0: SK Krašnik.
1: No okej, okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej, okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

patrzyłem, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Jeska Kraśnik.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o Kraśnickiej Fundacji, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Na koniec też o ważnym odkryciu na Litwie. Jest tu kraśnicki akcent. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: To pierwsza taka fundacja w Kraśniku, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Organizacja funkcjonuje od 2021 roku. Założycielkami Fundacji Sport & Recha Kids są Dagmara Gmiter, Anna Dmitrzak i Angelika Bablojan. Nasz reporter porozmawiał z nimi o działaniu organizacji, a także o jej początkach. Posłuchajcie.
2: Nazywam się Dagmara Gmiter, jestem głównym fundatorem Fundacji Sport & Recha Kids, pierwszej fundacji, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami.
3: Ja nazywam się Angelika Bablojan, jestem fundacji również drugim fundatorem, no i też pełnię funkcję zastępcy wiceprezesa fundacji. No właśnie tutaj z dziewczynami założyliśmy taką pierwszą w Kraśniku fundację, która działa typowo dla osób niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych.
4: Fundacja jest, można powiedzieć, stosunkowo młoda. Może zacznijmy od tego, jak narodził się pomysł na stworzenie takiego miejsca.
2: Skąd narodził się pomysł? Mamy centrum rehabilitacji, w którym się teraz znajdujemy. Jest to gabinet Sport & Recha przy ulicy Narutowicza 1 i ze względu na to, że codziennie borykamy się z problemami niepełnosprawności, widzimy, ile osób potrzebuje tej pomocy, stwierdziłyśmy, że chcemy tym osobom pomóc i najlepszą inicjatywą będzie stworzenie właśnie stowarzyszenia bądź fundacji. Dlatego stworzyłyśmy Fundację Sport & Recha Kids, do której mamy już obecnie należy 20 osób.
3: Tak jak tutaj wspomniała Dagmara, pomysł założenia fundacji pojawił się właśnie ze względu na to, że na co dzień wszystkie trzy fundatorki pracujemy w gabinecie rehabilitacji. Mamy do czynienia na co dzień właśnie z pacjentami, które borykają się z niepełnosprawnościami. Widzimy, jak jest to ciężka sytuacja zarówno dla nich samych, jak i dla rodziców tych pacjentów, czy są to pacjenci młodsi, czy starsi. Jest to też bardzo duże obciążenie dla nich finansowe przede wszystkim. Dlatego jednak tutaj stwierdziliśmy, że najlepszym pomysłem będzie fundacja właśnie, która będzie pozyskiwała między innymi środki dla nich na tą rehabilitację, na leczenie, czy na potrzebny sprzęt do rehabilitowania. To im właśnie...
4: Wspomniała Pani o pozyskiwaniu środków. Pomaganie innym z pewnością kosztuje. Proszę powiedzieć, w jaki sposób właśnie zdobywają Państwo te środki? Jak to się odbywa i czy kraśniczanie mogą w jakiś sposób pomóc fundacji? Czy potrzebujecie może wolontariuszy?
3: Z racji tego, że fundacja dopiero co tak jakby stawia swoje pierwsze kroki, więc na początek po prostu zwracamy się o pomoc, z prośbą o pomoc, o wsparcie finansowe zarówno do mieszkańców Kraśnika, ale też przede wszystkim do firm lokalnych z prośbą o właśnie wsparcie. Takie firmy mogą nam pomóc bezpośrednio przekazując jakieś środki finansowe na konto fundacji, bądź tak jak do tej pory prowadziłyśmy różne licytacje na Facebooku, gdzie można było zakupić właśnie jakieś usługi czy produkty przekazywane od lokalnych firm, typu, nie wiem, voucher na jakieś zabiegi kosmetyczne, czy jakiś voucher na wykonanie jakiejś usługi danej. Także w ten sposób na razie pozyskujemy te środki, właśnie tworząc takie licytacje. Poza tym można właśnie nam wspomóc, pomagając nam lub wyjść z jakimś pomysłem na jakąś akcję charytatywną, dzięki której właśnie moglibyśmy pozyskać te środki.
4: A czy potrzebują Państwo jakby, nie wiem, wolontariuszy? Czy mogą się tutaj osoby zgłaszać? Czy mogłyby w jakiś sposób właśnie pomóc?
2: Jak najbardziej, dla tych dużo firm kraśnickich. My ogólnie pracujemy od rana do wieczora z osobami, które przyjęliśmy do fundacji, bo to są osoby, które mają rehabilitację, logopedię, psychologię, specjalistów sprowadzonych z Lublina, z Rzeszowa na jak najwyższym poziomie. Dlatego nie zawsze mamy tyle czasu, ile byśmy chciały, żeby pozyskiwać kolejnych sponsorów, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do naszej siedziby i nawet w formie wchodzenia do firm, mówienia o naszej fundacji, bo nie wszyscy wiadomo, że mają profile społecznościowe, a jeszcze fundacja nie ma tyle środków, żeby można się reklamować na większą skalę. Dlatego każda pomoc jest nam potrzebna, również jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, jak moglibyśmy te środki przekazywać, pozyskiwać, zapraszamy, jesteśmy otwarci naprawdę na współpracę, na szereg pomysłów. My również organizujemy

0: było to problematyczne, czy to po prostu wystarczyło wymyśleć stworzenie takiego miejsca i później było z górki. Jak to wyglądało?
1: No, pomysł był najłatwiejszy z tego wszystkiego. My już tutaj prowadziliśmy centrum od roku, centrum rehabilitacji. Natomiast mieliśmy takie utrudnienie, że zaczęliśmy zakładać fundację w grudniu, w czasie pandemii, kiedy wszystkie sądy są pozamykane i musieliśmy naprawdę, no nie było prosto.
2: Tak, samych formalności, dokumentów było naprawdę sporo. No nie było to proste zadanie, ale wspólnie, w związku z tym, że jest nas trzy, razem dałyśmy radę i udało się. Udało się właśnie założyć fundację z dniem 31 grudnia. Zostaliśmy wpisani już do rejestru KRS. Tak jak Dagmara tutaj wspomniała, w grudniu zaczęliśmy już dopełniać tych wszystkich formalności, ale przygotowania trwały już trochę wcześniej, bo właściwie we wrześniu już zaczęłyśmy myśleć o fundacji, także te 3 miesiące nam zajęło, zanim tak zaczęłyśmy już działać prawnie, prawda, żeby wypełniać te formalności od strony sądowej.
0: Fundacja współpracuje też z wioską dziecięcą SOS w Kraśniku i chciałbym zapytać, na czym polega ta współpraca, jak to wygląda?
1: Współpracujemy z wioską dziecięcą już od ostatnich 2 lat, mamy kolejny kontrakt przedłużony. Ogólnie współpracuje zaczęliśmy współpracę my jako gabinet Sport Entrecha w Kraśniku, ponieważ w wiosce dziecięcej powstało pierwsze centrum specjalistyczne w Polsce, gdzie jest naprawdę na najwyższym poziomie przez dyrektora Dariusza Krysiaka prowadzone. Mamy tam rehabilitacyjną, więc my jeździmy tam do centrum wioski, natomiast też chcemy włączyć z wioski dziecięcej dzieci do fundacji. Jest już jedna osoba, jeden chłopczyk prowadzony przez nas, przez fundację, sponsorowany, natomiast wiemy, że tych dzieci jest dużo więcej i chcielibyśmy również pomóc im w ten sposób, żeby dofinansować przez naszą fundację.
2: Dopiero co rozpoczęliśmy tą współpracę z wioską dziecięcą i właśnie współpraca będzie dotyczyła nie tylko tego, że będziemy włączać dzieciaki z wioski do fundacji, ale również wspólnie z wioską dziecięcą będziemy na pewno realizować różne projekty, które będą pomagały zarówno dzieciakom z fundacji, jak i z wioski dziecięcej. Także ta współpraca dopiero się zaczyna, tak samo jak zaczyna się dopiero praca naszej fundacji. Także mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować naprawdę kilka fajnych i dużych projektów.
0: Kto dokładnie może skorzystać z pomocy Państwa fundacji? Czy są jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, warunki? Czy po prostu to dotyczy wszystkich dzieci, które potrzebują takiego wsparcia? Jak to wygląda?
1: Pomagamy i dzieciom, i dorosłym. Jedynym warunkiem jest orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli osoba chce, abyśmy udzielili jej wsparcia, zapraszamy do naszego fundacji, która się mieści na ulicy Narutowicza 1 w Kraśniku, Fundacja Sport Entrecha Kids. I u nas my dajemy już wnioski do wypełnienia i jedyną formą przyjęcia to jest wypełnienie poprawnie wniosku oraz dołączenie ksera orzeczenia o niepełnosprawności aktualnego.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces rehabilitacji?
1: Jeżeli chodzi o rehabilitację dzieci, to zaraz nasza trzecia fundatorka, myślę, że się bardzo dobrze wypowie, ponieważ to jest specjalistka najwyższej klasy, która przyjeżdża nas z Rzeszowa. Rehabilitacja dzieci odbywa się najnowszymi metodami rehabilitacyjnymi. Każdy z terapeutów, który jest zatrudniany w naszej fundacji lub w centrum naszym gabinetu, ma wszystkie najnowsze kursy, doświadczenia. Również mamy psychologów zatrudnionych dziecięcych, jak i logopedów. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, mamy terapeutów neurologicznych, ortopedycznych i najwyższej klasy terapeutów osteopatii ściągniętych z Lublina.
3: Witam serdecznie, Anna Dmiczek z tej strony. Ja głównie zajmuję się rehabilitacją dzieci neurologicznych, które mają schorzenia neurologiczne, czyli jakieś mózgowe porażenia dziecięce, liczne wady genetyczne, bo też są choroby metaboliczne. No i my po prostu te dzieci od najmłodszych lat uczymy tego, tych rzeczy, które oni sami się nie nauczą, czyli typu nawet siadanie, czy niektóre dzieci muszą się uczyć kontroli głowy, takich rzeczy. No i na tyle, ile dziecko jest w stanie, to my nawet niektóre dzieci do takiego etapu, że dzieci są w stanie chodzić. Tylko, że to jest niestety, to jest rehabilitacja tak naprawdę dzieci chorych, to jest nie miesiąc, nie dwa, nie rok, nie dwa, tylko to jest całe życie tak naprawdę ich rehabilitacja, bo te dzieci, to zależy od uszkodzenia, ale nigdy nie będą takie jak dzieci zdrowe. Czyli one zawsze coś tam będzie u nich i żeby poprawić im ten komfort życia i żeby te dzieci jak najwięcej miały, nawet żeby jak najmniej odstawały od rówieśników, to muszą po prostu być rehabilitowane całe życie tak naprawdę. Każde dziecko jest inne. Jednemu dziecku wystarczy raz w tygodniu, jednemu dziecku wystarczy dwa. Ogólnie jak są małe,

0: dzieci, to jest im szybciej zaczniemy rehabilitację, tym lepiej, bo ten mózg jest wtedy bardzo, mózg jest plastyczny małego dziecka i on bardzo dużo rzeczy jest w stanie się nauczyć. Więc im więcej rehabilitacji na początku, tym lepiej, ale czasami też za dużo rehabilitacji, na przykład 5 razy w tygodniu, albo niektórzy rodzice, słyszałam też, są przypadki 9 razy w tygodniu, bo mają kilka rehabilitacji w ciągu dnia, to te dzieci są przestymulowane. Więc to po prostu zależy od potrzeb dziecka i możliwości dziecka. Także tego się też nie da tak określić.
1: Czemu akurat Kraśnik, a nie w innym miastem?
2: Dlaczego w Kraśniku? Ponieważ my we dwie, ja z Angeliką jesteśmy z Kraśnika, natomiast Ania jest z Rzeszowa. W Kraśniku nie było takiej fundacji i nie jesteśmy pierwszym centrum rehabilitacji na tak dużą skalę, którą przyjmujemy. Dlatego pomysł, że chcemy pomagać głównie lokalnie. Wiadomo, że osoby się zgłaszają poza Kraśnika. Mamy już kilkoro dzieci z Janowa Lubelskiego, spod Opola, więc cieszymy się, że ta fundacja już na coraz większą skalę zaczyna działać.
1: Jak Panie uważają, czy Kraśnik jest takim miastem, które sprzyja osobom z niepełnosprawnościami?
2: Gdy rozmawiamy z rodzicami, to po prostu mówią, że no nie wszystko jest przystosowane, ale przede wszystkim ta inicjatywa też wyszła trochę od rodziców, dlatego że mówią, że ciężko im z pomocą rehabilitacyjną, dlatego że nie było do tej pory takiego ośrodka, tak? Mówią, że jeżeli dziecko dostaje jakiś turnusz czy rehabilitację, no to jest 10 dni w roku. To dla takiego dziecka jest za mało.
0: Rodzice też jeździli do Lublina wcześniej i tutaj nikogo takiego, nikt tak się nie zajmował tym i też te wyjazdy ciągłe do Lublina, to też to było dla nich ciężkie, tym bardziej, że to było trzeba, tak jak mówiłam wcześniej, kilka razy w tygodniu. No i dla nich to jest duże też ułatwienie, że mają tu na miejscu rehabilitację i mogą tak no być, mieć takie wsparcie.
3: To jest godzina, drogi,
0: godzina drogi, tak, tak. A dla dzieci to też jest, też są dzieci, które na przykład nie tolerują jazdy, bardzo źle znoszą i później jak dziecko przychodzi na terapię zmęczone, albo no różne rzeczy się dzieją, no to wtedy to też nie przynosi takiego efektu, jak to powinno być. Także
2: na ten moment mamy przystosowane sale specjalistyczne. Jest to sala do terapii SI, sala do terapii NDT Bobat. Mamy gabinet logopedyczny, psychologiczny, gdzie mamy psychologów dziecięcych, dorosłych, którzy mają doświadczenie w pracy z różnymi fundacjami, stowarzyszeniami w Lublinie i w okolicach. Mamy również gabinet masażu, osteopatii i gabinet dla dorosłych. Za pomoc w pisaniu statutu oraz całą drogę prawną, która nam pomogła przejść, za dobre serce i za taką rzetelną pomoc naszego kolegi Czarka Andruszaka oraz Anny Madras, bo bez nich nie dalibyśmy rady z wnioskami. Ale to są osoby, które nam zawsze pomagają, jeżeli mamy jakieś prawne problemy, więc, bo my się na tym nie znamy, tak? My prowadzimy centrum, prowadzimy fundację, znamy się na rehabilitacji, na organizacji, natomiast na prawnych rzeczach dziękujemy im bardzo za pomoc.
4: Fundacja Sport & Reha Kids mieści się przy ulicy Narutowicza 1 w Kraśniku.
5: SK Kraśnik.
4: Litwini odkryli tajną skrytkę z insygniami grobowymi władców Litwy i Polski. To znaczące odkrycie dla obu krajów. Chodzi dokładnie o trzy korony, w których pochowani byli Aleksander Jagiellończyk, pierwsza żona Zygmunta Augusta, Elżbieta Habsburżanka i jego druga żona Barbara Radziwiłłówna. Wcześniej te same korony w Wileńskiej katedrze odkryli Polacy w 1931 roku, jednak z uwagi na wybuch wojny musieli ponownie je ukryć. Poszukiwania trwały kilkadziesiąt lat, ale finalnie udało się je odnaleźć. Jak mówi nam dr Dominik Schulz, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa i historyk z Kraśnika, to kluczowe odkrycie zarówno dla Polski, jak i Litwy.
1: Panie doktorze, jakby mógł pan przybliżyć naszym słuchaczom, może wyjaśnić, powiedzieć tym, którzy nie śledzili ostatnich doniesień medialnych, co odkryli Litwini, o czym poinformowali ostatnio opinię publiczną.
6: Rzeczywiście w dniu 6 stycznia bieżącego roku odbyła się w Wilnie konferencja prasowa, podczas której ogłoszono, pochwalono się, zresztą słusznie pochwalono się, odkryciem, do którego doszło jeszcze w grudniu, 16 grudnia 2024 roku w Bazylice Archikatedralnej świętego Stanisława i świętego Władysława w Wilnie, mianowicie odkryciem depozytu w postaci insygniów, regaliów królewskich, insygniów królewskich Jagiellonów z pierwszej połowy wieku XVI. To są pewnego, bym powiedział, rodzaju szczególne insygnia, te, które zostały odnalezione przez Litwinów, i one są szczególne pod kilkoma względami. Może zacznijmy od tego, że jak pewnie się większość radiosłuchaczy orientuje, w tym okresie Polskę i Litwę łączyły więzy Unii Personalnej. Mówimy tu jeszcze o okresie przed zawarciem tak zwanej Unii Rzeczowej, czy realnej w Lublinie w roku 1569. Tak czy owak, każdy wielki książę litewski był z reguły także i królem polskim. Więc już to samo w sobie jest dla nas istotne. Nie doszło bowiem do odnalezienia insygniów władców wyłącznie litewskich, ale insygniów władców polskich również. I to jest już pierwsza rzecz, przez którą to odkrycie powinno zwracać także i naszą uwagę. Drugą sprawą jest to, że zarówno my, jak i Litwini, ze względu na wspólną historię przez kilkaset lat, cierpimy na ogromny deficyt regaliów. Otóż pewnie większość radiosłuchaczy tego nie wie i być może nawet dla niektórych będzie to zaskoczeniem, że choć w tym roku 2025 obchodzimy tysiąclecie Królestwa Polskiego, bo w kwietniu 1025 roku, czyli za kilka tygodni minie 1000 lat, miała miejsce pierwsza polska koronacja królewska, koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, to my, szanowni państwo, nie posiadamy nie tylko w swoich polskich zbiorach, ale nigdzie nie posiadamy żadnej korony tak zwanej koronacyjnej albo korony privilegiata, nazywanej też koroną Chrobrego. Żadnej. To znaczy nie posiadamy żadnej korony, którą koronowałby się którykolwiek z polskich królów. Żadnej nie posiadamy. Albo one zaginęły w pomroku dziejów, że tak to ujmę, jak na przykład korony pierwszych piastów Bolesława Chrobrego, Mieszka II, albo zostały zniszczone, jak tak naprawdę tak zwana korona Chrobrego, która tak naprawdę wcale koroną Chrobrego nie była. Czyli tak naprawdę korona Władysława Łokietka, która służyła do koronacji polskich władców od Władysława Łokietka, czyli od roku 1320 do połowy wieku XVIII, czyli do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiemy doskonale, jak wyglądała. Została znakomicie zobrazowana jeszcze w XVIII wieku i została całkowicie zniszczona przez zaborcę pruskiego w wieku XIX. Na początku wieku XIX ona została dosłownie wskutek problemów finansowych państwa pruskiego. Miało to miejsce prawdopodobnie między 1809 a 1811 rokiem, została przetopiona przez Prusaków. Złoto pozyskane z korony, którą używali do koronacji polscy władcy od wieku XIV do wieku XVIII, zostało spożytkowane na wybicie monet, a drogie kamienie, którymi inkrustowano tą koronę, zostały przekazane jednemu z urzędów pruskich celem sprzedaży. Po prostu rozparcelowano tą koronę całkowicie. Wiemy, jak wyglądała, mamy jej kopię, replikę. Nie mamy oryginału, nie mamy żadnej wcześniejszej tej korony, którą się koronowali polscy królowie. Dlatego to odkrycie jest ważne. Ale te korony, które teraz odkryli Litwini, to i tak wciąż nie są koronami koronacyjnymi. Żeby to wszystko wyjaśnić, to trzeba sobie na wstępie powiedzieć, szanowni państwo, że polscy monarchowie posługiwali się kilkoma rodzajami korony. My najczęściej mamy taki wizerunek, jak na przykład z wszelkiego rodzaju filmów, władca tronujący albo władca w boju z koroną na głowie i ktoś mógłby uznać, że to była jedyna korona, jakiej używał. Otóż nie. Najbardziej dostojna to była korona, którą się koronowano. Niektórzy władcy zakładali ją z polskich władców. Zakładali ją kilka razy w okresie swojego panowania, ale byli też tacy, którzy mieli ją na głowie jeden raz. W ciągu całego, nawet bardzo długiego panowania, dlatego, że mieli ją tylko podczas koronacji. Były korony objazdowe, które były użytkowane przez władców podczas podróży, podczas objazdu państwa. I spośród takich koron to mamy jedną taką koronę w tej chwili w polskich zbiorach i to jest korona odkryta no nie tak daleko od nas, bo na początku XX wieku w Sandomierzu. To jest korona objazdowa Kazimierza Wielkiego. Poza tym były też korony homagialne, czyli takie korony, które władca używał w momencie, w którym składano mu, a on przyjmował hołd plenny. No i były wreszcie te korony, które my mamy w polskich zbiorach. Ich nie ma wiele, ale my je posiadamy. A teraz mają je także Litwini i do tego rodzaju, do tej kategorii koron należą te, które odnaleźli Litwini. To są korony grobowe. Czyli korony, które umieszczano na głowach monarchów i królów, i królowych w trumnach i one z nimi miały pozostać już na wieki do końca, że tak powiem, do końca świata miały w tych miejscach ich spoczynku z nimi pozostać. I to są te trzy korony. Litwini je gdzieś odkryli pierwszy raz od 1939 roku, bo żeby nie było wątpliwości. Te korony zostały odnalezione przez Polaków w Wilnie, też oczywiście w Bazylice Katedralnej Wileńskiej, w Katedrze Wileńskiej już w roku 1931. No ale w związku z wybuchem II wojny światowej i wkroczeniem Armii Czerwonej do Wilna w obawie przed tym, co mogłoby się z tymi instytucjami stać, zostały one ukryte i zostały one ukryte na tyle dobrze, że Litwini nie tylko odnaleźli ich na przełomie lat 39-40, czyli w takim bardzo krótkim okresie, kiedy Armia Czerwona oddała Wilno Litwinom, zanim ponownie je zajęła, ale w przeciągu tych kilkudziesięciu lat, które minęły od początku II wojny światowej, trwały poszukiwania tej korony. I to, co się udało Litwinom zrobić 16 grudnia 24 roku, czyli całkiem niedawno temu, kilka tygodni temu, to jest efekt nieprzypadkowych poszukiwań, nie przypadku, że podczas remontu coś się wydarzyło, tylko całkowicie intencjonalnej próby odszukania. W kolejnej, poszukiwania kolejnej skrytki i tak dalej, udało się wreszcie na te ukryte przez Polaków w 1939 roku korony natrafić. Zresztą nie tylko korony, bo tam jeszcze jest łańcuch, kilka pierścieni. Ale oczywiście to, co się wrzuca w oczy, to są te trzy korony. Te trzy korony grobowe, które Polacy zdjęli, czy wyciągnęli z jednej skrypt Katedry Wileńskiej w roku 1931. I my je dotychczas znaliśmy tylko ze zdjęć przedwojennych, fotografii, które wówczas wykonano w latach 30. oraz ich replik, które do czas można było oglądać na pochówkach tych trzech monarchów, czy monarchii i monarchiń w podziemiach Katedry Wileńskiej. Do kogo te korony należały? Te korony należały do króla i wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, zmarłego w roku 1506, oraz do dwóch małżonek ostatniego z Jagiellonów, czyli Zygmunta Augusta. Do Elżbiety Austriaczki albo Elżbiety Habsburżanki, jak kto woli, zmarłej w roku 1545 oraz do zmarłej 6 lat później i pochowanej tak samo w Wilnie słynnej Barbary Radziwiłłówny, czy też właściwie Barbary Gasztołdowej z Radziwiłłów. A więc znaczenie tego odkrycia jest ogromne, bo takich koron grobowych, no my posiadamy kilka, ale ich bardzo niewiele. Jakie my posiadamy na przykład w polskich zbiorach korony grobowe, które można oglądać? Każdy, kto pójdzie do Krakowa, niech pójdzie na Wawel. Muzeum Archidiecezjalne na Wawelu posiada koronę grobową na przykład ojca Aleksandra Jagiellończyka, czyli Kazimierza Jagiellończyka. To są bardzo specyficzne korony, ponieważ one nie były zbyt bogato inkrustowane. Nie były oczywiście to one tak bogate jak korony tak zwane koronacyjne. Ta korona grobowa Kazimierza Jagiellończyka została wykonana, uwaga, ze skóry. I żeby się nie rozpadła, została po jej wyciągnięciu z jego grobowca w latach 70. to uczyniono ze zgodą wczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, została umieszczona w takiej powłoce z plastiku, z tworzywa sztucznego, przezroczystego, więc można ją tam w Muzeum Archidiecezjalnym oglądać, no ale już to samo w sobie pokazuje, jak nietrwałe były takie korony. Mamy koronę grobową wyciągniętą jeszcze w połowie wieku XIX, w roku 1869, przy udziale zresztą Jana Matejki. Mamy ją doskonale przez niego odrysowaną. To korona grobowa Kazimierza Wielkiego, ostatniego z Piastów. Ma kilka kamieni, sprawia wrażenie, że jest ze złota. W rzeczywistości ona wcale ze złota nie jest. I na tym te korony, które teraz odkryli Litwini, to się plasują tak pomiędzy tą Kazimierza Jagiellończyka, a tą Kazimierza Wielkiego. To znaczy nie wyglądają na takie bogate jak grobowa Kazimierza Wielkiego, ale nie są ze skóry. Jeśli chodzi o koronę Aleksandra Jagiellończyka, no to Litwini zapowiadają dopiero, że te korony będą badane. Natomiast my wiemy z informacji pozostawionych przez polskich konserwatorów sztuki z lat 31-33, że ta korona była wykonana ze srebra i była pozłacana. Przy czym trzeba zaznaczyć, że srebro to miało być srebrem stosunkowo niskiej jakości, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, do czego miała służyć tak naprawdę. One zachowały się generalnie w niezłym stanie, to znaczy znaczy korony grobowe królowych Elżbiety i Barbary są w bardzo dobrym stanie. W znacznie gorszym stanie jest największa z nich, czyli korona grobowa Aleksandra Gierączyka. Przy niej nie, bez wątpienia konserwatorzy sztuki będą musieli wykonać całą serię zabiegów, żeby doprowadzić się do takiego stanu, w którym będzie można ją na stale na ekspozycji podziwiać. Jest największa, zresztą wykorzystano to w 1939 roku, gdy te korony były chowane w skrytce w katedrze wileńskiej, dlatego że gdy 16 grudnia zeszłego roku zostały one odkryte, to one nie leżały obok siebie, jedna obok drugiej, tylko korony królowych, nieco mniejsze, zostały włożone do największej, czyli korony Aleksandra Jagiellończyka. Taką swoistą matrioszkę uczyniono z tych koron. I w takiej formie zostały one odkryte. Dodatkowo odkryto, żeby nie było wątpliwości, kiedy zostały zdeponowane, fragment gazety z 1939 roku, więc nie ma tutaj wątpliwości co do tego, że to jest ten moment, to jest ten deposyt, który wówczas Polacy ukryli, a który teraz Litwini nam na nowo odnaleźli. Zatem waga tego znaleziska jest ogromna, nie bez powodu mówi się o tym, że to będzie znalezisko dekady na Litwie, co najmniej dekady na Litwie. Niestety Litwini czekają na to, co jest najważniejsze. Od lat szukają i nie mogą znaleźć. To jest pochówek wielkiego księcia Witolda Kiejstutowicza. To jest dla tych, którzy od razu nie kojarzą. To jest ten sam, który walczył u boku Jagiełły, dowodził wojskami litewskimi w słynnej ekranizacji Bitwy Grunwaldzkiej Aleksandra Forda. To w zasadzie obok króla Mendoga, jedynego koronowanego władcy Litwy, najważniejsza chyba postać, jeśli chodzi o monarchów litewskich, a więc Mendog i później Witold, brat stryjeczny naszego króla Władysława Jagiełły. Szczątków Witolda nie odnaleziono. Gdy w 1931 roku odnaleziono korony w krypcie Aleksandra Jagiellończyka i królowych, gdy wtedy też odnaleziono ich prochy, liczyli Litwini, że uda się jeszcze odnaleźć szczątki Witolda. Więc przysłali z Kowna, pamiętajmy, że wino należało do Polaków, stolicą Litwy było wtedy Kowno, przynajmniej siedzibą rządu, bo konstytucyjnie dalej było nią Wilno. Przysłali nawet taką kasetę na szczątki Witolda, na wypadek, gdyby się odnalazły. Polacy tej kasety nie przyjęli, szczątków też nie odnaleziono. I do dnia dzisiejszego nie wiadomo, gdzie te szczątki w katedrze. Wiadomo, że na pewno Witold był pochowany w roku 1430 w katedrze, a nie wiemy niestety, w którym dokładnie miejscu, ani czy one się w ogóle zachowały. Ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Spójrzmy na to, co się dzieje z podobnymi badaniami w Polsce. Na pewno Państwo słyszeliście przynajmniej raz, że kilka lat temu, a dokładnie w 2005 roku, udało się wreszcie odnaleźć miejsce pochówku Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku. A przecież zmarł w roku 1543. Przez ile lat poszukiwano miejsca jego pochówku i było ono dotychczas dla nas nieznane? A i obecnie jest poddawane wątpliwość, czy to są na pewno szczątki naszego wielkiego astronoma. Nie znamy w tej samej katedry fomborskiej, nie znamy lokalizacji krypty biskupów warmińskich, nie wiemy, gdzie spoczywa kardynał Stanisław Hozjusz, biskup Marcin Kromer, biskup Łukasz Wacenrode, wiele znanych postaci polskich wieku XVI. Ich lokalizacja, ich krypty z ich szczątkami do dnia dzisiejszego nie jest znana. Nie dziwne jest zatem, że odnalezienie tych trzech koron jest tak istotne. Szczątki polskich władców, tych trzech, Aleksandra Jagiellończyka i dwóch małżonek z Augusta w 1939 roku nie zostały ukryte. Gdy zostały odnalezione w roku 1931 w okolicznościach już całkowicie przypadkowych, zostały zabezpieczone, powtórnie pochowane, odbył się kolejny pogrzeb. Honorowy patronat nad nim objął ówczesny premier Aleksander Prystor i one zostały, te szczątki, pochowane ponownie, ale nie w tej krypcie, tylko w podziemiach katedry wileńskiej, w nowych sarkofagach, które do dnia dzisiejszego można oglądać. Każdy, kto uda się do Wilna, do katedry wileńskiej, może te podziemia zwiedzić i na tych sarkofagach znajdowały się dotychczas repliki tych przedwojennych koron. No teraz Litwini mają już oryginały. Myślę, że za jakiś czas jakieś polskie muzeum, a może Muzeum Narodowe w Lublinie, ma przecież swój oddział w postaci Muzeum Dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, pokusi się o wypożyczenie tych egzemplarzy na jakąś wystawę tutaj do nas, do Lublina.
4: Kilka lat temu, realizując grant Narodowego Centrum Nauki, Dominik Schulz odkrył przedwojenne fotografie tych koron, które były eksponowane w gablotach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
5: SK Kraśnik News.
4: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie twórcę ludowego z Dzieszkowic. Będzie też o ciekawej historii jednego z domów na ulicy Podwalnej w Kraśniku. Na koniec ostrzeżenie przed oszustami.
5: SK Kraśnik.
4: Roman Pruszczyński z Terpentyny w gminie Dzieszkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek, a także pisanek. Jest także kolekcjonerem. W swoich zbiorach ma ich prawie 1000 różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem jednak od najmłodszych lat. Pisał pisanki. To co zauważył, to że coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
1: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
3: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, wykonywaniu zaproszeń czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej Gromadzka, najpierw później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie w lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
1: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
3: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór i ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
1: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
3: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno-Hijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, no i wielu, wielu innych.
1: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
3: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. W Danii robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
1: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
3: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Seweria z Belgii dla twórców. I to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawało śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast te dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
1: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie? Czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
3: Nic nie, po prostu no. Są no i w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie Targu Sztuki Ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o Targach Sztuki Ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2018. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
1: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
3: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo, pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to. I później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się plątami robiłem także.
1: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
3: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku, specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka od do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono, najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone, możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy i wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie na naszym wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytryny, cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
1: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
3: Nie zawsze, ale na przykład no w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania staropianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami. Natomiast no, z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
6: Rozumiem.
1: Pisanki same w sobie w większości kojarzą się z Wielkanocą. A czy tworzy się je tylko w tym okresie, czy także na co dzień? No.
3: Znaczy w tej chwili to praktycznie ja to mam ciągle jakieś zamówienia na pisanki. Ale najczęściej właśnie w okolicach Wielkiej Nocy to jest wtedy duże zapotrzebowanie. Natomiast one stały się elementem takim no, upominkowym. Już w tej chwili mniej przywiązuje się wagi do zdobień na przykład, bo te różnego rodzaju elementy zdobnicze miały swoją wymowę. Tam był swastyka, był motyw słońca, drzewko życia, także to było z wierzeniami różnego rodzaju związane, a w tej chwili to jest po prostu jako element, najczęściej element dekoracyjny, żeby przyzdobić stół wielkanocny czy dać komuś w prezencie.
1: Ostatnio brał pan udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną.
3: Znaczy to jest w zasadzie konkurs robiony przez marszałka pod patronatem pani Beaty Mazurek. Był to, w tym roku to był drugi konkurs. W pierwszym konkursie dostałem pierwszą nagrodę, w tym drugim dostałem drugą nagrodę. W zeszłym roku nie było, była przerwa taka ze względu na pandemię, także. Natomiast właśnie a propos konkursu, więc właśnie tam widać, że ponieważ to wojewódzki konkurs, dużo prac wpływa i większość jest właśnie wykonywanych tymi technikami takimi nieludowymi, że tak powiem. Jest większość to zdobienia styropianowych jajek różnego rodzaju, dekupaży i takich tych. Szkoda, bo Lubelszczyznę charakteryzowało naprawdę przed wojną. Wiele regionów pisankowych było. Stanisław Dąbrowski w 1936 roku w swojej książce właśnie wyodrębniał tam do tego stopnia, że można było po wzorze poznać, skąd pochodziły, z jakiego regionu, z jakiego powiatu te pisanki. No czy tutaj jest jeszcze tak, że to jest to pogranicze takie z Ukrainą, gdzie tam też silnie jest rozbudowana właśnie więź pisania. Utożsamiają się właśnie z pisaniem pisanek, twierdzą, że oni nawet wymyślili, nie? Ale to trzeba im przyznać, że dbają o to wydawnictwa dotyczące pisanek i sztuki ludowej u nich, jakie są wydawane, biją na głowę nasze polskie.
1: Mówi pan o tym, że można odróżnić pisanki jednego twórcy od drugiego. W takim razie proszę powiedzieć, w jaki sposób można odróżnić pana dzieła?
3: Znaczy moje to od każdy jeden znawca odróżni. Znaczy może laik nie, no ale taki, który coś liznął z etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
1: To czym się charakteryzują?
3: Kreska, kolorystyka, wzornictwo, także jest taki parę elementów, które po prostu łatwo wyłapać.
4: Pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Ulica Podwalna w ostatnich latach zmieniła znacznie swoje oblicze. Kiedyś okolica wyglądała zupełnie inaczej. Z jednej strony ulicy Podwalnej jeszcze do dzisiaj możemy zauważyć stare mury miejskie, z kolei z drugiej strony były liczne zabudowania. W wchodząc od ulicy Okopowej, pierwszym budynkiem był dom pana Młynarczykowskiego. Z tym budynkiem związanych jest wiele ciekawych historii. Jedną z nich jest to, że mieszkało tu dwóch ułanów z 24 pułku, którzy ożenili się z córkami właściciela.
7: I pierwszym budynkiem, jaki tutaj stał, zresztą stoi do dziś, to jest budynek na podmurówce, drewniany, taka solidna podmurówka, drewniany, ładny budynek, i postawił go pan Józef Młynarczykowski. Pan Józef Młynarczykowski pochodził z Suchyni, był synem Walentego i Marianny z domu Wolak. W wieku 23 lat poślubił pannę Mariannę Adamowską. Ona pochodziła z Rzeczycy Ziemiańskiej, tutaj w Kraśniku dorabiała. Mieszkała we wsi Pasieka. Pan Józef Młynarczykowski był murarzem z zawodu, ale po pewnym okresie czasu został zakrystianem, czyli kościelnym w kraśnickim kościele. Był tym kościelnym aż do zejścia, że tak powiem, do 1940 roku. Pan Józef Młynarczykowski z żoną mieli tam trochę dzieci, ale faktycznie interesują nas dwie córki. Jedna to była Stefania, która poślubiła pana Wawrzyńca Schmidta, a druga była Franciszka, która poślubiła Zygmunta Wójtowicza. Zarówno pan Zygmunt Wójtowicz, jak i Wawrzyniec Schmidt to byli żołnierze 24 pułku ułanów. Pan Zygmunt Wójtowicz razem z ojcem i z bratem służyli w 24 pułku ułanów i byli muzykantami w orkiestrze pułkowej. Później pan Zygmunt to nawet był trębaczem dowódcy pułku w 1939 roku. I tu pan Zygmunt mieszkał z żoną właśnie w tym budynku, a pan Wawrzyniec Schmidt, poślubiwszy pannę Stefanię, dostał od teścia taki mały budynek, który stał w ogrodzie. I później, o tu jest ten drugi budynek właśnie przy budynku murowanym Gottnerów. Później państwo Schmidtowie rozbudowali ten budynek. Pan Wójtowicz, tak jak się rzekło, urodzony w 1907 roku, był plutonowym 24 pułku ułanów, poślubił pannę Franciszkę Młynarczykowską, służył właśnie w 24, był muzykantem w pułkowej orkiestrze, grał na kornecie. A w 1939 roku razem był trębaczem dowódcy pułku pułkownika Kazimierza Dworaka i brał udział w kampanii wrześniowej. W Jordanowie miał wypadek samochodowy, złamał rękę, no i dostał się do szpitala. W szpitalu spotkał pana rotmistrza Łukowskiego, który był ranny w klatkę piersiową, bo oni tam razem walczyli. I tak pan rotmistrz Łukowski dostał się do niewoli radzieckiej czy sowieckiej i zginął w Katyniu. Natomiast pan Wójtowicz przywędrował do Kraśnika. Kiedy on przyszedł do Kraśnika, to w tym czasie jego teść, Młynarczykowski Józef, mieszkał podczas wojny przy kościele, przy ulicy Klasztornej, tam są budynki po Klasztornej, tam mieszkał, więc i pan Wójtowicz wspólnie z żoną mieszkał tam przez jakiś czas, a później w 40 roku, jak zmarł jego teść, to przejął jego obowiązki i był kościelnym aż do lat 70 może. Także tak się ciągnęło od początku XX wieku, ponad połowę wieku to byli właśnie teści zdjęć, byli zakrystianami kościelnymi. No, pan Wójtowicz, wspominają go tutaj ministranci, że był bardzo punktualny, robił porządek, przestrzegał i tak dalej. Do jego obowiązków należało przygotowanie kościoła, jak i szat liturgicznych i tam tego typu narzędzi, które służyły do właśnie mszy. Miał córkę nie tylko, ale między innymi córkę, która wyszła za pana Lisicę i tak się nieszczęśliwie złożyło, że oboje, ta jego córka i zięć zginęli w wypadku samochodowym. Natomiast pan Wawrzyniec Schmidt poślubił właśnie w 1929 roku pani Stefanię Mnaczykowską i sobie mieszkali, dał im też ten budynek, o, no, widać ładny. Do tej pory mieszka córka pana Wawrzyńca, pani Alicja Schmidt w tym budynku. Wzięli pożyczkę i zaczęli, rozbudowali, ładnie to nawet wyszło. Natomiast podczas wojny pan Wawrzyniec Schmidt powędrował na wojnę i tak się złożyło, że razem z pułkiem aż na zachód brał udział w całym marszu 24 Pułku Ułanów do Normandii i skończył wojnę w 1945 roku. Tak się szczęśliwie złożyło. Natomiast zostawił w Kraśniku żonę i syna małego. Mieli syna, miał na imię Jerzy syn. Syn później zresztą został kapitanem żeglugi wielkiej, ale po kolei rzecz biorąc, no tak się złożyło, że pani Stefania nie dość, że miała pożyczkę, no ale to się wiadomo, że wojna to więc nie spłacała, ale nie miała z czego żyć, no bo została bez grosza przy duszy, więc pomagała ojcu Mnaczykowskiemu, a później szwagrowi Witowiczowi tam przy kościele. No i do nich zwrócił się ruch oporu. Pani Stefania pomagała w wyrabianiu aktów urodzeń, między innymi dla Żydów. No, uratowała wielu, ale jednak tak się złożyło, że w pewnym okresie ktoś ją oskarżył, panią Stefanię Schmidt. No i niestety pani Stefania Schmidt trafiła najpierw do więzienia pod zegarem w Lublinie, a później na zamek. No i nie wiadomo, w jakich okolicznościach straciła życie. W każdym razie trudno. Są pamiątki w więzieniu pod zegarem w Lublinie, tam odnośnie pani Stefanii Schmidt. To taka cicha bohaterka kraśnicka. No nikt nie bardzo wiedział, w jaki sposób i tak dalej zginęła. No i się okazało, że został ten syn nieletni. Tym synem jej siostra, czyli pani Witowiczowa, się zaopiekowała. Po wojnie ten syn chciał trafić do ojca na zachód, no ale niestety został złapany i zwrócony, że tak powiem. No i pan Stefan Wawrzyniec Schmidt wrócił do kraju, chciał się zaopiekować swoim synem. Tutaj pan Wawrzyniec został w pewnym okresie czasu nawet burmistrzem Kraśnika do czasu zmiany ustawy o samorządzie miejskim. To funkcjonowało na zasadzie właśnie przedwojennej, dopiero po 1956 roku czy 4 zmienili ustawę. No i pan Schmidt nie chciał już dalej być tym burmistrzem Kraśnika, trafił do GS-u, pracował. Później włączył się w działalność koła 24 Pułku Ułanów, aktywnie działał, był także inicjatorem i pomagał przy budowie pomnika 24 Pułku Ułanów przy kościele. Także no, wszyscy pamiętają to pana Wawrzyńca. Ożenił się drugi raz z panią Zofią z domu Górba i z panią Zofią mieli córkę Alicję. Alicja Schmidt mieszka do tej pory. Sporo pamiątek po Wawrzyńcu przekazała, między innymi do muzeum, ale także do brygady zmotoryzowanej z żagania, która kontynuuje tradycję 24 Pułku Ułanów. Podczas wojny budynek ten pana Wójtowicza, jak i pana Schmidta stały puste po aresztowaniu pani Stefanii. Prawdopodobnie w którymś z tych budynków tak się złożyło, że spotkały się trzy takie znane osoby. Pierwszy to był Konrad Bielski, to jest poeta, adwokat z Lublina. On przez pewien czas nawet był w Krasnymstawie, ale faktycznie rzecz biorąc to jest kolega Józefa Czechowicza, poety z Lublina. Razem z jego bratem studiowali, później tam przyjaźnili się, bo ten też Konrad Bielski był literatem. Także to jest znana postać, Konrad Bielski. Taki oceniają go, bo to urodził się na Wołyniu, że to taki Sarmata jeszcze w starym stylu i tak dalej. A on tu z Kraśnikiem miał kontakt, ponieważ jego stryj, pan Bielski, miał aptekę w Kraśniku przez długi okres czasu. Później trafił tutaj także jego brat, był sędzią, pochowany zresztą na cmentarzu w Kraśniku jest, i jego matka tu trafiła. Ojciec zmarł przed wojną w Nałęczowie. To był jeden. Drugi, który był taki wybitną postacią, to był Jerzy Sawicki. Faktycznie rzecz biorąc, to on się nazywał Izydor Reisler. Przybrał nazwisko Jerzy Biłobran, jak był w Kraśniku, a po wojnie to był Jerzy Sawicki. Jerzy Sawicki to był po wojnie prokuratorem, który oskarżał okupantów niemieckich po wojnie. Później był profesorem, no ale faktycznie rzecz biorąc to taka postać dwuznaczna, ale no wybitna ze Lwowa, bo tam kończył prawo. Tam poślubił najpierw córkę też adwokata Landała, taki słynny lwowski adwokat. Później trafił do Kraśnika i tu przez jakiś czas był. Pan Konrad Bielski tu się z nim spotykał właśnie w jednym z tych domów, albo u pana Wojtowicza, albo u pana Schmidta. Później opisał to właśnie, w Kamenie można poczytać o tym panu Sawickim. I tu także przebywała przez jakiś czas z tym panem Jerzym Sawickim pani Stefania Łobaczewska Gerard de Westerburg. To jest znowu malarka. Pani profesor, później była w Krakowie na uniwersytecie, została profesorem, też słynna malarka, pani profesor i tak dalej. I tak się okazało, że się spotkali w Kraśniku. To taka ciekawostka właśnie. Tu na ulicy Podwalnej sobie tutaj spotykali się. No ten Bielski to oprócz tego, że był słynnym adwokatem, literatem i tak dalej, to jeszcze określają go, że potrafił jak staropolanin czy szlachcic zagrodowy, miał mocną głowę do alkoholu, powiedzmy to tak. Także to jest ten róg ulicy Podwalnej, naprawdę ciekawy. I warto właśnie o tym mówić, ponieważ od Młynarczykowskiego Józefa się zaczęło, ale tych dwóch, pan Wójtowicz i pan Schmidt, to też ludzie, którzy sporo znaczyli w Kraśniku.
4: Opowiedział naszemu reporterowi Roman Lewaszow, pasjonat kraśnickiej historii i emerytowany nauczyciel. Więcej ciekawostek na temat Kraśnika znajdziecie na facebookowym profilu pana Romana Lewaszowa.
5: SK Kraśnik.
4: Oszuści telefoniczni są coraz bardziej bezczelni. Podszywając się pod pracowników ZUS-u, dzwonią do klientów i proszą o potwierdzenie zmiany numeru telefonu używanego do kontaktu z instytucją. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jego konsultanci nigdy nie żądają takich informacji telefonicznie. Przekazanie danych może skutkować utratą pieniędzy, ostrzega Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w Lublinie.
8: Mamy kolejne zgłoszenia o próbach oszustw na pracownika ZUS. Tym razem oszuści dzwonią do klientów, przedstawiają się jako pracownicy zakładu i proszą o potwierdzenie zmiany numeru telefonu, którego klient używa w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dopytują też często o instytucje finansowe, w których klient korzysta z tego numeru telefonu. Podanie takich danych oszustowi może mieć dla naszego klienta fatalne skutki. Dlatego uczulamy i przypominamy, ZUS nie prosi drogą telefoniczną o zmianę numeru, który klient wykorzystuje w kontaktach z zakładem, ani o potwierdzenie zmiany tego numeru. Nie dopytuje też o bank, banki, w których klient ma konto. Kontaktujemy się telefonicznie z klientami, którzy wcześniej zapytali nas o swoją konkretną sprawę, żeby udzielić odpowiedzi. Niezapowiedzianie dzwonimy w sytuacji, kiedy wzywamy naszego ubezpieczonego na kontrolę zwolnienia lekarskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zweryfikować rozmówcę na naszej infolinii.
4: Do klientów zakładu przychodzą również maile, w których oszuści zachęcają do wejścia na stronę internetową, udając EZUS, i nalegają na podanie tam danych do logowania czy numeru swojej karty płatniczej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
5: SK Kraśnik News.
4: Piotr Staszczuk, zapraszam. W dzisiejszym magazynie reporterów usłyszycie o historii kolekcjonera meteorytów z naszego regionu. Poznacie też jedną z kraśnickich fundacji i to, czym się na co dzień zajmuje. Zostańcie z nami.
5: SK Kraśnik.
4: W swojej kolekcji posiada około 200 meteorytów z całego świata. Najcięższy waży około 2 kg. Na co dzień prowadzi planetarium i obserwatorium. Pan Józef Baran z Urzędowa zajmuje się obserwacją kosmosu już od kilkudziesięciu lat. O swojej działalności opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
1: To na początek proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z meteorytami i obserwowaniem kosmosu.
9: No wszystko zaczyna się chyba w dzieciństwie, w domu, w sytuacji, w jakiej człowiek się wychowuje i jego samego zainteresowania tym światem, co jest dookoła. Szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego. Pierwsze, myślę, spojrzenie w niebo i dziwna historia z obserwacją księżyca. Ano właśnie księżyc. Jako, przypominam sobie, jako małe dziecko spoglądałem na ten księżyc i pytanie od razu, dlaczego raz jest taki chudziutki, nagle staje się w pełni okrągły, no i szukanie odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje. No i tak po kolei to tak wciągało człowieka, ten kosmos, co tam właściwie jest, dlaczego to tak się wszystko w nocy na przykład świeci, tyle punkcików, tyle takich gwiazd, jak się potem okazało. No i zdobywanie, szukanie wiedzy, szukanie odpowiedzi, co to jest, i układanie jeszcze wówczas nie wiedząc, że to można nazwać gwiazdozbiorem, układanie swoich jakichś tam konstelacji, no zupełnie, nieraz zupełnie nietrafnych wobec tego, co nam przedstawia nauka, czyli te moje konstelacje były zupełnie inne nazwy, jakieś czy zwierzę, czy jakiś przedmiot widziany przeze mnie. Oczywiście weryfikowało to życie. No taki właśnie Orion jest przykładem. Kiedy wieczorami spoglądałem na niebo, widziałem w tym Orionie nie Oriona jako takiego, tylko koronę odwróconą do góry, czyli te trzy gwiazdy, i do dołu mnie to się pięknie układało w koronę. A później się okazało, że to są nogi i pas Oriona. No to dobrze, to już przyjąłem to jako właściwą nazwę i niech tak będzie. No i tak po kolei, gdzieś tam przy Orionie, co jest? No to jest Syriusz, taka bardzo najjaśniejsza gwiazda nieba. Czyli Syriusz, psia gwiazda, gwiazdozbiór wielkiego psa. No i tak dalej, po kolei chodziło się po tym niebie i poznawało, że tutaj jest ta ekliptyka, po której wszystkie te gwiazdozbiory wędrują w ciągu roku, czyli poszczególne gwiazdy zodiaku. No i tak dalej, oczywiście ten słynny, każdemu praktycznie znany wielki wóz, a to jest wielka niedźwiedzica, okazuje się. A jeżeli przedłużymy linię od dwóch gwiazd do góry, okazuje się, że trafimy na gwiazdę polarną, przy której, która jest jakby końcem ogona małej niedźwiedzicy. Pomiędzy tymi dwoma szaleje smok, no i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się tak fajnie poukładało. A jeszcze co ciekawe, bo w Urzędowie mieszkają przecież potomkowie z rodu Jana Heweliusza. Warto o tym też pamiętać. No między innymi ta stacja bolidowa, którą tu mamy, powstała dzięki temu, że Magda Matysiak-Hewelkę w Warszawie nawiązała kontakt właśnie z chłopakami, z ludźmi z PKM-u, czyli Polskiego takiego głównego punktu, gdzie właśnie te materiały się na bieżąco przesyła. No i dzięki temu też to wszystko się do tej pory, od 2006 roku działamy w ramach tej stacji bolidowej. No to są tysiące już detekcji, tysiące meteorów. No i dzięki tejże stacji i tym kilkunastu, a nawet już myślę, że już ponad 20 takich jest w kraju, te wszystkie złożone ze sobą dane pozwoliły na odkrycie kolejnych rojów meteorów, które sobie wybiegają z gwiazdozbiorów, a słynny gwiazdozbiór Perseusza i Perseidy, no to już historia i właśnie ta historia zaczęła się od

0: Koloryty prezentujemy praktycznie wszędzie, gdzie tylko możemy. Mamy też na Mikuszewskim własne planetarium, takie obwoźne. Jadąc na przykład do szkół z planetarium, z programami planetaryjnymi dla odpowiedniej grupy wiekowej, odpowiedni program, też prezentujemy meteoryty. I wówczas to mamy tylko fragment naszego w ogóle zbioru, bo blisko 200 meteorytów to jest ciężko zaprezentować, ale po kilkanaście z każdego rodzaju meteorytów, czyli to meteoryt kamienny, żelazno-kamienny i żelazny, pokazujemy, jak wyglądają. Młodzież, dzieci mogą wziąć do ręki, mamy taki kawałek, 2 ponad kilogramy żelaznego meteorytu, wówczas widać, jaka to jest moc tegoż kosmosu.
1: I ten 2-kilogramowy jest najcięższy, jaki Państwo posiadają, tak?
0: Tak. Reszta to raczej taka drobnica, ale tylko po to, żeby właśnie zebrać, na mapie można oznaczyć miejsca, że ze wszystkich kontynentów, prócz Antarktydy, mamy te meteoryty.
1: I jak te meteoryty trafiły tutaj do Urzędowa, skoro, tak jak Pan mówi, są z całego świata?
0: No, należy do Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, które zajmuje się badaniem meteorytów, wymianą. Ludzie z towarzystwa wymieniają się meteorytami, kupuje się, no praktycznie poprzez zakupy, wszystkie meteoryty, co u nas są, stąd się znalazły.
1: W Ośrodku Kultury w Urzędowie znajduje się też obserwatorium. Czy z niego można korzystać?
0: Tutaj w Ośrodku Kultury mamy teleskop z prowadzeniem takim automatycznym. Jest to 10-calowy w systemie Newtona teleskop, natomiast w systemie Newtona 12-calowy jest u nas prywatnie na Mikuszewskim. I jeżeli tylko pogoda dopisuje, to sobie sam, jak są ciekawe zjawiska, lubię pooglądać, a można się umówić telefonicznie, czy poprzez Facebooka, czy Messengera, także jest to dostępne.
1: Wspominał Pan o tym, że ogląda Pan ciekawe zjawiska. A co to tak naprawdę są ciekawe zjawiska? Bo jak ja patrzę w niebo wieczorem i widzę dużo gwiazd, księżyc, no to dla mnie jest to już super widok i bardzo mnie interesuje, co według Pana jest ciekawe w tym naszym niebie.
0: No, jeżeli już człowiek poznał gwiazdozbiory, poznał, jak to wszystko jest poukładane na niebie, to wchodząc głębiej w to wszystko, no to cóż, możemy właśnie do ciekawych zjawisk zaliczyć no te koniunkcje, które, czyli zbliżenie planet do siebie, czy zakrycie przez księżyc planet, czy gwiazd, wyraźniejszych, jaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach, gdzie po ekliptyce sobie księżyc chodzi. A na czym to polega? No, zakrycie i odkrycie gwiazdy przez Księżyc. Obserwujemy gwiazdę, ona jest blisko brzegu Księżyca. Nagle jakby ktoś odciął światło, zgasła, czyli ona się schowała za Księżyc. Po jakimś czasie znowuż z drugiej strony ona nam się pokazuje. No cóż jeszcze, ciekawe zjawisko, czyli te koniunkcje, no ostatnio Saturn-Jowisz, to było naprawdę wydarzenie setek lat, za ileś lat dopiero, może 400, już nie pamiętam dokładnie, ale ponowna będzie taka sytuacja, także to są takie fajne zjawiska, ciekawe. Co jeszcze? No przez teleskop nie warto na przykład oglądać rojów meteorowych ze względu na to, że no teleskop to jest mała powierzchnia nieba, natomiast jeżeli sobie siądziemy, czy położymy się nawet i będziemy widzieli dużą część nieba, to na pewno w którymś momencie w trakcie, jak przechodzi Ziemia przez rój, wówczas pięknie można sobie pooglądać, jak takie jasne kreski meteorów spalających się w atmosferze nam się pojawiają. Właśnie to są te Perseidy, słynne sierpniowe. 12 sierpień, 13 i następnie po tygodniu, po około 20 sierpnia. No i co? Zaćmienia.

0: Księżyca, na przykład w teleskopie super widoczne zaćmienia, czy częściowe zaćmienia Słońca, też przez teleskop możemy podziwiać lepiej niż przez gołe oko. Także no myślę, że to są najważniejsze te rzeczy do oglądania teleskopa.
1: Zajmuje się pan obserwacją nieba od kilkudziesięciu lat. Proszę powiedzieć, czy na przestrzeni tych lat zmieniła się technologia i czy to jakoś się wpłynęło na obserwacje kosmosu?
0: No takim przykładem niech będzie nasz wyjazd na zaćmienie. Na zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca nad Balaton na Węgry, rok 99, gdzie mieliśmy do dyspozycji jedynie aparaty na klisze, a dzięki nowej technologii naprawdę skok niesamowity. To, co było wówczas niemożliwe, czyli jedno zdjęcie i koniec. Ewentualnie próba nakładania na siebie klatek, ale to było żmudne. Natomiast w tym momencie mamy do dyspozycji już technologię, która pozwala na zwielokrotnienie, kilkaset czy nawet może tysiąc razy można nałożyć na siebie poprzez stakowanie obraz nieba i wówczas wychodzą cudeńka. To, co my widzimy gołym okiem, to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Nasze oko nie potrafi zebrać tyle danych. A w kosmosie naprawdę jest mnóstwo kolorów. Oczywiście to jest związane z różnymi chemicznymi, jak to nazwać, no każdy pierwiastek inaczej po prostu świeci i można dzięki temu, że wiemy, że ten pierwiastek świeci na czerwono, drugi na niebiesko, możemy wiedzieć, co oglądamy. A naprawdę w kosmosie jest tyle kolorów, że artysta, malarz nawet takich kolorów może nawet jeszcze nie widział i nie namalował. Także kosmos jest naprawdę czymś wyjątkowym i warto patrzeć w niebo, warto podziwiać niebo i poznawać, zadawać sobie pytanie, dlaczego to tak jest. No, Ziemię poznaliśmy już dosyć mocno, chociaż jeszcze wiele jest do odkrycia, a kosmos naprawdę daje nam coraz większe możliwości poznawania go. Niech jeszcze takim przykładem będą planety, które się odkrywa coraz to nowe wokół gwiazd tutaj nam w miarę bliskich. Profesor Wolszczan jako pierwszy na świecie odkrył planetę pozasłoneczną, a w tej chwili praktycznie każdego dnia odkrywane są coraz to więcej tych planet, egzoplanet tak zwanych, planet wokół, krążących wokół innych gwiazd, w innych światach. Taki Gabriel Murawski tutaj z Suwałk, na przykład młody chłopak, jest właśnie w tym kierunku takim człowiekiem ciekawym, który dzięki właśnie tej technologii, która właśnie jeszcze za czasów Wolszczana, profesora Wolszczana, który tamtymi metodami badał, tutaj chłopak dzięki komputerom, dzięki nowej właśnie technologii może na przykład odkrywać czy obserwować odkryte już te egzoplanety. I co ciekawe, te metody tylko dosłownie w ułamkach procentu widzą, rozróżniają pojaśnienie lub pociemnienie gwiazdy, która te pociemnienia właśnie dają nam wiedzę o tym, że właśnie przechodzi przed tarczą taka właśnie egzoplanetka. taka drobinka z naszego punktu widzenia, a poprzez naszą technologię my ją widzimy. Ułamek procenta, to nie jest 1, 2, 3%, ale ułamek. To są rzeczy, o których jeszcze 20 lat temu nam się nie śniło, że można aż tak dokładnie badać.
2: Obserwatorium znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie, a także w miejscowości Mikuszewskie, gdzie pan Józef prowadzi gospodarstwo agroturystyczne.
3: SK Kraśnik.
2: Fundacja powstała w 2009 roku i głównie zajmuje się pisaniem oraz realizacją unijnych projektów. W taki sposób chce pomagać innym ludziom. A jak konkretnie wygląda ta pomoc? O tym mówi prezes Fundacji Liderzy Sukcesu, Agnieszka Zbytniewska.
4: Fundacja Liderzy Sukcesu powstała w 2009 roku. Jest fundacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zajmuje się tak naprawdę pisaniem i realizacją unijnych projektów. Staramy się zdobywać środki unijne i dzięki tym środkom pomagać ludziom. Pomagać ludziom w sensie realizacji różnych planów zawodowych, bądź też w sensie zdrowotnym. Uczestniczymy w różnych projektach, które nie są finansowane również z Unii Europejskiej. Bardzo dużo projektów piszemy w takiej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, gdzie naprawdę ludzie merytorycznie bardzo dobrze podchodzą do nas i realizujemy różne takie ważne zadania dla osób niepełnosprawnych. Poza takimi projektami zajmujemy się głównie działaniami związanymi z doradztwem zawodowym, z organizacją szkoleń i staży. Organizacja szkoleń, czyli mamy projekt, który zaczyna się najpierw określeniem ścieżki zawodowej dla danego uczestnika, później takimi krótkimi spotkaniami z osobami takimi jak coach, tak żeby jeszcze porozmawiać właśnie na temat kwalifikacji, na temat tego, czy osoba chce coś zmieniać w swoim życiu, czyli też takie trochę podejście psychologiczne. Jeżeli potrzeba, to również są spotkania indywidualne, takie organizowane z psychologami. I przechodzimy do etapu szkolenia. Szkolenia różne, począwszy od czeladniczych szkoleń, dających zawód kucharza, zawody takie budowlane, remontowe, poprzez szkolenia florystyczne, opiekunka dziecięca, opiekunka osób niepełnosprawnych. Osoby po ukończeniu tych szkoleń są kierowane przez nas na staże. Wybierają sobie miejsce stażu same, bądź pomagamy im w tym poprzez pośrednika pracy. Miejsce stażu, w którym osoby są przyjmowane, jest tak jakby, ta umowa stażowa jest zawierana na 6 miesięcy. Takie wynagrodzenie, które w tym momencie obowiązuje dla takiej osoby, to jest 1800 zł brutto. I na rękę, czyli netto, to jest kwota około 1400 zł. Po stażu, czyli po tych 6 miesiącach, osoba albo trafia na rynek pracy, czyli mamy osoby z deklaracją zatrudnienia i musimy tak naprawdę starać się, żeby tych osób było jak najwięcej, bo do tego zobowiązują nas wskaźniki w projekcie. Natomiast jeżeli nie uda się z różnych przyczyn, często są to przyczyny też niezależne od tych osób, zdrowotne albo jeszcze jakieś inne, które rodzinne sytuacje, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia, wtedy osoba rejestruje się w Urzędzie Pracy i w dalszym ciągu próbujemy w jakiś sposób tą osobę wspierać czy przekazywać informacje o tym, jakie są dostępne na przykład w Kraśniku miejsca pracy, oferty pracy. Także na tym polega tak jakby taka główna działalność fundacji. Poza tym fundacja utworzyła żłobek w Annopolu, żłobek na 20 miejsc z działania 1-5, to było w 2013 roku. Funkcjonuje do dzisiaj. Myślę, że cieszy się w miarę dobrą opinią, bo niedawno rozmawialiśmy z rodzicami w celu monitorowania właśnie sytuacji. Dzieci nasze są wspaniałe, kochane i umieją tyle rzeczy, że naprawdę śpiewać, recytować, tańczyć, malować. To są po prostu dzieci wszechstronne. Kolejne działanie, często współpracujemy z różnymi instytucjami, prowadzimy szkolenia, czyli startujemy tak jakby w przetargu, ponieważ fundacja jest instytucją szkoleniową, zarejestrowaną w rejestrze instytucji szkoleniowych w Lublinie, więc mamy tą możliwość i staramy się właśnie uczestniczyć też i w takich przetargach i realizujemy szkolenia. Jest nam o tyle łatwiej, że mamy doświadczenie w tym, w jaki sposób sposób wypełniać dokumentację dotyczącą projektów, bo głównie to są szkolenia właśnie finansowane ze środków unijnych, dlatego cała dokumentacja, która towarzyszy tym szkoleniom, nie przeraża nas. Mamy własną bazę trenerów, z której korzystamy, realizując nasze własne projekty, dlatego mówię, nie jest to dla nas jakimś problemem, żeby w szkoleniach startować. Mamy kilka takich wyjazdów integracyjnych za sobą, mamy wyjazdy integracyjne, które realizowaliśmy dla osób niepełnosprawnych, uczestników właśnie różnych zajęć, które prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Także z Powiatowym Centrum współpracujemy również na zasadzie organizacji różnych takich projektów. Ostatnio w ubiegłym roku realizowaliśmy taki projekt, w ramach którego zatrudnialiśmy z Fundacji Rehabilitanta, który właśnie świadczył usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami zajęć właśnie Centrum tutaj Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Jeżeli chodzi o naszą fundację, wiadomo, nie jest nam lekko, bo jesteśmy fundacją, nie prowadzimy takiej typowej działalności gospodarczej, ale tak naprawdę nie wszystko przekładamy na pieniądze, dlatego że naszym, tak jakby naszą motywacją do tego, żeby działać, głównie są takie sytuacje, które zdarzają nam się w trakcie realizacji projektu. Opowiem tutaj o jednej takiej, która do tej pory została mi w pamięci, ale takich sytuacji jest więcej. Mieliśmy uczestnika projektu, emerytowaną nauczycielkę ze stwardnieniem rozsianym, do której po pierwszym telefonie, takim rekrutacyjnym, po pierwszej rozmowie, którą akurat na mnie to wypadło, ja z nią przeprowadziłam, pani stwierdziła, że to jest niemożliwe, żeby takie dobre warunki jej zaoferować i to jest niemożliwe, co ja mówię, to jest po prostu nierealne, żeby w ten sposób móc pomóc człowiekowi, czyli tak jakby fundacja mogła jej pomóc. Zaoferowałam tej pani możliwość takiego dowożenia na zajęcia, wyjścia z domu właśnie, bo kobieta już kilka lat była tylko i wyłącznie w domu, ponieważ to stwardnienie jednak było tak bardzo dokuczliwe, że uniemożliwiało jej wyjście z domu. No i pani była bardzo zamknięta, pomimo tego, że nauczyciel, wiadomo, ma taki charakter, że potrzebuje rozmowy i kontaktu z innymi ludźmi. Przez tą chorobę jednak to gdzieś tam uległo zmianie. Udało nam się do tej pani dotrzeć, udało nam się naprawdę zorganizować ten transport odpowiednim samochodem, także kobieta na wózku mogła być przewieziona na zajęcia. Mało tego, udało nam się później zorganizować jej miejsce stażu niedaleko jej miejsca zamieszkania, gdzie była również dowożona wynajętą przez nas odpowiednią taksówką. I po zakończeniu tego właśnie całego wsparcia pani przyszła do nas razem z mężem, z kwiatami i ze łzami w oczach, że ona po prostu nie wierzyła w to, że to będzie możliwe. Nie wierzyła w to, że to, co ja mówię, to na pewno da się w ogóle wprowadzić w rzeczywistość. Że tak będzie wyglądało jej kilka następnych miesięcy życia, przy czym mówiła, że ona była już spakowana i gotowa do tego, żeby odejść do takiego domu opieki, tak żeby mogła po prostu być z ludźmi, którzy się nią zajmą, prawda? Bo już gdzieś tam ta samodzielność jej też traciła, te wszystkie funkcje samodzielnego bytowania, więc takie sytuacje się zdarzają, takie sytuacje nas motywują do tego, żebyśmy dalej działali. Mamy problemy, mamy może nie zawsze satysfakcjonujące warunki pracy, ale naprawdę takie sytuacje są dla nas uskrzydleniem. I dlatego trzymam kciuki za wszystkie fundacje, stowarzyszenia, które zajmują się pomocą innym osobom. Nie traćcie wiary, bo naprawdę są osoby, które nas potrzebują i jeżeli mamy taki cel i po to się powołaliśmy, to w dalszym ciągu realizujmy go, bo naprawdę jest taka potrzeba.
2: Fundacja prowadzi także żłobek w Annopolu i Kraśniku.
4: Projekt jest to oczywiście projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9-4. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia albo utrzymanie zatrudnienia wśród mieszkańców Kraśnika. Nie tylko mieszkańców tak naprawdę, ponieważ naszą grupą docelową jest 45 osób pracujących bądź mieszkających w mieście Kraśnik. Projekt generalnie na celu ma pomoc w tych trudnych czasach pandemii matkom, rodzicom generalnie, opiekującym się dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Polega on na tym, że fundacja w ramach tego projektu zapewnia opiekę nad dziećmi, opieka w godzinach od godziny 6.30 do godziny 18.30, czyli każdego dnia 12 godzin dziennie. Poza opieką oczywiście wyżywienie, śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. Kadrę, która będzie nauczała metodą dr Marii Montessori. Kadra wykwalifikowana zgodnie z, posiadająca kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. Ponadto będziemy jeszcze wymagać, żeby kadra miała kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy właśnie tą metodą dr Marii Montessori. Czyli założeniem naszym jest to, że my nie wymuszamy nic na dziecku. Opieka indywidualna i taka bardziej edukacja indywidualna z takim indywidualnym podejściem pedagoga do każdego dziecka. To jest taka właśnie główna zasada, która będzie nam przyświecać, jeżeli chodzi o opiekę metodą dr Marii Montessori. I myślę, że właśnie głównie będziemy starać się, żeby te dzieci nasze były jak najszybciej usamodzielniane. Zarówno w jedzeniu, jak i w takich czynnościach higienicznych, przygotowywane do tego, żeby wejść w szeregi przedszkola. Projektem jest objęte 45 osób, opiekunów prawnych dzieci. Jest rotacyjna rekrutacja, czyli rekrutacja ciągła. Będziemy wymieniać dzieci, które odejdą ze względu na to, że osiągną wiek przedszkolny. Na to miejsce dziecka, które odchodzi, będzie zaproszone kolejne dziecko z listy rezerwowej. Także łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 45 osób. I tak naprawdę rozpoczynamy, przynajmniej staramy się otworzyć z dniem, mam nadzieję, 1 kwietnia, a na pewno to będzie pierwszy tydzień kwietnia. Żłobek, jeżeli chodzi o metraż, to jest około 300 metrów kwadratowych, pomieszczenia na parterze, dwie słoneczne duże sale, dodatkowo ogród i taki plac zabaw na wyłączność dzieci naszych żłobkowych. Też tutaj myślę, że bardzo dużą uwagę będziemy poświęcali jednak na higienę i bezpieczeństwo, ponieważ w czasach pandemii to jest takim też głównym celem, który nam przyświeca, żeby dzieci naprawdę do nas mogły przychodzić, jak najmniej chorowały. Dlatego te wszystkie środki, które podejmujemy, łącznie z zakupem lamp UV, czyli takiego sprzętu naprawdę medycznego, które będą wykorzystywane do dezynfekcji powierzchni, do oczyszczania powietrza w żłobku. Poza tym będziemy chcieli utrzymywać przez cały czas właśnie w czystości te wszystkie pomieszczenia. No i oczywiście higieniczne będzie to, że będziemy mieli plac zabaw do dyspozycji wyłącznie naszych dzieci. Na spacery dzieci dalej w teren miasta będą wychodziły, ale to będą już wykorzystywane do tego 6-osobowe wózki i tak naprawdę nie będziemy. Będziemy się starali unikać korzystania z publicznych placów zabaw. Będziemy raczej tutaj na swoim terenie. Także chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby tą higienę i bezpieczeństwo zachować. Projekt jest projektem unijnym, więc słowo zasady przyświeca nam przez cały czas. Są kryteria podstawowe, czyli opiekun dziecka musi mieszkać bądź pracować na terenie Kraśnika i wiadomo, być opiekunem dziecka w wieku od 20 tygodnia do lat 3. Natomiast kryteria specyficzne, czyli takie kryteria premiujące, to jest bardzo dużo takich kryteriów tak naprawdę, ale my stawiamy głównie na to, żeby zbierać taką tutaj ilość osób, która będzie spełniała kryteria dotyczące wykształcenia, dotyczące sytuacji na rynku pracy, czyli należy być osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo. I mile widziane są matki samotnie wychowujące, rodziny z dziećmi w ilości powyżej 3. To są tak i osoby niepełnosprawne. I tak naprawdę za to, za każdy z tych punktów możemy otrzymać dodatkowe właśnie punkty w procesie rekrutacji.
2: Jeżeli macie zamiar skorzystać z unijnego projektu, to najlepiej skontaktujcie się z fundacją. O warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach, a także o potencjalnych formach wsparcia przeczytacie na stronie liderzysukcesu.pl. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Zaczniemy od historii jednego z zakonów kleryckich, który działał w Kraśniku. Powiemy też o ekologicznym stowarzyszeniu z naszego miasta. Na koniec poszukiwania wolontariuszy. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Prepozytura kraśnicka kanoników regularnych laterańskich istniała niemal 400 lat. Był to zakon klerycki zorganizowany według reguły świętego Augustyna. A jacy wybitni kaznodzieje pojawili się przez to w Kraśniku? O tym opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel.
5: Jeżeli chodzi o kanoników regularnych, klasztor, który w Kraśniku został wybudowany w 1468 roku, faktycznie rzecz biorąc, do Kraśnika ich sprowadził Jan Rapsztyński, ówczesny właściciel Kraśnika. Natomiast fundacja otrzymała konfirmację papieską dopiero w 1487 roku. Mówiąc o kanonikach regularnych w Kraśniku, oprzemy się o opracowanie Jana Pietrzykowskiego, który opublikował w archiwach, bibliotekach i muzeach kościelnych w 2017 roku. Pisze on między innymi, że jeżeli chodzi o konwent w Kraśniku, to tu bardzo dobrze zaklimatyzowali się zakonnicy, pracowali na rzecz kościoła, oczywiście klasztoru kraśnickiego, ale także i na potrzeby innych klasztorów zakonników. Funkcjonował w Kraśniku dobrze skryptorium, które zajmowało się przepisywaniem prac, ale także szpital, który mieli pod opieką, a także w pewnym okresie czasu tutaj funkcjonował nowicjat i seminarium duchowne w Kraśniku dla tych zakonników. Pan Jan Pietrzykowski wymienia, że około 70 najwybitniejszych kanoników regularnych w Polsce przybywało właśnie w Kraśniku przez oczywiście dłuższy okres czasu. W różnych dziedzinach oni się specjalizowali, ale do nich zalicza na przykład w dziedzinie naukowej, kaznodziejskiej, muzycznej, ascetycznej, organizacyjnej itd. My dzisiaj zajmiemy się wybitnymi kaznodziejami konwentu kraśnickiego. I tutaj na pierwszym miejscu trzeba wymienić Jana z Lublina, który jest jednym z pierwszych znanych tutaj kanoników regularnych. Pochodził z XVI wieku, około 1540 roku działał w Kraśniku. Był absolwentem Akademii Kazimierzowskiej w Krakowie. Był pierwszym właścicielem rękopisów do pulatury organowej, która jest znana w całej Polsce i nie tylko. Znajduje się obecnie w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Może część sam pisał, część przepisywał. W każdym razie jest tam szereg nut, które szczególnie muzyki organowej, które znajdują kwestie dotyczące muzyki religijnej, ale także i świeckiej, przede wszystkim muzyki organowej. Tutaj, jeżeli chodzi o Jana z Lublina, to jest on znany, opisany, także i tu właśnie z tego księgozbioru, który jest ewenementem w skali europejskiej. Następnie w XVI wieku znamy co najmniej trzech kanoników, którzy głosili Słowo Boże. Są to Jan Myslowius, Jan Turbinius i Marcin Nowojski z Mielca. Jan Myszkowski Myslowius, kanonik regularny w klasztorze w Kraśniku. Taki jest opracowany nekrolog klasztoru tego i tam między innymi właśnie ten Jan Myszkowski występuje jako kaznodzieja. Jan Turobnis to znowu doktor praw, później profesor uniwersytetu. Zmarł około 1575 roku. I Marcin z Mielca, Nowojowicz, Nowojski też występuje pod takim, też w Kraśniku tutaj funkcjonował w latach 1594-1607 i tutaj ksiądz Kazimierz Łatak, pisząc o kanonikach regularnych, wymienia go jako prepozyta szpitala w Kraśniku i wymownego kaznodzieje. Więcej na ten temat nie ma źródeł, także trudno powiedzieć. Natomiast następny ksiądz Jan Augustyn Siekierski, który urodził się w 1567 roku w Wielkopolsce, już więcej na jego temat jest opracowań. Jest znany przede wszystkim z tego, że pracował najpierw w Wilnie na Antykolu w latach 1628-1631 i później jako kaznodzieja w klasztorze w Kraśniku w latach 1631-35 zostawił sporo drukowanych prac historyczno-teologicznych oraz kazań okolicznościowych. Najbardziej cieszy się popularnością traktat o kulcie obrazów. Także ten ksiądz Augustyn Biesiekierski sporo tutaj się przyczynił do rozgłosu właśnie klasztoru w Kraśniku. Później opuścił w 1621 roku zakon i przeszedł do kościoła Bożego Ciała w Kazimierzu pod Krakowem. Także wykładał teologię w studium klasztornym. Należał do wybitnych pionierów, jeżeli chodzi o prace historyczne, polemiczne i kaznodziejskie. Sporo wydrukował. Najbardziej znanym to jest taka publikacja, gdzie zawarte jest kazanie wygłoszone w kościele farnym w Kraśniku na pogrzebie Wojciecha z Wybranowa. Wojciech z Wybranowa, właściciel Gościeradowa, oto znana rodzina w powiecie kraśnickim. Ta cała rodzina walczyła między innymi z Podwiedniem, jeżeli chodzi o walkę z Turkami. I tutaj właśnie w kościele w Kraśniku jest nawet poświęcona tablica taka Wojciechowi z Wybranowa. I ksiądz Biesiekierski właśnie wygłosił mowę pogrzebową, no jak to jest w stylu ówczesnej XVII wieku, z takimi ozdobnikami. W każdym razie jest to opublikowane, można przeczytać, tylko że to staropolszczyzna, także trzeba dokładnie czytać. Poza Biesiekierskim jeszcze dwóch kanoników regularnych pracujących w Kraśniku pozostawiło po sobie dość duże zbiory drukowanych kazań. To był Jakub Feligiusz Hasiusz i Adam Benedykt Samotulski. Samotulski też pracował właśnie w Wilnie i tam w kościele świętego Piotra i Pawła na Antykolu faktycznie mu się przypisuje budowę tego kościoła. W zakonie przeżył 45 lat, zmarł w 1686 roku w Kraśniku. Był promotorem Bractwa Różańcowego. Tutaj w Kraśniku miał przyjaciela, ten przyjaciel nazywał się Wojciech Januszkiewicz i był wójtem w Kraśniku. Miał syna, którego imię to jest Ubald, też zresztą później pełnił urząd wójta w Kraśniku. Jak Ubald chrzcił swojego syna, to tutaj przyjechał właśnie specjalnie z Wilna do Kraśnika w 1660 roku. Ten Ubald Januszkiewicz też tablicę taką ufundował i w kościele w Kraśniku ta tablica się znajduje. Właśnie można też sprawdzić. Kalendarium Kraśnika podaje, że to miało miejsce około 1650 roku, kiedy została wykonana ta tablica wójta kraśnickiego Wojciecha Januszkiewicza. Natomiast Stanisław Hozjusz, to wielki humanista, biskup później chełmiński, warmiński, urodził się w Tuchowoli w pierwszej połowie XVII wieku. Po ukończeniu seminarium braniewskiego powrócił do rodzinnego miasta, później przeniósł się do Nieświeża. Hozjusz był też wspaniałym retorem, jego żarliwe kazania pełne obywatelskiej troski ze względu wartości społecznych i literackich były wydane drukiem. Były to kazania na dzień wyznaczony przez pana Jana Karola Chodkiewicza, księdza liturgicznego, hetmana najwyższego w Nieświeżu. Także ci dwaj bardzo się też przyczynili do tego, że klasztor kraśnicki był znany. Do grona także wybitnych kanoników, którzy pisali dzieła teologiczne i publikowali je drukiem, należał ksiądz Paweł Pukal. Zmarł w 1631 roku. Był kaznodzieją w Krakowie, w Kraśniku, a później prepozytem w Bychowie. Bychowo to jest tam Małopolsce. Urodził się w 1584 roku w Kazimierzu koło Krakowa. W 1600 roku rozpoczął studia na Wydziale Uniwersytetu Krakowskiego, a do kanoników regularnych wstąpił w 1605 roku. W latach 1609-1612 kontynuował edukację w Padwie i tam uzyskał stopień doktora teologii. Później wrócił do Polski, a tutaj wsławił się szczególnie, jeżeli chodzi o tłumaczenia z języka włoskiego. I tam właśnie, jeżeli chodzi o pierwsze poznania, czy pierwsze, opisał historię po prostu kanoników regularnych laterańskich. To było pierwsze właśnie tłumaczone na język polski. Następnym był Jan Chryzostom Korsak, to był Litwin z pochodzenia. Urodził się w Krzemienicy w powiecie wołkowyskim. W 1621 roku wygłosił kazanie na pogrzebie fundatora Mikołaja Wolskiego, dziedzica właśnie Krzemienicy. Korsak pełnił dodatkowo jeszcze obowiązki wizytatora klasztoru w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1628-1641. Natomiast w Kraśniku był w latach 1641-1644. Następnie przeniósł się do Krakowa i tam zmarł w 1652 roku podczas epidemii dżumy. No, najbardziej znane, tak jak mówiliśmy, to jest właśnie epitafium wygłoszone na pogrzebie Mikołaja Wolskiego, kasztelana witebskiego, marszałka wołkowskiego, który ufundował klasztor i kościół w Krzemienicy. I jest to wydane drukiem, także dostępne, można sobie tam poczytać. Następnym sławnym kaznodzieją był ksiądz Ludwik Szymon Faściszewski. Żył w latach 1608-1667. Należał właśnie do najwybitniejszych kanoników regularnych pracujących w Kraśniku. Studiował we Włoszech. Uzyskał tam stopień doktora teologii w 1650 roku w Rzymie. Później pełnił obowiązki kaznodziei w Kazimierzu, pod Krakowem i w Kraśniku. W 1651 roku był wizytatorem klasztorów kanoników regularnych w Wielkim Księstwie Litewskim, a następnie przygotował do druku zbiór swoich kazań i nie zdążył ich opublikować. Zmarł 26 maja 1667 roku w Kraśniku i tu został pochowany. Dalej znany też to jest ksiądz Tomasz Franciszek Madejski. Pochodził spod Krakowa, urodził się tam w Bieżanowie w 1799 roku. Wykształcenie średnie zdobył w Krakowie. W 1816 wstąpił do kanoników regularnych. W Kraśniku odbył studia seminaryjne, otrzymał święcenie kapłańskie w Lublinie. W latach 1823-1829 pracował w Kraśniku, był promotorem bractwa, no i kaznodzieją. W krakowskim klasztorze zachowały się kazania w rękopisach ksiądza Madejskiego i na podstawie tego można stwierdzić, że był dobrze przygotowany teologicznie, znał literaturę, historię Kościoła, dzieje ojczyste. Później od 1829 roku w Krakowie pełnił także funkcję kaznodziei. Później był przeorem krakowskim. W 1846 roku na Pogórzu uczestniczył w zorganizowanej przez Edwarda Dębowskiego manifestacji, popierał powstanie listopadowe. W związku z powyższym 12 maja 1849 roku został aresztowany, osadzony w twierdzy Ołomunickiej. Wypuścili go dopiero w 1850 roku, jednak musiał opuścić klasztor. Utrzymywał z kanonikami kontakty, ale przebywał poza klasztorem, był wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Kościele Mariackim. Zmarł w 1876 roku.
2: A kolejna część historii już w następnym magazynie reporterów. Aktywiści z Kraśnika działają formalnie. Założyli Stowarzyszenie Ekologiczna Lubelszczyzna i teraz będą mogli sprawniej działać w obronie natury w Kraśniku, jak i w całym regionie. O działalności stowarzyszenia rozmawialiśmy z jego prezesem Herbertem Gnasiem.
6: Herbert Gnaś, prezes Stowarzyszenia Ekologiczna Lubelszczyzna.
7: Razem z innymi mieszkańcami wspólnie założyli państwo to Stowarzyszenie Ekologiczna Lubelszczyzna. Jakby mógł pan powiedzieć może o jakiejś takiej... o początkach, jak w ogóle doszło do tego, że się zrodził pomysł stworzenia takiego stowarzyszenia?
6: Można by to skwitować w taki sposób dosyć historyczny, posługując się cytatem ze Stefana Czernieckiego. No bo rzeczywiście moglibyśmy tak powiedzieć odnośnie tej naszej rzeczywistości, że my nie z soli, a nie z roli, ale z tego, co nas boli, powstaliśmy. No, bolało nas całkiem sporo. A to wycinka lasów w wyrównaniu nadleśnictwa, a to zakus miasta na wycinkę kilkudziesięciu hektarów lasu koło fabryki, a to wreszcie sprawa spalarni. Zresztą problemem pojawiały się na trasie kolejne. Chociażby ta sprawa nieszczęsnej zachodniej obwodnicy Kraśnika, która miałaby szorować przez jeden z wariantów koło granicy obszaru Natura 2000 z tym absurdalnym pomysłem wiaduktu nad cmentarzem, nad taśnikiem fabrycznym. Nie wiem, komu to przyszło do głowy. W każdym razie zabraliśmy się już zimą, w zasadzie gdzieś dwa lata temu, bo tak się skrzykiwaliśmy na Facebooku, tak zachowaliśmy się jakoś na taką grupą, wtedy około 7 osób. W zasadzie tam też w ciągu pozostały na 7, tylko że jedna osoba odeszła, jedna do nas doszła. No i tak w międzyczasie zaczęło się od prostych dyskusji, o tym, co chcielibyśmy byśmy tutaj zrobić, w jaki sposób współdziałać i tym podobne. Natomiast na tarasie coraz częściej przewijał się właśnie taki pomysł, żeby może by jednak się sformalizować, zacząć tak realnie działać. To bardziej, że w międzyczasie nawiązałem kontakt z towarzystwem na rzecz ziemi, które wspiera tutaj mieszkańców Kraśnika w wersji ze spalarnią, które to towarzystwo pokazało mi, co tak naprawdę daje posiadanie osobowości prawnej. Jeżeli organizacja jest rzeczywiście zarejestrowana, może na przykład wchodzić do postępowania w sprawie chociażby uzyskania decyzji środowiskowej. I gdyby coś takiego powstało w Kraśniku, powiedzmy w roku 2022, to sytuacja mogłaby jeszcze wyglądać trochę inaczej. W każdym razie współpracowaliśmy tutaj z różnymi radnymi. Współpraca to się układała całkiem dobrze. Natomiast mimo wszystko na trasie powstał taki pomysł, żeby jednak nadać tej naszej działalności osobowość prawną, żeby się sformalizować, zacząć działać tak niezależnie jako tacy, można powiedzieć, ekologiczni reprezentanci społeczeństwa i starać się w największym stopniu przyczynić się do tego, żeby jednak zadbać o to nasze środowisko naturalne tutaj w Kraśniku, w Lubelszczyźnie, bo potrzeby są spore.
7: Mhm. Właśnie tutaj działacie głównie chyba jako osoby z Kraśnika, też jesteście zarejestrowani w Kraśniku, ale jakby swoją działalność, można powiedzieć, zaczęliście też w Lublinie. Była akcja chyba na Placu Litewskim, jeżeli się nie mylę.
6: Tak.
7: Więc jakby patrzycie bardziej szerzej na tą Lubelszczyznę, nie tylko jakby ograniczacie się do Kraśnika, tutaj do problemów dotyczących Kraśnika i okolic, ale też chcecie działać na szerszą skalę, jak rozumiem.
6: Oczywiście. Zresztą wśród nas jest także członek Fundacji Wilki i Mieszkańcy Lasu, działający w tej fundacji już od pewnego czasu, pochodzący z Janowa, mieszkańcy w Janowie Lubelskim, tutaj do nas przyjeżdża. Zresztą staramy się też współpracować z różnego rodzaju grupami formalnymi, nieformalnymi, chociażby z towarzystwem Krzysztofa Gruszycy, którego bardzo szanujemy, z Lublina, który też był obecny podczas tej naszej akcji lubelskiej ostatnio, w czasie której staraliśmy się zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że jednak istnieje też inny punkt widzenia niż ten prezentowany przez leśników odnośnie tego, że wcale ten biznes as usual nie musi ten sposób wyglądać. Zresztą to jest w ogóle droga donikąd, dlatego dotychczasowa gospodarka leśna. Bo cóż, zmiany klimatyczne są nieubłagane, wiem, w którą stronę to idzie.
7: A jakby mógł pan jeszcze powiedzieć, może ocenić jakby sytuację budowy samej tej spalarni tutaj w Kraśniku. To był głośny temat. Teraz można mieć takie wrażenie, że trochę to wszystko ucichło po wydaniu decyzji środowiskowej przez burmistrza. Teraz to chyba jest na etapie gdzieś na drodze sądowej, jeżeli się nie mylę, że mi tam tak. też jakby przybliżyć, jeżeli to jest
6: tak.
7: bliżej w tym momencie.
6: To akurat tak się składa, że przekazowie starałem się jeszcze w współpracy właśnie z Towarzystwem na rzecz Ziemi o pełnomocnictwa do zapoznawania się z aktami tej sprawy i rzeczywiście w tym momencie sprawa znajduje się na etapie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czekamy tutaj na rozstrzygnięcia. W każdym razie tutaj w zasadzie może się jeszcze wszystko wydarzyć. Sąd może oczywiście przychylić się do decyzji samorządowego kolegium odwoławczego, ale może też i tę decyzję cofnąć, przekazać do ponownego rozpatrzenia. Co do sprawy spalarni, no to nie da się tego ocenić inaczej jak jednoznacznie negatywnie. Ze względów chociażby zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, tutaj zapewne pan wie, że 40 lekarzy kraśnickich skierowało petycję do miasta w tej sprawie, także jeżeli 40 specjalistów, lekarzy różnych specjalizacji mówi jedną osobę, to raczej trudno oczekiwać, żeby nie mieli tutaj racji. Oczywiście sadownicy rolnicy opowiadają się tutaj o swojej plantacji, o swojej uprawy. Nie zapominajmy też, że w tym akurat obszarze, gdzie spalarnie miały powstać, znajdują się też w tej okolicy ujęcia wody. A jak czytamy chociażby w opinii kraśnickiego sanepidu, nie możemy mieć pewności, czy system odprowadzania ścieków wykorzystywany przez fabrykę wody stocznych byłby wystarczający na potrzeby spalarni, bo zwyczajnie nie były do tego celu projektowane. Do tego dochodzi oczywiście czynnik ludzki. Tutaj często mieszkańcy mieli takie poczucie, że ich głos jest jednak ignorowany. Znamy oczywiście te słynne billboardy, 61% popierających spalarnie. Cóż, referendum pokazało co innego. 91% mieszkańców opowiedziało się przeciwko, dokładnie 5129 osób. Niestety burmistrz Wilk nie wziął tego pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej, a realnie były tutaj możliwości, żebyśmy tego problemu nie mieli. Wystarczyło chociażby nie wydawać decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności. To do tego burmistrz nie był zobowiązany. Obecnie, z tego co wiemy, inwestor jeszcze nie wystąpił o pozwolenie na budowę do starostwa. Trudno komentować, z czym to jest związane. W każdym razie to mogę powiedzieć, że ten stowarzyszenie, jak i generalnie mieszkańców zainteresowanych tym tematem, na pewno sprawy nie zamierzamy odpuszczać aż do, miejmy nadzieję, szczęśliwego finału. Zresztą nawet w tej chwili jest procedowany w Sejmiku Wojewódzkim nowy projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Akurat do 23 lipca trwają konsultacje w tej sprawie i w tym tygodniu, w środę i czwartek, organizowane będą spotkania informacyjne dla mieszkańców, na których powiemy między innymi my, ale też osoby obecne na tym spotkaniu. Tutaj wymienię panią Marzenę Pomykalską, która też wspiera tę kwestię dosyć mocno. I te spotkania będą organizowane w Centrum Kultury na Fabrycznym jutro w środę o godzinie 17.30, natomiast o tej samej porze, tylko że w czwartek na Kościół 26 w oddziale Centrum Kultury i Promocji w Starym Kraśniku. Dlatego, że jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób wziąć udział w tych konsultacjach, jak wysłać swoje wnioski, wyrazić swój sprzeciw wobec budowy spalarni, serdecznie zapraszamy na te spotkania.
7: Okej. Tak sobie myślę, że pewnie nam wspomniał Pan o tym, że inwestor jeszcze czeka jakby z wystąpieniem o ten wniosek na pozwolenie na budowę. No, może czeka jeszcze na ten Wojewódzki Sąd Administracyjny, na jakby jego decyzję. Czy to nie jest uzależnione jakby od siebie?
6: Być może. Natomiast zastanawiające jest też to, że oczywiście każda inwestycja ma swój harmonogram realizacji. W tym projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, a konkretnie planu inwestycyjnego, stanowiącego załącznik do tego dokumentu. Jest wskazany harmonogram realizacji tej inwestycji, a zatem ta spalania musiałaby zacząć zgodnie z tym harmonogramem powstawać w 2025 roku, co w przypadku przedłużenia się procesu administracyjnego, sądowego może okazać się zwyczajnie niemożliwe. Być może rzeczywiście tutaj inwestor czeka z tego powodu, trudno mi to rozstrzygnąć. Niestety nie siedzę tutaj w głowie prezesa Ekoenergii. Aczkolwiek mimo wszystko mam nadzieję, że jednak ta sprawa zakończy się dla mieszkańców Kraśnika pozytywnie, czyli jednak korzystnym wyrokiem sądu.
7: Okej. Okay. Jakby mógł Pan jeszcze powiedzieć, czym jako stowarzyszenie się w najbliższym czasie będziecie tutaj na terenie Kraśnika może samego zajmować już poza tym tematem spalarni? Jakie macie plany na najbliższy czas?
6: No, sprawa spalarni jest oczywista, ale też warto się tutaj przyjrzeć naszemu najbliższemu podwórku, co warto by tutaj zmienić, może jeżeli chodzi o samo uczynienie naszego miasta bardziej ekologicznym. Zastanawiamy się też nad opcjami, nad możliwościami ustanowienia może nowych rezerwatów, nowych parków w Kraśniku i okolicy. Mamy tutaj nawet pewne konkretne pomysły, ale tutaj nie chciałbym uprzedzać faktu, żeby nie wyszło tak nieelegancko, że osoby, z którymi powinniśmy rozmawiać, czyli nadleśnictwo oraz władze gmin, nie dowiedziały się tego, o tym z mediów, zanim dowiedzą się o tym od nas. Oczywiście, zgodnie z nazwą naszego stowarzyszenia, zamierzamy też generalnie prowadzić szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, żeby przekonać zwyczajnie się ludzi do tego, że jednak postępowanie w sposób ekologiczny jest po prostu logiczne, sensowne i nawet korzystne dla nich samych.
2: A aktywność stowarzyszenia możecie na bieżąco obserwować na ich facebookowym profilu.
3: SK Kraśnik.
2: Kilka godzin wolnego czasu, otwarte serce i chęć niesienia pomocy. Tyle wystarczy, żeby ubogim, bezdomnym czy samotnym dać trochę radości. Lubelskie Bractwo Miłosierdzia poszukuje wolontariuszy. O tym, że warto pomagać, ofiarowując swój czas i dary rzeczowe, mówi Małgorzata Krause-Hałas, prezes Bractwa. Rozmawiał z nią nasz reporter Maciej Kurek.
8: Jak zawsze liczycie na pomoc wolontariuszy i ten odzew zawsze jest, bo nie brakowało wolontariuszy podczas zbiórki żywności sprzed kilku dni, ale też mile widziane będzie wsparcie, kto i w jaki sposób, no i kiedy może Wam pomóc.
9: Serdecznie prosimy wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć do pomocy, o to, żeby zgłosiły się do nas tutaj przy ulicy Zielonej 3, jeżeli dysponują czasem 16 kwietnia w takich godzinach przedpołudniowych, by pomóc nam w przygotowaniu spotkania wielkanocnego dla osób potrzebujących. Zgłosić się może każdy, kto dysponuje czasem między godziną 9 a 13. W tych godzinach myślimy, że będzie największe zainteresowanie, najwięcej osób do nas tutaj przyjdzie i wtedy będziemy też potrzebować najwięcej rąk do pomocy, więc jeżeli ktoś chciałby pomóc przy wydawaniu tego posiłku wielkanocnego, to serdecznie zapraszamy do tego.
8: Za Wami też zbiórka żywności. Jest hojność tych, którzy chcą się podzielić, robiąc na co dzień zakupy. Duże macie zapasy. Co w takich paczkach się znajdzie?
9: Hojność mieszkańców Lublina jest ogromna. Takie zbiórki organizujemy kilka razy w roku. Zawsze przed świętami, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy. I mieszkańcy Lublina wspaniale odpowiadają na te zbiórki. Zarówno na te zbiórki sklepowe, jak i taką zbiórkę ciągłą, którą prowadzimy tutaj przy ulicy Zielonej 3. Ludzie przynoszą do nas zakupy zrobione przez siebie, bądź przynoszą pieniądze ze wskazaniem, żebyśmy kupili jakieś konkretne produkty. Zamawiają do nas paczki. Te paczki przychodzą z różnych stron, nawet Polski. Więc jest to niesamowicie budujące, że w ludziach wciąż drzemie taka chęć i potrzeba pomagania drugiemu człowiekowi, że ludzie chcą się dzielić tym, co mają, nie przechodzą obojętnie wobec osób potrzebujących. Jest to bardzo wzruszające i takie napawające ogromnym optymizmem. W tym momencie jeszcze ta zbiórka jest prowadzona, więc jeżeli ktoś chciałby się podzielić jakimiś produktami z długim terminem ważności, to zapraszamy serdecznie do tego gestu. Można przynosić rzeczy tutaj do nas, do kuchni brata Alberta przy ulicy Zielonej 3. W paczkach, które będziemy przygotowywać, znajdą się oprócz takich tradycyjnych wielkanocnych produktów, również produkty z długim terminem ważności, czyli takie rzeczy jak kasza, ryż, makaron, cukier, majonez, rzeczy, z których będzie można przygotować sałatkę jarzynową, tradycyjną. Będziemy pakować również ugotowane jajka, ponieważ nie wszystkie osoby, które do nas przychodzą, mają możliwość ugotowania sobie tych jajek w domach, do tego chrzan i wszystkie takie rzeczy, które pozwolą na spokojne przyrządzenie wielkanocnego posiłku w domu.
2: Więcej informacji możecie zdobyć w siedzibie Bractwa przy ulicy Zielonej 3 w Lublinie lub odwiedzając stronę internetową albertlublin.pl. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym magazynie reporterów Radia SK Kraśnik. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, zapraszam. Na początku usłyszycie o pomyśle założenia kraśnickiego klubu podróżnika. Będzie też o poecie z naszego regionu, który zmarł w młodym wieku. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Mirosław Schneider to kraśniczanin, który zwiedził już niemal całą Europę. Pozostała mu tylko Islandia. Z tego tytułu wpadł na pomysł, aby dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a także słuchać podróżniczych historii mieszkańców Kraśnika. Miejscem na takie rozmowy miałby być kraśnicki klub podróżnika. Sam pomysłodawca zdradził nam, jak wyglądałyby takie spotkania.
10: Nie chodziło o to, że ja z natury jestem takim człowiekiem, który nie pozostawia jakiejś tam wiedzy dla siebie, tylko lubię się dzielić tą wiedzą. A na pewno o turystyce, o wyjazdach, no wiem dużo. Przez lata głównie jeździłem na wycieczki. I pewne rzeczy mnie zaczęły denerwować, plus w pewnym momencie też stałem się dojrzalszy i w związku z tym zacząłem jeździć indywidualnie. I ja zobaczyłem taki klub, to miałoby już zgromadzić osoby potrafiące samodzielnie jeździć, tak jak ja, jak również może by przychodzili ludzie, którzy lubią turystykę, ale głównie korzystają z biur turystycznych. Chciałbym im po prostu poprzez rozmowę przekazać to, że tracą czas i pieniądze jeżdżąc z biurami. W tym roku byłem w styczniu z żoną, byliśmy 11 dni i zwiedzaliśmy Sycylię Wschodnią. I jak sobie później podliczyliśmy, ile pieniążków wydaliśmy i porównałem ceny wycieczek z tych największych turów operatorów, to doszedłem do wniosku, że ja za te pieniądze, które musiałbym zapłacić temu dużemu biuru, mógłbym na Sycylii być nie 11 dni, tylko 3 tygodnie. Chodzi o to, że tam jednak są te ogromne marże na biura, pilot. Po co nam pilot, skoro my możemy sobie samemu to organizować? Po co nam kierowca, który tam jest, czy dwóch, którzy śpią? I to się wszystko niejako utrzymuje. Bez sensu jest jeżdżenie i korzystanie z biur. Przejeżdża się do dużego, ciekawego miasta, z reguły z 3 do 4 godzin. I w tym czasie biuro załatwia lokalnego przewodnika. Ale pani przewodnicy z reguły prowadzą do kościoła jakiegoś największego i traci się godzinę czasu, jak on opowiada. A tę ławę przebudowano w tym roku, a ten obraz namalował to. Jeszcze jeżdżąc na wycieczkę, ja pytałem pilota grupy, ile czasu mam na powrót do autobusu. I sam sobie wygrałem. I później spotykałem tych ludzi z grupy i pytałem tam, a niech mi pani powie chociaż jedno nazwisko, kto namalował obraz. No nie, traci się czas. Chodzi o to, że indywidualnie nie jest człowiek związany w ogóle, że ma stawić się. Później po takim zwiedzaniu pilot, przewodnik lokalny daje na to 1,5 godziny. Każdy się w ten czas boi, bo jak się gdzieś pójdzie w jakąś alejkę, się zgubię, nie zdąży się na powrót. Po prostu jest się gdzieś, ale tak naprawdę, no nie wiem, no 25% tego korzysta się co można, gdy ja jadę sam indywidualnie. No, chodziło mi o stworzenie takiego klubu, gdy ludzie na przykład tak jak w tym miejscu, w galerii mogliby się spotkać, dajmy na to, jakby była potrzeba przed sezonem częściej, może ktoś nowy, po prostu wymieniać się doświadczeniami. Ja bym powiedział, co ja robię. Każdy na pewno ma też jakieś te swoje odkrycia. Na przykład w grudniu lecę na święta z żoną na Maltę, żeby zobaczyć, jak w innym kraju wyglądają święta. I też lecimy indywidualnie. jaki ciekawy, wzbogacony właśnie o takie elementy program. Zobaczyć, jak ludzie się zachowują w innym kraju, obserwować ich przez ileś godzin. Dla mnie to jest, uważam, to jest frajda. No i chodziło o wymianę się takich doświadczeń. Za tym biurem jeździsz, jak to organizujesz, jak załatwiasz, jak ten... Każdy by skorzystał, przy czym ja coś od siebie dałbym, ale z drugiej strony jestem przekonany, że również coś bym tam... Właśnie myślałem, że później można było ewentualnie grupą jeździć, a nie byłoby mieć taką zgraną grupę, jeździć na wspólny wyjazd, tam się gdzieś spotykać, każdy jedzie, idzie sobie gdzieś tam indywidualnie zwiedza, ale od, na przykład brać jakiś duży apartament, trzypokojowy i w ten czas każdy coś się rozjeżdża, a później wieczorem sobie siedzieć, a myśmy tu byli tam. Tak byłoby trochę sympatycznie. No plus... Takie są rzeczy, na przykład elementy, jak na przykład w Europie, moja noga stanęła we wszystkich krajach, tylko w 46, tylko jeszcze nie stanęła w Islandii. Na przykład na Islandię to trzeba jechać grupą

0: do zarządu, bo też by chciał po prostu ktoś, kto kocha turystykę, kto się chciałby tym po prostu dzielić.
1: A to jaki był odzew po tym pana pośle?
0: Z 5 osób.
1: 5 osób. A ile pan potrzebuje, żeby tak...
0: Nie, po prostu niech to będzie takie realne. No. Wiem, to jest tak, żeby co najmniej musi być te 10-15, no, po to, żeby ewentualnie komuś jak nie wypada, to nie przychodzi. No. Inaczej, żeby to tak się czuło, że ludzie chcą czegoś takiego. No, przy 5 osobach to trudno powiedzieć, czy jest zainteresowanie.
1: Okay, ale...
0: Czy jest to szkodliwa inicjatywa? Bezkosztowa. To jest tylko po prostu zamiast wieczorem siedzieć przed telewizorem, umawiamy się, podyskutujemy, co ty planujesz, gdy jedziesz, jak ty to widzisz. Rzeczy na przykład, dlaczego ludzie nie próbują samemu podróżować. Ja na przykład jeżdżę co najmniej 2 razy w roku do Włoch, bo to jest mój ukochany kraj i naprawdę we Włoszech jest tyle interesujących miejsc do zwiedzenia. I gdy wracam, na przykład komuś tam mówię, że byłem, to z reguły pana takie stwierdzenie, albo na pewno znasz włoski. A ja mówię, tak, si ti, buongiorno, arrivederci i tyle. Jaki problem dzisiaj? Na przykład w samych Włoszech wystarczy, że człowiek do Włocha się uśmiecha. I Włoch to jest taka natura, że on wszystko zrobi. Nawet gdy jest problem z porozumieniem. Ale tak naprawdę dzisiaj w dobie komputeryzacji, w Google przygotowuję się, wszędzie wiem, gdzie mam wysiąść, gdzie mam podejść, jak wygląda na przykład dom, w którym jest mój apartament. To nie jest żaden problem, ja się nikogo nie muszę pytać. Przecież rozkłady autobusów, wszystko można znaleźć. Naprawdę nie jest problemem język. No przecież każdy ma telefon, wie, że się tłumacza do Google i mówi się i zaraz jest tłumaczenie, gdyby zaszło, podeszło, bo trzeba, ale taka nigdy nie zachodzi. No. To jest właśnie piękne, wie pan, to jest właśnie piękne jechać do jakiegoś kraju z takim nastawieniem pozytywnym i wszędzie, gdy widzą turystę, to każdy jest chętny pomóc i nie, przy czym no, czasami jeżdżę na wycieczki, bo nie zapuszczę się, tak jak słyszę, że młodzi ludzie, Argentyna, Brazylia, no tam bym się nie zapuścił. Byłem na przykład na rejsie po Nilu, dobywaliśmy tam, byliśmy w Abu Simbel, niedaleko granicy z Sudanem, no to tam już trzeba z biurem podróży, no bo to biuro, tam nie ma możliwości swobodnego się takiego poruszania po Egipcie. Może jest, ale na pewno niebezpiecznie. Przecież no, są to wycieczki tak dobrze, optymalnie, jak gdyby no, zorganizowane. Ja mówię, no, czasami korzystam, ale większość wyjazdów to jednak indywidualnie.
1: No, ale tak jak sobie myślę, czemu ludzie wolą czasem skorzystać z tych podróży, to też myślę, że po prostu czasu nie mają na zaplanowanie takiej wycieczki może. Po prostu tu mają gotowe.
0: Lęk. To się trzeba przełamać. To. Tak jak stare powiedzenie mówi, jak się kogoś uczy pływać, trzeba go rzucić na głęboką wodę i on sobie poradzi. Jestem przekonany, że gdyby tutaj ktoś uzyskał takie porady i pomoc, pojechałby raz, to później by się sam śmiał z siebie, że przed wyjazdem towarzyszył mu lęk i obawy, że się nie uda, że nie wyjdzie. Turystyka jest prosta. Dzisiaj, no mówię, w dobie internetu każdy ma z nami telefon przy sobie i wszystko można sprawdzić, można przetłumaczyć, plus właśnie to przygotowanie. Chodzi o zejście z kosztów, plus to, że się człowiekiem wolnym. Ja z reguły do Włoch jeżdżę w ten sposób, że tam w obrębie dużego miasta jest kilka... Czasami kilkanaście fantastycznych, pięknych, malowniczych miasteczek. Przy czym każde jest inne, każde warto zobaczyć. I bierzemy sobie przez booking, kupujemy nocleg. We Włoszech pociągi jeżdżą bardzo szybko, są bardzo często i są bardzo tanie. I po prostu dojeżdżamy do jakiegoś miasta, tam swobodnie, cały dzień, bez presji, że się spóźnimy gdzieś, chodzimy, chce nam się usiąść, to sobie chodzi. Siadamy, chce nam się coś zjeść, wypić kawę, sobie pijemy i na pierwszy już się wraca, po drodze się w markecie kupuje sery i pieczywo i wino i w ten sposób, no, sery są we Włoszech

0: fantastyczny. I cała wielka filozofia, przy czym mówię, dużo taniej to wychodzi. Przykład z tego roku, jak mieszkaliśmy w Syrakuzach i mieliśmy taki apartament dwupokojowy z 70 metrów, to myśmy z żoną i z jej siostrą tośmy płacili po 20 euro od osoby. Chodzi o to też, tu chciałem powiedzieć, wybierać odpowiednią porę roku. Nie bać się, że jak u nas jest tydzień luty, to siedzimy w domu. Nie. Byliśmy w tej Sycylii, było 20-22 stopnie w tym roku. To jest optymalnie, jak się dużo kilometrów dziennie wykonuje, to temperatura 20. I mówię, z tydzień luty do marca, to od osoby ten apartament jest 20 euro, a później jak wyszukiwarkę wstukałem w okresach już tych późniejszych, to 70 od osoby. To przy dwóch osobach, jak ja jestem z osobą, z żoną, to mamy 100 euro za łatwiej gminy. Przy 11-dniowym pobycie nie trudno przeliczyć, 1000 euro zostaje w kieszeni na kolejny tego typu, na samym nocleku, prawda? Dlatego mówię, teraz jak lecimy na Maltę, ja na tej Malcie jestem trzeci raz, mam taką właśnie satysfakcję, że jak pierwszy raz był około 5 lat temu, to przyjeżdżałem i wszystkim mówiłem, słuchajcie, znacie Maltę, jak tam jest fantastycznie, jak tam się prosto zwiedza, podróżuje. Zachęcałem, to każdy tak, Malta, a dzisiaj włączy się internet, cały czas jest Malta. I są te argumenty, które ja ludziom mówię 5 lat temu. Dlatego mówię, Malta jest taka prosta, że nie wiem jak teraz. 2 lata temu jak byłem, to bilet taki elektroniczny kosztował 24 euro tygodniowy. I można danego dnia 50 razy wsiąść i 50 razy wiadomo wysiąść z autobusu. Cała Malta jest gęstą siecią publicznej komunikacji, jak gdyby poszatkowana. No i gdzie się chce, podjedzie się, wysiada się, teraz się wsiada. 24 euro, 100 złotych, czy tam 120 na tydzień pobytu. To są grosze. I pisze w hotelu i później się tymi autobusikami wszędzie podjeżdża, wszędzie można sobie podjechać. Przy czym mówię, teraz jak będziemy, to będzie pod koniec grudnia 18 stopni.
1: To przyjemnie. A jeśli chodzi o ten klub podróżnika tutaj w Kraśniku, to jakby pan to widział, że to znaczy, chętnie się umawiają w jakimś konkretnym miejscu?
0: Myślę, że nie byłoby problemu z porozumieniem się z dyrektorem Centrum Kultury, bo jednak tak jak w tej chwili przyszliśmy i stoi lokal. Jest harmonogram w ten czas, gdzieś tam jeszcze by się znalazło miejsce. Chodzi o to, żeby się spotykać, bo przyjście do kogoś do domu to jest takie krępujące, prawda? Chodzi o to, żeby tak jak tutaj swobodnie sobie siąść i tą godzinę, dwie, nawet to jest placówka miejska, gdybyśmy poprosili o zrobienie kawy, to jestem przekonany, że nie byłby problemu. Klub podróżnika, formalnie ustalilibyśmy, kto zwołuje, dajmy na to jakiegoś tam swojego lidera, kto zwołuje, czy ktoś byłby liderem jeden rok i po prostu co kto planuje. Nawet jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wyjazd, to w ten czas, żeby przyjść, słuchajcie, no mam w takim miesiącu ten lato wolne, co byście mi doradzili, nie? No i ktoś jest zaraz w takim gronie, dlatego potrzebne jest większe grono, żeby było więcej tych pomysłów, prawda? I to już mówię, a słuchaj, ja byłem w tamtym roku tu i tu, doradzam. I takie sobie swobodne porozmawianie, powymienianie doświadczeń, doradzenie. Ja nie mówię, że ja wszystko znam. Na pewno wiele rzeczy jeszcze nie odkryłem. Chętnie właśnie bym skorzystał z czyichś porad. Coś bym na pewno miał też do przekazania.
1: No to oby się udało, bo do pomysłu będzie pan wracał bliżej.
2: Na ten moment pomysł spotkał się jeszcze ze zbyt małym zainteresowaniem. W magazynie reporterów wracamy do tematu kanoników regularnych w Kraśniku. W poprzedniej części historii o kanonikach regularnych laterańskich poznaliście kilku najwybitniejszych, między innymi Jana z Lublina. Teraz czas na drugą część, którą opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel historii.
3: duże zasługi na polu oświaty, szczególnie nowoczesnego szkolnictwa w ówczesnym czasie, czyli pierwsza połowa XIX wieku, odegrał ksiądz Antoni Firman Lubaczewski. Był prepozytem kraśnickim dość długo, od 1820 do 1853 roku, a także od 1836 roku był prepozytem generalnym kongregacji krakowskiej, ale cały czas urzędował w Kraśniku. Trzeba powiedzieć, że ksiądz Antoni Lubaczewski, zresztą znany tutaj w Kraśniku, i jego ojciec był nadwornym, że tak powiem, muzykantem w Gościradowie, tam krakowskiej rodzinie. Natomiast tutaj Antoni sobie urzędował. Bardzo lubił grać na fortepianie i potrafił grać. Zaraził tą pasją muzykalną Jana Richtera, który właśnie tutaj z Kraśnika pochodził. Jeżeli chodzi o księdza Lubaczewskiego, no to jest znana postać, opisana dość dobrze. Prowadził tutaj także wykłady z filozofii, teologii. Otrzymał nominację na stopień magistra nowicjatu, a więc za jego czasów był tu nowicjat, także on się bardzo zasłużył i dla Kraśnika, ale i dla całego zakonu kanoników regularnych. Trzeba jeszcze powiedzieć, że za księdza Lubaczewskiego był uszkodzony kościół. Pożar wybuchł i tam się trochę spaliło. Kiedy zmarł ksiądz Antoni Lubaczewski, to się okazało, że zostawił sporo pieniędzy, które jego siostra przeznaczyła na odbudowę tego kościoła. Zresztą odbudowa tego kościoła trwała dłuższy okres czasu. Później tam jeszcze ksiądz Obyliński przebudowywał. Następnym zakonnikiem, który przysłużył się właśnie tutaj klasztorowi kraśnickiemu, to był ksiądz Stanisław Dominik Słotwiński. Urodził się w 1828 roku w Bełżycach. Jego rodzicami to byli Tomasz i Marianna z Ostrowskich. Ten jego ojciec to był ceniony w Bełżycach mistrzem szewskim. Kształcił się w Lublinie. Następnie w 1846 roku wstąpił do kanoników regularnych laterańskich w Kraśniku. Tutaj przebywał przez rok w nowicjacie, a później otrzymał w Sandomierzu w 1848 roku święcenia kapłańskie. Był energiczny, zajmował się tajnym nauczaniem, zwłaszcza dzieci wiejskich, i tutaj zaczęły władze zaborcze interesować się w związku z panem księdzem Słotwińskim. W związku z powyższym wyjechał do Krakowa, później udał się do Paryża. W Paryżu tam na emigracji także kontynuował naukę. Przy okazji taka ciekawostka, będąc w Paryżu, odwiedził hotel Lambert i tam spotkał się z przedstawicielami kultury polskiej, m.in. Adamem Mickiewiczem, Cyprianem Kamilem Norwidem i księdzem Piotrem Semenko. No, ten hotel Lambert po powstaniu listopadowym to odgrywał dużą rolę w Paryżu. W związku z powyższym tam przebywali Polacy. On się tam z nimi spotkał, ale później przebywał we Włoszech, a w 1893 roku zrezygnował i przeszedł prawdopodobnie na emeryturę i przebywał u sióstr Szarytek w Moszczanach koło Radymna w charakterze kapelana szpitala i sierocińca. Zmarł w 1905 roku na skutek zapalenia płuc. W latach 1802-1803 kaznodzieją w kraśnickim konwencie był ksiądz Wincenty Floryt Mydlarski. On urodził się w Krakowie. W 1793 roku wstąpił do kanoników regularnych, a w 1796 roku przeniesiono go do Kraśnika. Studiował filozofię u dominikanów w Lublinie. W 1802 roku przyjął święcenia kapłańskie, wrócił do Kraśnika, później znowu przebywał w Krakowie i tam w Krakowie zmarł w 1836 roku i jako pierwszy z kanoników regularnych, z księży, został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie.
2: A więcej szczegółów i między innymi historyczne zdjęcia czy dokumenty znajdziecie na facebookowym profilu pana Romana Lewaszowa.
4: SK Kraśnik.
2: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
4: Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał, no jak to młody człowiek, tak, no... budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. Znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tę książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej... Tak mnie się wydaje, tak z punktu widzenia osób, no, pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje. Niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. No, mówię, zdecydowaliśmy i mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre, są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne, tego nie wiemy. Ale chcemy też jakby, chcieliśmy pokazać taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembodowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich na taką bardzo, jakbym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu, to bardzo, bardzo jest takie, powiedziała, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wideman. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, no to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie do tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemana, tak, który jest uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo, co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla młodych artystów, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, no ja to tak nazywam może w cudzysłowie, stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy no, będą mogli dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie, więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz, czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Ja się zajmowałam książką, to było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała, bo też uważam, to jest rodzaj takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje, bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, a taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co młody człowiek, który tak jak ja się malował, że też pisał, no że on by chciał, że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, no i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, a może też powzorować na tych wierszach, no kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, no i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest, pasuje do życia każdego z nas.
2: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane także w szkołach czy galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
5: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o Kraśnickiej Fundacji, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Na koniec też o ważnym odkryciu na Litwie. Jest tu kraśnicki akcent. Zostańcie z nami.
5: SK Kraśnik.
2: To pierwsza taka fundacja w Kraśniku, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Organizacja funkcjonuje od 2021 roku. Założycielkami Fundacji Sport & Recha Kids są Dagmara Gmit, Winter, Anna Dmitrzak i Angelika Bablojan. Nasz reporter porozmawiał z nimi o działaniu organizacji, a także o jej początkach. Posłuchajcie.
6: Nazywam się Dagmara Gmiter, jestem głównym fundatorem Fundacji Sport & Recha Kids, pierwszej fundacji, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami.
7: Ja nazywam się Angelika Bablojan, jestem fundacji również drugim fundatorem, no i też pełnię funkcję zastępcy wiceprezesa fundacji. No właśnie tutaj z dziewczynami założyłyśmy taką pierwszą w Kraśniku fundację, która działa typowo dla osób niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych.
1: Fundacja jest, można powiedzieć, stosunkowo młoda. Może zacznijmy od tego, jak narodził się pomysł na stworzenie takiego miejsca.
6: Skąd narodził się pomysł? Mamy centrum rehabilitacji, w którym się teraz znajdujemy. Jest to gabinet Sport & Recha przy ulicy Narutowicza 1 i ze względu na to, że codziennie borykamy się z problemami niepełnosprawności i widzimy, ile osób potrzebuje tej pomocy, stwierdziłyśmy, że chcemy tym osobom pomóc i najlepszą inicjatywą będzie stworzenie właśnie stowarzyszenia bądź fundacji. Dlatego stworzyłyśmy Fundację Sport & Recha Kids, do której mamy już obecnie należy 20 osób.
7: Tak jak tutaj wspomniała Dagmara, pomysł założenia fundacji pojawił się właśnie ze względu na to, że na co dzień wszystkie trzy fundatorki pracujemy w gabinecie rehabilitacji, mamy do czynienia na co dzień właśnie z pacjentami, które borykają się z niepełnosprawnościami. Widzimy, jak jest to ciężka sytuacja zarówno dla nich samych, jak i dla rodziców tych pacjentów, czy są to pacjenci młodsi, czy starsi. Jest to też bardzo duże obciążenie dla nich finansowe przede wszystkim. Dlatego jednak tutaj stwierdziliśmy, że najlepszym pomysłem będzie fundacja właśnie, która będzie pozyskiwała między innymi środki dla nich na tą rehabilitację, na leczenie czy na potrzebny sprzęt do rehabilitowania. To i właśnie...
1: Wspomniała Pani o pozyskiwaniu środków. Pomaganie innym z pewnością kosztuje. Proszę powiedzieć, w jaki sposób właśnie zdobywają Państwo te środki? Jak to się odbywa i czy kraśniczanie mogą w jakiś sposób pomóc fundacji? Czy potrzebujecie może wolontariuszy?
7: Z racji tego, że fundacja dopiero co tak jakby stawia swoje pierwsze kroki, więc na początek po prostu zwracamy się o pomoc, z prośbą o pomoc, o wsparcie finansowe zarówno do mieszkańców Kraśnika, ale też przede wszystkim do firm lokalnych z prośbą o właśnie wsparcie. Takie firmy mogą nam pomóc bezpośrednio przekazując jakieś środki finansowe na konto fundacji, bądź tak jak do tej pory prowadziłyśmy różne licytacje na Facebooku, gdzie można było zakupić właśnie jakieś usługi czy produkty przekazywane od lokalnych firm, typu nie wiem, voucher na jakieś zabiegi kosmetyczne, czy jakiś voucher na wykonanie jakiejś usługi danej. Także w ten sposób na razie pozyskujemy te środki, właśnie tworząc takie licytacje. Poza tym można właśnie nam wspomóc, pomagając nam lub wyjść z jakimś pomysłem na jakąś akcję charytatywną, dzięki której właśnie moglibyśmy pozyskać te środki.
1: A czy potrzebują Państwo jakby, nie wiem, wolontariuszy? Czy mogły się tutaj osoby zgłaszać? Czy mogłyby w jakiś sposób właśnie pomóc?
6: Jak najbardziej, dla tych dużo firm kraśnickich. My ogólnie pracujemy od rana do wieczora z osobami, które przyjęliśmy do fundacji, bo to są osoby, które mają rehabilitację, logopedię, psychologię, specjalistów sprowadzonych z Lublina, z Rzeszowa na jak najwyższym poziomie. Dlatego nie zawsze mamy tyle czasu, ile byśmy chciały, żeby pozyskiwać kolejnych sponsorów, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do naszej siedziby i nawet w formie wchodzenia do firm, mówienia o naszej fundacji, bo nie wszyscy wiadomo, że mają profile społecznościowe, a jeszcze fundacja nie ma tyle środków, żeby można się reklamować na większą skalę. Dlatego każda pomoc jest nam potrzebna, również jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, jak moglibyśmy te środki przekazywać, pozyskiwać, zapraszamy, jesteśmy otwarci naprawdę na współpracę, na szereg pomysłów. My również organizujemy spotkania z zarządem fundacji, bo wiadomo, że my jesteśmy fundatorkami, ale nad nami jest 6 osób z zarządu, gdzie w zarządzie są osoby zarówno z branż różnych usługowych, jak i rodziców dzieci, bo chcemy, żeby każdy miał coś do powiedzenia, jak przekazywać te pieniążki i komu, więc to nie tylko my decydujemy, więc oni też różne mają pomysły i z nimi też się spotykamy wspólnie, żeby ustalić, jaki mamy dalszy plan działania.
1: A jeszcze chciałem zapytać, czy założenie fundacji wiązało się z jakimiś problemami? Czy było to problematyczne, czy to po prostu wystarczyło wymyśleć stworzenie takiego miejsca i później było z górki? Jak to wyglądało?
6: No, pomysł był najłatwiejszy z tego wszystkiego. My już tutaj prowadziliśmy centrum od roku, centrum rehabilitacji. Natomiast mieliśmy takie utrudnienie, że zaczęliśmy zakładać fundację w grudniu, w czasie pandemii, kiedy wszystkie sądy są pozamykane i musieliśmy naprawdę, no nie było prosto.
7: Tak, samych formalności, dokumentów było naprawdę sporo. No nie było to proste zadanie, ale wspólnie, w związku z tym, że jest nas trzy, razem dałyśmy radę i udało się. Udało się właśnie założyć fundację z dniem 31 grudnia. Zostaliśmy wpisani już do rejestru KRS. Tak jak Dagmara tutaj wspomniała, w grudniu zaczęliśmy już tak jakby dopełniać tych wszystkich formalności, ale przygotowania trwały już trochę wcześniej, bo właściwie we wrześniu już zaczęłyśmy myśleć o fundacji, także te 3 miesiące nam zajęło, zanim tak zaczęłyśmy już działać prawnie, prawda, żeby wypełniać te formalności od strony sądowej.
1: Fundacja współpracuje też z wioską dziecięcą SOS w Kraśniku i chciałbym zapytać, na czym polega ta współpraca, jak to wygląda?
6: Współpracujemy z wioską dziecięcą już od ostatnich 2 lat. Mamy kolejny kontrakt przedłużony. Ogólnie współpracuje gabinet, znaczy zaczęliśmy współpracę z my jako gabinet Sport and Rehab w Kraśniku, ponieważ w wiosce dziecięcej powstało pierwsze centrum specjalistyczne w Polsce, gdzie jest naprawdę na najwyższym poziomie przez dyrektora Dariusza Krysiaka prowadzone. Mamy tam rehabilitacyjną, więc my jeździmy tam do centrum wioski, natomiast też chcemy włączyć z wioski dziecięcej dzieci do fundacji. Jest już jedna osoba, jeden chłopczyk prowadzony przez nas, przez fundację, sponsorowany. Natomiast wiemy, że tych dzieci jest dużo więcej i chcielibyśmy również pomóc im w ten sposób, żeby dofinansować przez naszą fundację.
7: Dopiero co rozpoczęliśmy tą współpracę z wioską dziecięcą i właśnie współpraca będzie dotyczyła nie tylko tego, że będziemy włączać dzieciaki z wioski do fundacji, ale również wspólnie z wioską dziecięcą będziemy na pewno realizować różne projekty, które będą pomagały zarówno dzieciakom z fundacji, jak i z wioski dziecięcej. Także ta współpraca dopiero się zaczyna, tak samo jak zaczyna się dopiero praca naszej fundacji. Także mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować naprawdę kilka fajnych i dużych projektów.
1: Kto dokładnie może skorzystać z pomocy Państwa fundacji? Czy są jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, warunki? Czy po prostu to dotyczy wszystkich dzieci, które potrzebują takiego wsparcia? Jak to wygląda?
6: Pomagamy i dzieciom, i dorosłym. Jedynym warunkiem jest orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli osoba chce, abyśmy udzielili jej wsparcia, zapraszamy do naszego fundacji, która się mieści na ulicy Narutowicza 1 w Kraśniku, Fundacja Sport and Reha Kids. I u nas my dajemy już wnioski do wypełnienia i jedyną formą przyjęcia to jest wypełnienie poprawnie wniosku oraz dołączenie ksera orzeczenia o niepełnosprawności aktualnego.
1: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces rehabilitacji?
6: Jeżeli chodzi o rehabilitację dzieci, to zaraz nasza trzecia fundatorka, myślę, że się bardzo dobrze wypowie, ponieważ to jest specjalistka najwyższej klasy, która przyjeżdża z Rzeszowa. Rehabilitacja dzieci odbywa się najnowszymi metodami rehabilitacyjnymi. Każdy z terapeutów, który jest zatrudniany w naszej fundacji lub w centrum naszym gabinetu, ma wszystkie najnowsze kursy, doświadczenia. Również mamy psychologów zatrudnionych dziecięcych, jak i logopedów. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, mamy terapeutów neurologicznych, ortopedycznych i najwyższej klasy terapeutów osteopatii ściągniętych z Lublina.
8: Witam serdecznie, Anna Dmiczek z tej strony. Ja głównie zajmuję się rehabilitacją dzieci neurologicznych, które mają schorzenia neurologiczne, czyli jakieś mózgowe porażenia dziecięce, liczne wady genetyczne, bo też są choroby metaboliczne. No i my po prostu te dzieci od najmłodszych lat uczymy tego, które tych rzeczy, które oni sami się nie nauczą, czyli typu nawet siadanie, czy niektóre dzieci muszą się uczyć kontroli głowy, takich rzeczy. No i na tyle, ile dziecko jest w stanie, to my nawet niektóre dzieci do takiego etapu, że dzieci są w stanie chodzić. Tylko, że to jest niestety, to jest rehabilitacja tak naprawdę dzieci chorych, to jest nie miesiąc, nie dwa, nie rok, nie dwa, tylko to jest całe życie tak naprawdę ich rehabilitacja, bo te dzieci, to zależy od uszkodzenia, ale nigdy nie będą takie jak dzieci zdrowe, czyli one zawsze coś tam będzie u nich i żeby poprawić im ten komfort życia i żeby te dzieci jak najwięcej miały, nawet żeby jak najmniej odstawały od rówieśników, no to muszą po prostu być rehabilitowane całe życie, tak naprawdę. Każde dziecko jest inne. Jednemu dziecku wystarczy raz w tygodniu, jednemu dziecku wystarczy dwa. Ogólnie jak są małe dzieci, to jest im szybciej zaczniemy rehabilitację, tym lepiej, bo ten mózg jest wtedy bardzo, mózg jest plastyczny małego dziecka i on bardzo dużo rzeczy jest w stanie się nauczyć. Więc im więcej rehabilitacji na początku, tym lepiej. Ale czasami też za dużo rehabilitacji, na przykład 5 razy w tygodniu, albo niektórzy rodzice, słyszałam też, są przypadki 9 razy w tygodniu, bo mają kilka rehabilitacji w ciągu dnia, to te dzieci są przestymulowane. Więc to po prostu zależy od potrzeb dziecka i możliwości dziecka. Także tego się też nie da tak określić.
1: Czemu akurat Kraśnik, a nie inne miasto?
6: Dlaczego w Kraśniku? Ponieważ my we dwie, ja z Angeliką, jesteśmy z Kraśnika, natomiast Ania jest z Rzeszowa. W Kraśniku nie było takiej fundacji i nie jesteśmy pierwszym centrum rehabilitacji na tak dużą skalę, którą przyjmujemy. Dlatego pomysł, że chcemy pomagać głównie lokalnie. Wiadomo, że osoby się zgłaszają poza Kraśnika. Mamy już kilkoro dzieci z Janowa Lubelskiego, spod Opola, więc cieszymy się, że ta fundacja już na coraz większą skalę zaczyna działać.
1: Jak Pani uważają, czy Kraśnik jest takim miastem, które sprzyja osobom z niepełnosprawnościami?
6: Gdy rozmawiamy z rodzicami, to po prostu mówią, że no nie wszystko jest przystosowane, ale przede wszystkim ta inicjatywa też wyszła trochę od rodziców, dlatego że mówią, że ciężko im z pomocą rehabilitacyjną, dlatego że nie było do tej pory takiego ośrodka, tak? Mówią, że jeżeli dziecko dostaje jakiś turnusz czy rehabilitację, no to jest 10 dni w roku. To dla takiego dziecka jest za mało.
8: Rodzice też jeździli do Lublina wcześniej i tutaj nikogo takiego, nikt tak się nie zajmował tym i też te wyjazdy ciągłe do Lublina, to też to było dla nich ciężkie, tym bardziej, że to było trzeba, tak jak mówiłam wcześniej, kilka razy w tygodniu. No i dla nich to duże też ułatwienie, że mają tu na miejscu rehabilitację i mogą tak, no być, mieć takie wsparcie.
1: To jest godzina też, drogi.
8: Godzina drogi, tak, tak. A dla dzieci to też jest, też są dzieci, które na przykład nie tolerują jazdy, bardzo źle znoszą i później jak dziecko przychodzi na terapię zmęczone, albo no różne rzeczy się dzieją, no to wtedy to też nie przynosi takiego efektu, jak to powinno być. Także
6: na ten moment mamy tutaj przystosowane sale specjalistyczne. Jest to sala do terapii SI, sala do terapii Entity Bobat. Mamy gabinet logopedyczny, psychologiczny, gdzie mamy psychologów dziecięcych, dorosłych, którzy mają doświadczenie w pracy z różnymi fundacjami, stowarzyszeniami w Lublinie i w okolicach. Mamy również gabinet masażu, osteopatii i gabinet dla dorosłych. Za pomoc w pisaniu statutu oraz całą drogę prawną, która nam pomogła przejść, za dobre serce i za taką rzetelną pomoc naszego kolegi Czarka Andruszaka oraz Anny Madras, bo bez nich nie dalibyśmy rady z wnioskami. Ale to są osoby, które nam zawsze pomagają, jeżeli mamy jakieś prawne problemy, więc bo my się na tym nie znamy, tak? My prowadzimy centrum, prowadzimy fundację, znamy się na rehabilitacji, na organizacji, natomiast na prawnych rzeczach dziękujemy im bardzo za pomoc.
2: Fundacja Sport & Reha Kids mieści się przy ulicy Narutowicza 1 w Kraśniku.
5: SK Kraśnik.
2: Litwini odkryli tajną skrytkę z insygniami grobowymi władców Litwy i Polski. To znaczące odkrycie dla obu krajów. Chodzi dokładnie o 3 korony, w których pochowani byli Aleksander Jagiellończyk, pierwsza żona Zygmunta Augusta, Elżbieta Habsburżanka i jego druga żona Barbara Radziwiłłówna. Wcześniej te same korony w Wileńskiej katedrze odkryli Polacy w 1931 roku, jednak z uwagi na wybuch wojny musieli ponownie je ukryć. Poszukiwania trwały kilkadziesiąt lat, ale finalnie udało się je odnaleźć. Jak mówi nam dr Dominik Schulz, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa i historyk z Kraśnika, to kluczowe odkrycie zarówno dla Polski, jak i Litwy.
1: Panie doktorze, jakby mógł pan przybliżyć naszym słuchaczom, może wyjaśnić, powiedzieć tym, którzy nie śledzili ostatnich doniesień medialnych, co odkryli Litwini, o czym poinformowali ostatnio opinię publiczną.
9: Rzeczywiście w dniu 6 stycznia bieżącego roku odbyła się w Wilnie konferencja prasowa, podczas której ogłoszono, pochwalono się, zresztą słusznie pochwalono się, odkryciem, do którego doszło jeszcze w grudniu, 16 grudnia 2024 roku w Bazylice Archikatedralnej świętego Stanisława i świętego Władysława w Wilnie, mianowicie odkryciem depozytu w postaci insygniów, regaliów królewskich, Jagiellonów z pierwszej połowy wieku XVI. To są pewnego, bym powiedział, rodzaju szczególne insygnia, te, które zostały odnalezione przez Litwinów, i one są szczególne pod kilkoma względami. Może zacznijmy od tego, że jak pewnie się większość radiosłuchaczy orientuje, w tym okresie Polskę i Litwę łączyły więzy Unii Personalnej. Mówimy tu jeszcze o okresie przed zawarciem tzw. Unii Rzeczowej, czy realnej w Lublinie w roku 1569. Tak czy owak, każdy wielki książę litewski był z reguły także i królem polskim. Więc już to samo w sobie jest dla nas istotne. Nie doszło bowiem do odnalezienia insygniów władców wyłącznie litewskich, ale insygniów władców polskich również. I to jest już pierwsza rzecz, przez którą to odkrycie powinno zwracać także i naszą uwagę. Drugą sprawą jest to, że zarówno my, jak i Litwini, ze względu na wspólną historię przez kilkaset lat, cierpimy na ogromny deficyt regaliów. Otóż pewnie większość radiosłuchaczy tego nie wie i być może nawet dla niektórych będzie to zaskoczeniem, że choć w tym roku 2025 obchodzimy 1000-lecie Królestwa Polskiego, bo w kwietniu 1025 roku, czyli za kilka tygodni minie 1000 lat, miała miejsce pierwsza polska koronacja królewska, koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, to my, szanowni państwo, nie posiadamy nie tylko w swoich polskich zbiorach, ale nigdzie nie posiadamy żadnej korony tak zwanej koronacyjnej albo korony privilegiata, nazywanej też koroną Chrobrego. Żadnej. To znaczy nie posiadamy żadnej korony, którą koronowałby się którykolwiek z polskich królów. Żadnej nie posiadamy. Albo one zaginęły w pomroku dziejów, że tak to ujmę, jak na przykład korony pierwszych piastów Bolesława Chrobrego, Mieszka II, albo zostały zniszczone, jak tak naprawdę tak zwana korona Chrobrego, która tak naprawdę wcale koroną Chrobrego nie była. Czyli tak naprawdę korona Władysława Łokietka, która służyła do koronacji polskich władców od Władysława Łokietka, czyli od roku 1320 do połowy wieku XVIII, czyli do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiemy doskonale, jak wyglądała. Została znakomicie zobrazowana jeszcze w XVIII wieku i została całkowicie zniszczona przez zaborcę pruskiego w wieku XIX, na początku wieku XIX. Ona została dosłownie wskutek problemów finansowych państwa pruskiego. Miało to miejsce prawdopodobnie między 1809 a 1811 rokiem, została przetopiona przez Prusaków. Złoto pozyskane z korony, którą używali do koronacji polscy władcy od wieku XIV do wieku XVIII, zostało spożytkowane na wybicie monet, a drogie kamienie, którymi inkrustowano tą koronę, zostały przekazane jednemu z urzędów pruskich celem sprzedaży. Po prostu rozparcelowano tą koronę całkowicie. Wiemy, jak wyglądała, mamy jej kopię, replikę. Nie mamy oryginału, nie mamy żadnej wcześniejszej tej korony, którą się koronowali polscy królowie. Dlatego to odkrycie jest ważne. Ale te korony, które teraz odkryli Litwini, to i tak wciąż nie są koronami koronacyjnymi. Żeby to wszystko wyjaśnić, to trzeba sobie na wstępie powiedzieć, szanowni państwo, że polscy monarchowie posługiwali się kilkoma rodzajami korony. My najczęściej mamy taki wizerunek, jak na przykład z wszelkiego rodzaju filmów, władca tronujący albo władca w boju z koroną na głowie, i ktoś mógłby uznać, że to była jedyna korona, jakiej używał. Otóż nie. Najbardziej dostojna to była korona, którą się koronowano. Niektórzy władcy zakładali ją z polskich władców. Zakładali ją kilka razy w okresie swojego panowania, ale byli też tacy, którzy mieli ją na głowie jeden raz. W ciągu całego, nawet bardzo długiego panowania, dlatego że mieli ją tylko podczas koronacji. Były korony objazdowe, które były użytkowane przez władców podczas podróży, podczas objazdu państwa. I spośród takich koron to mamy jedną taką koronę w tej chwili w polskich zbiorach, i to jest korona odkryta no nie tak daleko od nas, bo na początku XX wieku w Sandomierzu. To jest korona objazdowa Kazimierza Wielkiego. Poza tym były też korony homagialne, czyli takie korony, które władca używał w momencie, w którym składano mu, a on przyjmował hołd lenny. No i były wreszcie te korony, które my mamy w polskich zbiorach. Ich nie ma wiele, ale my je posiadamy. A teraz mają je także Litwini i do tego rodzaju, do tej kategorii koron należą te, które odnaleźli Litwini. To są korony grobowe, czyli korony, które umieszczano na głowach monarchów i królów i królowych w trumnach i one z nimi miały pozostać już na wieki do końca, że tak powiem, do końca świata miały w tych miejscach ich spoczynku z nimi pozostać. I to są te trzy korony. Litwini je dzisiaj odkryli pierwszy raz od 1939 roku, bo żeby nie było wątpliwości. Te korony zostały odnalezione przez Polaków w Wilnie, też oczywiście w Bazylice Katedralnej Wileńskiej, w Katedrze Wileńskiej już w roku 1931. No ale w związku z wybuchem II wojny światowej i wkroczeniem Armii Czerwonej do Wilna w obawie przed tym, co mogłoby się z tymi insygniami stać, zostały one ukryte i zostały one ukryte na tyle dobrze, że Litwini nie tylko odnaleźli ich na przełomie lat 39-40, czyli w takim bardzo krótkim okresie, kiedy Armia Czerwona oddała Wilno Litwinom, zanim ponownie je zajęła, ale w przeciągu tych kilkudziesięciu lat, które minęły od początku II wojny światowej, trwały poszukiwania tej korony i to, co się udało Litwinom zrobić 16 grudnia 24 roku, czyli całkiem niedawno temu, kilka tygodni temu, to jest efekt nieprzypadkowych poszukiwań, nie przypadku, że podczas remontu coś się wydarzyło, tylko całkowicie intencjonalnej próby odszukania. W kolejnej, poszukiwania kolejnej skrytki i tak dalej, udało się wreszcie na te ukryte przez Polaków w 1939 roku korony natrafić. Zresztą nie tylko korony, bo tam jeszcze jest łańcuch, kilka pierścieni. Ale oczywiście to, co się wrzuca w oczy, to są te trzy korony grobowe, które Polacy zdjęli, czy wyciągnęli z jednej skrypt Katedry Wileńskiej w roku 1931. I my je dotychczas znaliśmy tylko ze zdjęć przedwojennych, fotografii, które wówczas wykonano w latach 30. oraz ich replik, które dotychczas można było oglądać na pochówkach tych trzech monarchów, czy monarchii i monarchiń, w podziemiach Katedry Wileńskiej. Do kogo te korony należały? Te korony należały do króla i wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, zmarłego w roku 1506, oraz do dwóch małżonek ostatniego z Jagiellonów, czyli Zygmunta Augusta. Do Elżbiety Austriaczki albo Elżbiety Habsburżanki, jak kto woli, zmarłej w roku 1545 oraz do zmarłej 6 lat później i pochowanej tak samo w Wilnie słynnej Barbary Radziwiłłówny, czy też właściwie Barbary Gasztołdowej z Radziwiłłów. A więc znaczenie tego odkrycia jest ogromne, bo takich koron grobowych, no my posiadamy kilka, ale jest ich bardzo niewiele. Jakie my posiadamy na przykład w polskich zbiorach korony grobowe, które można oglądać? Każdy, kto pójdzie do Krakowa, niech pójdzie na Wawel. Muzeum Archidiecezjalne na Wawelu posiada koronę grobową na przykład ojca Aleksandra Jagiellończyka, czyli Kazimierza Jagiellończyka. To są bardzo specyficzne korony, ponieważ one nie były zbyt bogato inkrustowane. Nie były oczywiście to one tak bogate jak korony tak zwane koronacyjne. Ta korona grobowa Kazimierza Jagiellończyka została wykonana, uwaga, ze skóry. I żeby się nie rozpadła, została po jej wyciągnięciu z jego grobowca w latach 70. to uczyniono ze zgodą wczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, została umieszczona w takiej powłoce z plastiku, z tworzywa sztucznego, przezroczystego, więc można ją tam w Muzeum Archidiecezjalnym oglądać, no ale już to samo w sobie pokazuje, jak nietrwałe były takie korony. Mamy koronę grobową wyciągniętą jeszcze w połowie wieku XIX, w roku 1869, przy udziale zresztą Jana Matejki. Mamy ją doskonale przez niego odrysowaną, to korona grobowa Kazimierza Wielkiego, ostatniego z Piastów. Ma kilka kamieni, sprawia wrażenie, że jest ze złota, w rzeczywistości ona wcale ze złota nie jest. I na tym tle te korony, które teraz odkryli Litwini, to się plasują tak pomiędzy tą Kazimierza Jagiellończyka, a tą Kazimierza Wielkiego. To znaczy nie wyglądają one takie bogate jak grobowa Kazimierza Wielkiego, ale nie są ze skóry. Jeśli chodzi o koronę Aleksandra Jagiellończyka, no to Litwini zapowiadają dopiero, że te korony będą badane, natomiast my wiemy, Z informacji pozostawionych przez polskich konserwatorów sztuki z lat 31-33, że ta korona była wykonana ze srebra i była pozłacana, przy czym trzeba zaznaczyć, że srebro to miało być srebrem stosunkowo niskiej jakości, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, do czego miała służyć tak naprawdę. One zachowały się generalnie w niezłym stanie, to znaczy korony grobowe królowych Elżbiet i Barbary są w bardzo dobrym stanie, w znacznie gorszym stanie jest największa z nich, czyli korona grobowa Aleksandra Gierączyka. Przy niej nie, bez wątpienia konserwatorzy sztuki będą musieli wykonać całą serię zabiegów, żeby doprowadzić się do takiego stanu, w którym będzie można ją na stale na ekspozycji podziwiać. Jest największa, zresztą wykorzystano to w 1939 roku, gdy te korony były chowane w skrytce w katedrze wileńskiej, dlatego że gdy 16 grudnia zeszłego roku zostały one odkryte, to one nie leżały obok siebie, jedna obok drugiej, tylko korony królowych, nieco mniejsze, zostały włożone do największej, czyli korony Aleksandra Jagiellończyka. Taką swoistą matrioszkę uczyniono z tych koron. I w takiej formie zostały one odkryte. Dodatkowo odkryto, żeby nie było wątpliwości, kiedy zostały zdeponowane, fragment gazety z 1939 roku, więc nie ma tutaj wątpliwości co do tego, że to jest ten moment, to jest ten depozyt, który wówczas Polacy ukryli, a który teraz Litwini nam na nowo odnaleźli. Zatem waga tego znaleziska jest ogromna, nie bez powodu mówi się o tym, że to będzie znalezisko dekady na Litwie, co najmniej dekady na Litwie. Niestety Litwini czekają na to, co jest najważniejsze. Od lat szukają i nie mogą znaleźć. To jest pochówek wielkiego księcia Witolda Kiejstutowicza. To jest dla tych, którzy od razu nie kojarzą. To jest ten sam, który walczył u boku Jagiełły, dowodził wojskami litewskimi w słynnej ekranizacji Bitwy Grunwaldzkiej Aleksandra Forda. To w zasadzie obok króla Mendoga, jedynego koronowanego władcy Litwy, najważniejsza chyba postać, jeśli chodzi o monarchów litewskich, a więc Mendog i później Witold, brat stryjeczny naszego króla Władysława Jagiełły. Szczątków Witolda nie odnaleziono, gdy w 1931 roku odnaleziono korony w krypcie Aleksandra Jagiellończyka i królowych, gdy wtedy też odnaleziono ich prochy, liczyli Litwini, że uda się jeszcze odnaleźć szczątki Witolda. Więc przysłali z Kowna, pamiętajmy, że wino należało do Polaków, stolicą Litwy było wtedy Kowno, przynajmniej siedzibą rządu, bo konstytucyjnie dalej było nią Wilno, przysłali nawet taką kasetę na szczątki Witolda, na wypadek, gdyby się odnalazły. Polacy tej kasety nie przyjęli, szczątków też nie odnaleziono i do mniejszego nie wiadomo, gdzie te szczątki w katedrze. Wiadomo, że na pewno Witold był pochowany w roku 1430 w katedrze, a nie wiemy niestety, w którym dokładnie miejscu, ani czy one się w ogóle zachowały. Ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Spójrzmy na to, co się dzieje z podobnymi badaniami w Polsce. Na pewno Państwo słyszeliście przynajmniej raz, że kilka lat temu, a dokładnie w 2005 roku, udało się wreszcie odnaleźć miejsce pochówku Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku. A przecież zmarł w roku 1543. Przez ile lat poszukiwano miejsca jego pochówku i było ono dotychczas dla nas nieznane? A i obecne jest poddawane wątpliwość, czy to są na pewno szczątki naszego wielkiego astronoma. Nie znamy w tej samej katedry fomborskiej, nie znamy lokalizacji krypty biskupów warmińskich, nie wiemy, gdzie spoczywa kardynał Stanisław Hozjusz, biskup Marcin Kromer, biskup Łukasz Wacenrody, wiele znanych postaci polskich w wieku XVI. Ich lokalizacja, ich krypty z ich szczątkami do dzisiejszego nie jest znana. Nie dziwne jest zatem, że odnalezienie tych trzech koron jest tak istotne. Szczątki polskich władców, tych trzech, Aleksandra Jagiellończyka i dwóch małżonek Zygmunta Augusta, w 1939 roku nie zostały ukryte. Gdy zostały odnalezione w roku 1931, w okolicznościach już całkowicie przypadkowych, zostały zabezpieczone, powtórnie pochowane, odbył się kolejny pogrzeb. Honorowy patronat nad nim objął ówczesny premier Aleksander Prystor i one zostały, te szczątki, pochowane ponownie, ale nie w tej krypcie, tylko w podziemiach katedry wileńskiej, w nowych sarkofagach, które do dnia dzisiejszego można oglądać. Każdy, kto uda się do Wilna, do katedry wileńskiej, może te podziemia zwiedzić i na tych sarkofagach znajdowały się dotychczas repliki tych przedwojennych koron. No teraz te Wifini mają już oryginały. Myślę, że za jakiś czas jakiś polskie muzeum, a może Muzeum Narodowe w Lublinie, ma przecież swój oddział w postaci Muzeum Dawnym Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, pokusi się o wypożyczenie tych egzemplarzy na jakąś wystawę tutaj do nas, do Lublina.
2: Kilka lat temu, realizując grant Narodowego Centrum Nauki, Dominik Schulz odkrył przedwojenne fotografie tych koron, które były eksponowane w gablotach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
10: Muzyką się żyje.
11: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
12: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
11: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
13: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem, on się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
11: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiałow, Podsiadło i Vito Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temple City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym ją widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy. Czy coś się komuś stało? A niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Senlouk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Woo!

0: pierwszym składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz, by Twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Kraśnik na czasie.
7: I Piotr Staszczuk na deskach sceny CKiP. Zobaczymy salon odnowy. To spektakl w wykonaniu Katarzyny Jamrus, Artura Dziurmana i Grzegorza Matysiaka. Historia opowiada o dwóch niezadowolonych z życia mężczyznach w dojrzałym wieku, którzy trafiają do tytułowego salonu odnowy prowadzonego przez tajemniczą, piękną kobietę, której również nieraz pieszczało życie. Właścicielka próbuje przywrócić swoim dwóm klientom wiarę w sens życia za pomocą różnych zabiegów. Możemy liczyć na inteligentny humor, zabawne zwroty akcji, a także elementy interakcji z publicznością. Do 9 października o 17 w sali widowiskowej CKiP. Szczegóły dotyczące wejściówek znajdziecie na Facebooku Centrum Kultury i Promocji.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu w tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin Van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela, to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tylko drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. On sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 6644202. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał. Ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na SK.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
17: Phonix Ból Uszu Max.
16: Słucham?
17: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
16: Phonix Ból Uszu Max?
17: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
20: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
21: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
4: to będzie ostatnia reklama.
5: Woo!

0: Kombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi się nie chce, no to, to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwania na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Wiejskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Pogrzebatem, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu, oprócz wspomnianego singla, doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła ogłosiła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia z tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11:00.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gdyby takie były... nie wiem, nie bankomaty, tylko pieniądzomaty? Może to ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No, takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki, nie do powiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra, jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: W składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: I po reklamie.

Ach, syn Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.

0: SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
10: Kraśnik na czasie.
11: I Piotr Staszczuk, jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego? Będzie można to sprawdzić podczas specjalnej wystawy w Kraśnickim Sanepidzie. Organizatorzy pokażą też, na co zwracać uwagę podczas grzybobrania i jak uniknąć niebezpiecznych pomyłek.
12: Serdecznie zapraszam na wyjątkową wystawę poświęconą grzybom. Podczas wystawy będzie można zobaczyć i porównać grzyby jadalne, niejadalne oraz trujące, a także dowiedzieć się, jak bezpiecznie rozpoznawać gatunki. Wystawa odbędzie się 7 października w godzinach od 9 do 14. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
11: Mówi Karol Rychlewski z Kraśnickiego Sanepidu. Wystawa będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
13: Muzyką się żyje.
14: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
15: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
14: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej wizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow, to jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepło, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe, natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: października na scenie amfiteatru przy Festiwalowej. I to w pełnym składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Duńczyk. Cześć, Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się, jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Duńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
20: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
19: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Like Eight Peace i Justin Timberlake. Hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. I już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Roli konduktora, no oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katwiel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: Wadzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
2: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, ale albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Mi. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bring the beat back.

0: Adam Serwak, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Kraśnik na czasie.
2: I Piotr Staszczuk, przed nami spektakl, który będzie obchodzić swoje 20-lecie na scenie. To Klimakterium i już. Historia opowiada o czterech przyjaciółkach, które spotykają się w butiku prowadzonym przez jedną z nich. Na miejscu przekuwają drażliwy problem menopauzy na piosenki i tańce. Wszystkie z bohaterek mają problemy, z którymi muszą się uporać. Jedne wolą poddać się zastępczej terapii hormonalnej, inne boją się jej i wybierają ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku jogi i ćwiczeń gimnastycznych. Klimakterium i już na deskach sceny w CKIP odbędzie się 25 października. Szczegóły na kupbilecik.pl.
3: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
4: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
3: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na czwórce. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
5: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. Na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kygo i Max Mekno. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je, tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: love with the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: października na scenie Amfiteatru przy Festiwalowej. I to w pełnym składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: I po reklamie.

0: nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: I po reklamie.
13: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
14: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
15: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie, ale fajnie, fajnie.
16: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
15: No. Ale ekipa fajna się zebrała.
13: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
17: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta. Tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami. Albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz, by Twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: I po reklamie.

0: 7 Miley Cyrus, tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem 1 na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: SK. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen. Z energią po rabaty.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: I po reklamie.
6: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk na deskach sceny CKiP. Zobaczymy Salon Odnowy. To spektakl w wykonaniu Katarzyny Jamrus, Artura Dziurmana i Grzegorza Matysiaka. Historia opowiada o dwóch niezadowolonych z życia mężczyznach w dojrzałym wieku, którzy trafiają do tytułowego Salonu Odnowy prowadzonego przez tajemniczą, piękną kobietę, której również nieraz pieszczało życie. Właścicielka próbuje przywrócić swoim dwóm klientom wiarę w sens życia za pomocą różnych zabiegów. Możemy liczyć na inteligentny humor, zabawne zwroty akcji, a także elementy interakcji z publicznością. To 9 października o 17 w sali widowiskowej CKiP. Szczegóły dotyczące wejściówek znajdziecie na Facebooku Centrum Kultury i Promocji.
7: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
8: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
7: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
9: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
7: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
10: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista.
11: Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planu?

Panów, może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki, a ja dobrze zagram Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać.

A cześć Radiojajska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Iben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
18: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
18: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
20: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autograf rozdane. Kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
25: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz. Jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
24: No, przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
1: Jesteśmy mistrzami świata!
0: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17. Zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożyć łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: bez końca. Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Tomasz Forna, blokaut! Blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
19: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
20: I po reklamie.
21: Kraśnik na czasie.
22: I Piotr Staszczuk, jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego? Będzie można to sprawdzić podczas specjalnej wystawy w kraśnickim sanepidzie. Organizatorzy pokażą też, na co zwracać uwagę podczas grzybobrania i jak uniknąć niebezpiecznych pomyłek.
23: Serdecznie zapraszam na wyjątkową wystawę poświęconą grzybom. Podczas wystawy będzie można zobaczyć i porównać grzyby jadalne, niejadalne oraz trujące, a także dowiedzieć się, jak bezpiecznie rozpoznawać gatunki. Wystawa odbędzie się 7 października w godzinach od 9 do 14. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
22: Mówi Karol Rychlewski z kraśnickiego sanepidu. Wystawa będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych.
24: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosów w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
1: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
24: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: I po reklamie.

0: Eska. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: I po reklamie.

0: Agnieszka Kraśnik. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
6: I po reklamie.

0: Odeska Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Tylko jedna szkoła zareagowała odpowiednimi procedurami w trakcie wycia syren alarmowych. 17 września w powiecie kraśnickim zostały uruchomione syreny. Dla samorządów była to okazja do sprawdzenia, jak instytucje, w tym szkoły, są przygotowane na sytuację zagrożenia. Jak mówi starosta kraśnicki Zbigniew Dżugaj, tylko jedna placówka miała wcześniej opracowane, sprawdzone i przećwiczone procedury na wypadek alarmu przeciwlotniczego.
2: Jedyną szkołą, która miała procedurę opracowaną i gotową, sprawdzoną, przetestowaną procedurę działania na gdy ogłoszony zostanie alarm przeciwlotniczy, była Szkoła Specjalna w Olbięcinie. Tam od kilku lat była ta procedura. Nauczyciele i uczniowie nie musieli myśleć, co robić, tylko mieli to już wszystko przećwiczone. Każdy wiedział, gdzie może się udać.
1: Pozostałe szkoły mają teraz ustalić i uporządkować swoje procedury, tak aby w przypadku kolejnego alarmu każdy wiedział, co ma robić. Wyczekiwana inwestycja staje się faktem. Chodzi o przebudowę odkrytej pływalni w Kraśniku. Modernizacja obejmie nie tylko główną nieckę basenu i brodzik. Przy krytej pływalni ma powstać też nowoczesny kompleks wypoczynkowo-pływacki. Pojawią się również nowe atrakcje dla mieszkańców. Więcej mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku Michał Stawiarski.
3: Dodatkowa zjeżdżalnia 60-metrowa, jest to wodny plac zabaw o powierzchni 170 metrów kwadratowych z różnymi armatkami wodnymi, z różnymi takimi małymi zamkami, zjeżdżalniami. Jest to też ścieżka sensoryczna. Chcemy wreszcie wykorzystać nasz lasek, który jest za naszą pływalnią. No i wiadomo, to cała infrastruktura towarzysząca, no, aby tak jak wcześniej już kiedyś w wywiadzie panu redaktorowi mówiłem, żeby wymienić wreszcie te pompy ciepła, żeby się uniezależnić. Czyli infrastruktura towarzysząca, tak jak to już wcześniej wspominałem, kostka brukowa, która by została wymieniona, no i samo uszczelnienie niemieckie. Widzimy nawet, że tutaj w niektórych okolicach tutaj naszego basenu 15-20 metrów pod kostką robią się różne wybruszenia. Gdzieś ta woda, tak jak już to wcześniej redaktorowi mówiłem, ona gdzieś tam ucieka. Zobaczymy, jak zostanie zdjęta folia. Firma, która już mam nadzieję przyszłościowo, która będzie w stanie zrobić nasz basen, zobaczymy, co tam się dzieje. Czy się robi ten lej krasowy, czy jest, że to mówię, gdzie ta woda się spokojnie gdzieś tam spływa.
1: W projekcie uwzględniono też potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Lokalizacja głównej niecki brodzika pozostanie bez zmian. Całkowita wartość projektu to prawie 16 milionów złotych. Wykonawca będzie miał 13 miesięcy na realizację prac. Miłośnicy historii będą mogli zajrzeć na teren fabryki łożysk tocznych w Kraśniku i poznać miejsca związane z początkami Centralnego Okręgu Przemysłowego. Spacer odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Uczestników oprowadzą dr Hubert Mącik, dr Dominik Schulz i Hubert Trukan. Zwiedzanie obejmie zewnętrzne części terenu FŁT. Więcej mówi Wiola Wellman z Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku.
4: Przyszłość przeszłości to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Już dziś serdecznie zapraszamy na spacer z historią śladami Centralnego Okręgu Przemysłowego w Kraśniku. Pod przewodnictwem doktora Huberta Mącika, doktora Dominika Schulza oraz Huberta Trukana zwiedzimy obiekty związane początkowo z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, a obecnie będące własnością Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Spacer odbędzie się w sobotę 10 października. Przewidziane są następujące godziny zwiedzania. O godzinie 13 pierwsza grupa, zaś o godzinie 15 druga grupa. Zbiórka przed bramą wejściową na teren FŁT przy ulicy Fabrycznej 6 w Kraśniku Fabrycznym. Na spacer obowiązują wcześniejsze zapisy. Maksymalna ilość uczestników na każdą z grup to 30 osób. Decyduje kolejność zapisów. Zapisy przyjmujemy do 7 października. Zwiedzanie obejmuje wyłącznie przestrzeń zewnętrzną na terenie FŁT. Obowiązuje całkowity zakaz fotografowania w trakcie zwiedzania oraz inne obostrzenia, dlatego serdecznie prosimy o śledzenie profili organizatorów wydarzenia. Wydarzenie organizowane jest przez Kraśnickie Towarzystwo Regionalne, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. Wydarzenie odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Serdecznie zapraszamy do udziału w spacerze. Do zobaczenia.
1: Spacer odbędzie się w sobotę, 10 października. Pierwsza grupa rozpocznie go o 13, następna dwie godziny później. Obowiązują zapisy. Powiat likwiduje bariery. W kilku budynkach należących do samorządu przeprowadzono remonty, które mają ułatwić korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami. Więcej mówi starosta Zbigniew Dżugaj.
2: Spotkaliśmy się ze służbami, wójtami, burmistrzami oraz pracownikami gminnymi w sprawie obrony ludności i obrony cywilnej w związku z aktualną sytuacją i przygotowaniem systemu alarmowania na terenie gminy. I tutaj bym chciał się troszkę zatrzymać nad tym. Powiem tak, znowu rzeczywistość wyprzedziła nasze plany. 16 września rozesłaliśmy do wszystkich gmin zaproszenie na spotkanie w celu omówienia przygotowania naszego powiatu do realizacji alarmów lotniczych i przygotowania gmin do zabezpieczenia ludności gmin do bezpiecznego schronienia podczas alarmów. Ale tak jak już wspomniałem, i to spotkanie zaplanowaliśmy na 21 września. Jednak 17 września w czwartek w naszym powiecie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. My natychmiast pytaliśmy się w tym dniu, jak nasze placówki poradziły sobie z tym wszystkim, a tak naprawdę w dniu następnym dokonaliśmy wizji lokalnej. Odwiedziliśmy wszystkie szkoły na terenie naszego powiatu i rozmawialiśmy, w jaki sposób sobie poradziły te placówki. Powiem tak, wyszło to nie najgorzej i tutaj chciałbym powiedzieć, że jedyną szkołą, która miała procedurę opracowaną i gotową, sprawdzoną, przetestowaną procedurę działania, gdy ogłoszony zostanie alarm przeciwlotniczy, była szkoła specjalna w Olbięcinie. Tam od kilku lat była ta procedura. Nauczyciele i uczniowie nie musieli myśleć, co robić, tylko mieli to już wszystko przećwiczone, każdy wiedział, gdzie może się udać. W wyniku tych wizji lokalnych zarządziliśmy, że każda szkoła ma mieć procedurę działania w wypadku ogłoszenia alarmu lotniczego. Te procedury, z tego co wiem, to chyba zostały już opracowane i przekazane do nas. Także chciałbym powiedzieć, że nasze szkoły zdały egzamin. Uczniowie byli tak jakby zabezpieczeni i bezpieczni. No, najmniej było to w szkole, zespole szkół numer 2 w Reju, ale no, porozmawialiśmy z panią dyrektor, wtedy nie było pani dyrektor, była na urlopie, nie mogła być w placówce i może dlatego to kulało, dlatego mam nadzieję, że jak będzie procedura, to wszyscy będą wiedzieli, co robić. Ale mieliśmy inny zamysł spotkania, które zwołaliśmy na 21 września, ale też porozmawialiśmy w trakcie tego spotkania, jak nasze gminy poradziły sobie z tymi alarmami przeciwlotniczymi. Powiem tak, w większości nie było to tak źle, było dobrze albo średnio dobrze. Ale w jednej gminie byłem zszokowany, gdy otrzymałem informację, że nie usłyszeli. No, wydaje mi się, że jest to niemożliwe, bo niedaleko w sąsiedztwie była czynna syrena, ale dotarła do nich informacja, że jest ogłoszony alarm przeciwlotniczy. No i tu pan sekretarz powiedział, że on ocenił, że nie ma żadnego alarmu, więc nic nie robili. Powiem tak, dziwię się, że mamy pretensje do mieszkańców, że nie wiedzą, co robić. No bo robimy szkolenia, nie przychodzą na te szkolenia, a potem w starostwie grzeje się telefon, pan Sławek nie wie, który numer telefonu odbierać i udzielać informacji nie tylko mieszkańcom, gdzie się mają udać, ale dyrektorzy placówek, szkół, przedszkoli dzwonią, bo wszyscy kierują ich do nas. A tutaj mieliśmy taki przykład, że ktoś uznał, że nie ma zagrożenia, więc nic nie robią. Ale moja ogólna ocena, powiat kraśnicki dość dobrze był przygotowany na tą ewentualność. Podjęliśmy działania, żeby to się wszystko poprawiło. Nasze placówki, jednostki, powiem, że też sobie poradziły. Dzieci powierzone ich opiece były bezpieczne. Ale to nie znaczy, że nie musimy nic robić, aby było lepiej. Nie wiem, jak to dalej będzie, ale musimy dalej pracować nad tym, aby przygotować nasz powiat na wszelkie ewentualności i żeby nasi mieszkańcy byli bezpieczni.
1: Dzięki modernizacjom korzystanie z tych miejsc ma być łatwiejsze i bardziej komfortowe dla osób z niepełnosprawnościami. SK Kraśnik. Kolejne organizacje pozarządowe dostały pieniądze z projektu Kraśnik – Bezpieczne miasto nowej generacji. To na realizację swoich projektów. Wsparcie tym razem trafiło do Stowarzyszenia Bez Granic i Fundacji Szachmat. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
5: Kolejnym ważnym obszarem, który obejmuje swoim działaniem projekt kraśnicki Kraśnik – Bezpieczne miasto nowej generacji, jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Pod koniec lipca oraz na początku września podpisałem umowę z 8 podmiotami, lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami. Program grantowy jest jednym z kluczowych działań w ramach Kraśnickiego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Jego celem jest wzmacnianie potencjału kraśnickich organizacji oraz wspieranie inicjatyw, które służą mieszkańcom i rozwojowi naszej lokalnej społeczności. Cieszę się, że pierwsi beneficjenci grantów już rozpoczynają realizację swoich projektów. Współpraca z tak zwanym trzecim sektorem to jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego. Nie chodzi tylko o możliwość realizowania różnych pasji i zainteresowań. Organizacje pozarządowe bardzo często wspierają swoimi działaniami osoby z niepełnosprawnościami lub zagrożone wykluczeniem. Dzięki środkom promocyjnym i tym, którymi dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, prowadzimy regularną współpracę ze stowarzyszeniami, jednak dodatkowe możliwości wynikające z projektu szwajcarskiego są bardzo dużym wsparciem dla takiego miasta jak Kraśnik.
1: W sumie miasto podpisało już 8 umów ze stowarzyszeniami i fundacjami w ramach projektu finansowanego z funduszy szwajcarskich. Ponad 250 dzieci uczy się pływać. W Kraśniku trwa projekt Pływackie ABC, w ramach którego uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych uczą się pływać. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
6: We wrześniu rozpoczęliśmy realizację projektu Pływackie ABC w Kraśniku. To projekt nauki pływania adresowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, dla których miasto Kraśnik jest organem prowadzącym. Na jego realizację miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. W ramach projektu Pływam, ćwiczę ABC ruchu w wysokości 80 tysięcy złotych. Z programu skorzysta łącznie 264 najmłodszych kraśniczan.
1: Projekt jest skierowany do uczniów klas 1-3 z 6 kraśnickich placówek edukacyjnych. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni Mosir i mają nie tylko nauczyć dzieci podstaw pływania, ale także promować aktywność fizyczną i zasady bezpieczeństwa nad wodą. W ostatnich miesiącach Kraśnicki Klub przechodził przez poważny kryzys. Problemy finansowe doprowadziły do groźby likwidacji klubu. Później udało się go tymczasowo uratować, zbudować nową drużynę i dokończyć sezon w trzeciej lidze. Stal spadła jednak z rozgrywek, a z powodu problemów finansowych i organizacyjnych nie przystąpiła do czwartej. Teraz pojawiła się szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Szczegóły zbadał nasz reporter Artur Mazurek.
7: W ostatnim tygodniu przedstawiciele działaczy i kibiców spotkali się z burmistrzem
1: burmistrzem Kraśnika Krzysztofem Staruchem. Rozmowy dotyczyły przyszłości klubu i powstania nowego podmiotu Stal Kraśnik. Jak przekazują przedstawiciele Nowej Stali, burmistrz zadeklarował, że nowy klub będzie mógł korzystać z dostępnej miejskiej infrastruktury sportowej. Zapowiedział też, że będzie starał się wspierać dalsze funkcjonowanie i rozwój Stali. To dopiero początek drogi. Przed nowym klubem wciąż sporo pracy i decyzji, a działacze zapowiadają, że będą na bieżąco informować kibiców o kolejnych krokach. To na swoim profilu facebookowym.
7: Działacze zapowiadają, że będą na bieżąco informować kibiców o kolejnych podejmowanych krokach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
7: Piotr Staszczuk, zapraszam. Na początku usłyszycie o pomyśle założenia kraśnickiego klubu podróżnika. Będzie też o poecie z naszego regionu, który zmarł w młodym wieku. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
7: Mirosław Schneider to kraśniczanin, który zwiedził już niemal całą Europę. Pozostała mu tylko Islandia. Z tego tytułu wpadł na pomysł, aby dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a także słuchać podróżniczych historii mieszkańców Kraśnika. Miejscem na takie rozmowy miałby być kraśnicki klub podróżnika. A sam pomysłodawca zdradził nam, jak wyglądałyby takie spotkania.
8: Nie chodziło o to, że ja z natury jestem takim człowiekiem, który nie pozostawia jakiejś tam wiedzy dla siebie, tylko lubię się dzielić tą wiedzą. A na pewno o turystyce, o wyjazdach, no wiem dużo. Przez lata głównie jeździłem na wycieczki. I pewne rzeczy mnie zaczęły denerwować, plus w pewnym momencie też stałem się dojrzalszy i w związku z tym zacząłem jeździć indywidualnie. I ja zobaczyłem taki klub, to miałoby już zgromadzić osoby potrafiące samodzielnie jeździć, tak jak ja, jak również może by przychodzili ludzie, którzy lubią turystykę, ale głównie korzystają z biur turystycznych. Chciałbym im po prostu poprzez rozmowę przekazać to, że tracą czas i pieniądze jeżdżąc z biurami. W tym roku byłem w styczniu z żoną, byliśmy 11 dni i zwiedzaliśmy Sycylię Wschodnią. I jak sobie później podliczyliśmy, ile pieniążków wydaliśmy i porównałem ceny wycieczek z tych największych turoperatorów, to doszedłem do wniosku, że ja za te pieniądze, które musiałbym zapłacić temu dużemu biuru, mógłbym na Sycylii być nie 11 dni, tylko 3 tygodnie. Chodzi o to, że tam jednak są te ogromne marże na biura, pilot. Po co nam pilot, skoro my możemy sobie samemu to organizować? Po co nam kierowca, który tam jest, czy dwóch, którzy śpią? I to się wszystko niejako utrzymuje. Bez sensu jest jeżdżenie i korzystanie z biur. Przejeżdża się do dużego, ciekawego miasta. Z reguły jest 3 do 4 godziny. I w tym czasie biuro załatwia lokalnego przewodnika. Ale pani przewodnicy z reguły prowadzą do kościoła jakiegoś największego i traci się godzinę czasu, jak on opowiada, a tę ławę przebudowano w tym roku, a ten obraz namalował to. Jeszcze jeżdżąc na wycieczkę, ja pytałem pilota grupy, ile czasu mam na powrót do autobusu i sam sobie wybiegałem. I później spotykałem tych ludzi z grupy i pytałem tam, a niech mi pani powie chociaż jedno nazwisko, kto namalował obraz. No nie, traci się czas. Chodzi o to, że indywidualnie nie jest człowiek związany w ogóle, że ma stawić się. Później po takim zwiedzaniu pilot, przewodnik lokalny daje na to 1,5 godziny. Każdy się w ten czas boi, bo jak się gdzieś pójdzie w jakąś alejkę, a się zgubię, nie zdąży się na powrót, po prostu jest się gdzieś, ale tak naprawdę, no nie wiem, no, 25% tego korzysta się co można i to ja jadę sam indywidualnie. No, chodziło mi o stworzenie takiego klubu, gdy ludzie na przykład tak jak w tym miejscu, w galerii mogliby się spotkać, dajmy na to, jakby była potrzeba przed sezonem częściej, może ktoś nowy, po prostu wymieniać się doświadczeniami. Ja bym powiedział, co ja robię. Każdy na pewno ma też jakieś te swoje odkrycia. Na przykład w grudniu lecę na święta z żoną na Maltę, żeby zobaczyć, jak w innym kraju wyglądają święta. I też lecimy indywidualnie. Jaki ciekawy, wzbogacony właśnie o takie elementy program. Zobaczyć, jak ludzie się zachowują w innym kraju. Obserwować ich przez ileś godzin. Dla mnie to jest, uważam, to jest frajda. No i chodziło o wymianę się takich doświadczeń. Za tym biurem jeździsz, jak to organizujesz, jak załatwiasz, jak ten... Każdy by skorzystał, przy czym ja coś od siebie dałbym, ale z drugiej strony jestem przekonany, że również coś bym tam... Właśnie myślałem, że później można było ewentualnie go pomieścić. Fajnie byłoby mieć jakąś rano grupę, jeździć na wspólny wyjazd, tam się gdzieś spotykać. Każdy jedzie, idzie sobie gdzieś tam indywidualnie zwiedza, ale na przykład brać jakiś duży apartament, trzypokojowy i w ten czas każdy sobie się rozjeżdża, a wieczorem sobie siedzieć, a myśmy tu byli tam. Tak byłoby trochę sympatycznie. No plus... Takie są rzeczy, na przykład elementy, jak na przykład w Europie moja noga stanęła we wszystkich krajach, tylko w 46 tylko jeszcze nie stanęła w Islandii. Na przykład na Islandię to trzeba jechać grupą, bo Islandia jest transport, czy w ogóle wszystko jest bardzo drogie. I opłaca się w ten czas przy grupie tam 8-10-osobowej wynająć gdzieś busa i dziesiątkę sobie jeździć. A więc mówię, ja bym coś dał, a jednocześnie można było zorientować się i taką grupą sobie pojeździć, bo fajnie pozwiedzać. No, trochę mnie dziwi ten odzew. Pierwszą osobą, którą się odezwał, to jest Mirek Karwowski, taki znany, lokalny kolarz, też podróżnik, który to rozumie. I mimo, że mieszka w Warszawie, to powiedział, że Mirek, wpisuj mnie do... Bo informacje o tym zamieściłem na Facebooku. Mirek, wpisz mnie do zarządu, bo też by chciał po prostu ktoś, kto kocha turystykę, kto się chciałby tym po prostu dzielić.
9: A to jaki był odzew po tym pana pośle?
8: No, z 5 osób.
9: To ile pan potrzebuje, żeby tak...
8: Nie, po prostu niech to będzie takie realne. No. Wiem, to jest tak, żeby co najmniej musi być te 10-15, no, po to, żeby ewentualnie komuś jak nie wypada, to nie przychodzi. No. Inaczej, żeby to tak się czuło, że ludzie chcą czegoś takiego. No, przy 5 osobach to trudno powiedzieć, czy jest zainteresowanie.
9: Okay, ale...
8: Czy jest to szkodliwa inicjatywa? Bezkosztowa. To jest tylko po prostu zamiast wieczorem siedzieć przed telewizorem, umawiamy się, podyskutujemy, co ty planujesz, gdy jedziesz, jak ty to widzisz. Rzeczy na przykład, dlaczego ludzie nie próbują samemu podróżować. Ja na przykład jeżdżę co najmniej 2 razy w roku do Włoch, bo to jest mój ukochany kraj i naprawdę we Włoszech jest tyle interesujących miejsc do zwiedzenia. I gdy wracam, na przykład komuś tam mówię, że byłem, to z reguły pana takie stwierdzenie, albo na pewno znasz włoski. A ja mówię, tak, si ti, buongiorno, arrivederci i tyle. Jaki problem dzisiaj? Na przykład w samych Włoszech wystarczy, że człowiek do Włocha się uśmiecha. I Włoch to jest taka natura, że on wszystko zrobi. Nawet gdy jest problem z porozumieniem. Ale tak naprawdę dzisiaj w dobie komputeryzacji, w Google przygotowuje się wszędzie, gdzie mam wysiąść, gdzie mam podejść, jak wygląda na przykład dom, w którym jest mój apartament. To nie jest żaden problem, ja się nikogo nie muszę pytać. Przecież rozkłady autobusów, wszystko można znaleźć. Naprawdę nie jest problemem język. No przecież każdy ma telefon, bierze się tłumacza do Google i mówi się i zaraz jest tłumaczenie, gdyby zaszło, podeszło. Bo potrzeba, ale taka nigdy nie zachodzi. No. To jest właśnie piękne, wie pan, to jest właśnie piękne jechać do jakiegoś kraju z takim nastawieniem pozytywnym i w wszędzie, gdy widzą turystę, to każdy jest chętny pomóc. Nie, przy czym czasami jeżdżę na wycieczki, bo nie zapuszczę się, tak jak słyszę, że młodzi ludzie, Argentyna, Brazylia, no tam bym się nie zapuścił. Byłem na przykład na rejsie po Nilu, dobywaliśmy tam, byliśmy w Abu Simbel, niedaleko granicy z Sudanem, no to tam już trzeba z biurem podróży, no bo to biuro, tam nie ma możliwości swobodnego się takiego poruszania po Egipcie. Może jest, ale na pewno niebezpiecznie. No, są to wycieczki tak dobrze, optymalnie, jak gdyby zorganizowane. Czasami korzystam, ale większość wyjazdów to jednak indywidualnie.
10: No, ale tak jak sobie myślę, czemu ludzie wolą czasem skorzystać z tych podróży, to też myślę, że po prostu czasu nie mają na zaplanowanie takiej wycieczki może. Po prostu tu mają gotowe.
8: Lęk. To się trzeba przełamać. To. Tak jak stare powiedzenie mówi, jak się kogoś uczy pływać, trzeba go rzucić na głęboką wodę i on sobie poradzi. Jestem przekonany, że gdyby tutaj ktoś uzyskał takie porady i pomoc, pojechałby raz, to później by się sam śmiał z siebie, że przed wyjazdem towarzyszył mu lęk i obawy, że się nie uda, że nie wyjdzie. Turystyka jest prosta. Dzisiaj, mówię, w dobie internetu każdy ma z nami telefon przy sobie i wszystko można sprawdzić, można przetłumaczyć, plus właśnie to przygotowanie. Chodzi o zejście z kosztów, plus to, że się człowiekiem wolnym. Ja z reguły do Włoch jeżdżę w ten sposób, że tam w obrębie dużego miasta jest kilka, czasami kilkanaście fantastycznych, pięknych, malowniczych miasteczek, przy czym każde jest inne, każde warto zobaczyć. I bierzemy sobie przez booking, kupujemy nocleg, we Włoszech pociągi jeżdżą bardzo szybko, są bardzo często i są bardzo tanie. I po prostu dojeżdżamy do jakiegoś miasta, tam swobodnie, cały dzień, bez presji, że się spóźnimy, gdzieś chodzimy, chce nam się usiąść, to sobie chodzi. Siadamy, chce nam się coś zjeść, wypić kawę, sobie pijemy i na pierwszy już się wraca, po drodze się w markecie kupuje sery i pieczywo i wino i w ten sposób, sery są proszę fantastyczne i cała wielka filozofia, przy czym mówię, dużo taniej to wychodzi. Przykład z tego roku, jak mieszkaliśmy w Syrakuzach, i mieliśmy taki apartament dwupokojowy z 70 metrów, to myśmy z żoną i z jej siostrą tośmy płacili po 20 euro od osoby. Chodzi o to też, tu chciałem powiedzieć, wybierać odpowiednią porę roku. Nie bać się, że jak u nas jest tydzień luty, to siedzimy w domu. Nie. Byliśmy w tej Sycylii, było 20-22 stopnie w tym roku. To jest optymalnie, jak się dużo kilometrów dziennie wykonuje, to temperatura 20. I mówię, styczeń, luty do marca, to od osoby ten apartament jest 20 euro, a później jak wyszukiwarkę wstukałem w okresach już tych późniejszych, to 70 od osoby. To przy dwóch osobach, jak ja jestem z osobą, z żoną, to mamy 100 euro za nocleg mniej. Przy 11-dniowym pobycie nie trudno przeliczyć, 1000 euro zostaje w kieszeni na kolejny tego typu, na samym noclegu, prawda? Mówię, teraz jak lecimy na Maltę, ja na tej Malcie jestem trzeci raz, mam taką właśnie satysfakcję, że jak pierwszy raz byłem około 5 lat temu, to przyjeżdżałem i wszystkim mówiłem, słuchajcie, znacie Maltę, jak tam jest fantastycznie, jak tam się prosto zwiedza, podróżuje. Zachęcałem, to każdy tak, Malta, a dzisiaj włączy się internet, cały czas jest Malta. I są te argumenty, które ja ludziom mówiłem 5 lat temu. Dlatego mówię, Malta jest taka prosta, że nie wiem jak teraz, 2 lata temu jak byłem, to bilet taki elektroniczny kosztował 24 euro tygodniowy. I można danego dnia 50 razy wsiąść i 50 razy wiadomo wysiąść z autobusu. Cała Malta jest gęstą siecią publicznej komunikacji, jak gdyby po

0: problemu z porozumieniem się z dyrektorem Centrum Kultury, bo jednak tak jak w tej chwili przyszliśmy i stoi lokal, jest harmonogram, ten czas gdzieś tam jeszcze by się znalazło miejsce. Chodzi o to, żeby się spotykać, bo przyjście do kogoś do domu to jest takie krępujące, prawda? Chodzi o to, żeby tak jak tutaj wspólnie sobie siąść i tą godzinę, dwie, nawet to jest placówka miejska, gdybyśmy poprosili o zrobienie kawy, to jestem przekonany, że nie byłby problemu. Klub podróżnika, formalnie ustalilibyśmy, kto zwołuje, dajmy na to jakiegoś tam swojego lidera, kto zwołuje, czy ktoś byłby liderem jeden rok i po prostu co kto planuje. Nawet jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wyjazd, to w ten czas, żeby przyjść, słuchajcie, no mam w takim miesiącu, będę na to wolne, co byście mi doradzili, nie? No i ktoś jest zaraz w takim gronie, dlatego potrzebne jest większe grono, żeby było więcej tych pomysłów, prawda? I to jest, a słuchaj, ja byłem w tamtym roku tu i tu, doradzam. I takie sobie swobodne porozmawianie, powymienianie doświadczeń, doradzenie. Ja nie mówię, że ja wszystko znam. Na pewno wiele rzeczy jeszcze nie odkryłem. Chętnie właśnie bym skorzystał z czyichś porad. Coś bym na pewno miał też do przekazania.
1: No to oby się udało, bo do pomysłu będzie pan wracał bliżej.
2: Na ten moment pomysł spotkał się jeszcze ze zbyt małym zainteresowaniem. W magazynie reporterów wracamy do tematu kanoników regularnych w Kraśniku. W poprzedniej części historii o kanonikach regularnych laterańskich poznaliście kilku najwybitniejszych, między innymi Jana z Lublina. Teraz czas na drugą część, którą opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel historii.
3: Duże zasługi na polu oświaty, szczególnie nowoczesnego szkolnictwa w ówczesnym czasie, czyli pierwsza połowa XIX wieku, odegrał ksiądz Antoni Firman Lubaczewski. Był propozytem kraśnickim dość długo, od 1820 do 1853 roku, a także od 1836 roku był propozytem generalnym kongregacji krakowskiej, ale cały czas urzędował w Kraśniku. Trzeba powiedzieć, że ksiądz Antoni Lubaczewski, zresztą znany tutaj w Kraśniku, jego ojciec był nadwornym, że tak powiem, muzykantem w Gościradowie. Tam krakowskiej rodzinie. Natomiast tutaj Antoni sobie urzędował. Bardzo lubił grać na fortepianie i potrafił grać. Zaraził tą pasją muzykalną Jana Richtera, którym właśnie tutaj z Kraśnika pochodził. Jeżeli chodzi o księdza Lubaczewskiego, no to jest znana postać, opisana dość dobrze. Prowadził tutaj także wykłady z filozofii, teologii. Otrzymał nominację na stopień magistra, nowicjatu, a więc za jego czasów był tu nowicjat, także on się bardzo zasłużył i dla Kraśnika, ale i dla całego zakonu kanoników regularnych. Trzeba jeszcze powiedzieć, że za księdza Lubaczewskiego był uszkodzony kościół. Pożar wybuchł i tam się trochę spaliło. Kiedy zmarł ksiądz Antoni Lubaczewski, to się okazało, że zostawił sporo pieniędzy, które jego siostra przeznaczyła na odbudowę tego kościoła. Zresztą odbudowa tego kościoła trwała dłuższy okres czasu. Później tam jeszcze ksiądz Obyński przebudowywał. Następnym zakonnikiem, który przysłużył się właśnie tutaj klasztorowi kraśnickiemu, to był ksiądz Stanisław Dominik Słotwiński. Urodził się w 1828 roku w Bełżycach. Jego rodzicami to byli Tomasz i Marianna z Ostrowskich. Ten jego ojciec to był ceniony w Bełżycach mistrzem szewskim. Kształcił się w Lublinie. Następnie w 1846 roku wstąpił do kanoników regularnych laterańskich w Kraśniku. Tutaj przebywał przez rok w nowicjacie, a później otrzymał w Sandomierzu w 1848 roku święcenia kapłańskie. Był energiczny, zajmował się tajnym nauczaniem, zwłaszcza dzieci wiejskich. I tutaj zaczęły władze zaborcze interesować się w związku z panem księdzem Słotwińskim. W związku z powyższym wyjechał do Krakowa. Później udał się do Paryża. W Paryżu tam na emigracji także kontynuował naukę. Przy okazji taka ciekawostka, będąc w Paryżu, odwiedził hotel Lambert i tam spotkał się z przedstawicielami kultury polskiej.

0: Rafałem Mickiewiczem, Cyprianem Kamilem Norwidem i księdzem Piotrem Semenko. No, ten kotel Lambert po powstaniu listopadowym to odgrywał dużą rolę w Paryżu. W związku z powyższym tam przebywali Polacy. On się tam z nimi spotkał, ale później przebywał we Włoszech, a w 1893 roku zrezygnował i przeszedł prawdopodobnie na emeryturę i był przebywał u sióstr Czarytek w Moszczanach koło Radymna w charakterze kapelana szpitala i sierocińca. Zmarł w 1905 roku na skutek zapalenia płuc. W latach 1802-1803 kaznodzieje w Kraśnickim konwencie był ksiądz Wincenty Floryt Mydlarski. On urodził się w Krakowie. W 1793 roku wstąpił do kanoników regularnych, a w 1796 roku przeniesiono go do Kraśnika, studiował filozofię u dominikanów w Lublinie. W 1802 roku przyjął święcenia kapłańskie, wrócił do Kraśnika, później znowu przebywał w Krakowie i tam w Krakowie zmarł w 1836 roku i jako pierwszy z kanoników regularnych, z księży, został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
1: A więcej szczegółów i między innymi historyczne zdjęcia czy dokumenty znajdziecie na facebookowym profilu pana Romana Lewaszowa.
2: SK Kraśnik.
1: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
3: Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał no jak to młody człowiek, tak, no... budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. Znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tę książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej... Tak mnie się wydaje, tak z punktu widzenia osoby, no, pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. Tak 16-17. I druga część to są reprodukcje. Niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ten, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. No, mówię, zdecydowaliśmy i mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i w siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre, są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne, tego nie wiemy. Ale chcemy też jakby, chcieliśmy pokazać taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembodowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich taką bardzo, jakbym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziałabym, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował, składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann, a stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, no to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemanna, tak, który jest uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo, co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla młodych artystów, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, ja to tak nazywam może w cudzysłowie, stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy będą mogli dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie. Więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz, czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśnicy. Ja się zajmowałam książką. To było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała. Bo też uważam, to jest rodzaj takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje. Bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, a taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co młody człowiek, który tak jak ja się malował, czy też pisał, że on by chciał, że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować. A może też powzorować na tych wierszach, no kto wie. To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, no i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest, pasuje do życia każdego z nas.
1: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane także w szkołach czy galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Zaczniemy od historii jednego z zakonów kleryckich, który działał w Kraśniku. Powiemy też o ekologicznym stowarzyszeniu z naszego miasta. Na koniec poszukiwania wolontariuszy. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Prepozytura kraśnicka kanoników regularnych laterańskich istniała niemal 400 lat. Był to zakon klerycki zorganizowany według reguły świętego Augustyna. A jacy wybitni kaznodzieje pojawili się przez to w Kraśniku? O tym opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel.
0: Jeżeli chodzi o kanoników regularnych, klasztor, który w Kraśniku został wybudowany w 1468 roku, faktycznie rzecz biorąc, do Kraśnika ich sprowadził Jan Rapsztyński, ówczesny właściciel Kraśnika. Natomiast fundacja otrzymała konfirmację papieską dopiero w 1487 roku. Mówiąc o kanonikach regularnych w Kraśniku, oprzemy się o opracowanie Jana Pietrzykowskiego, który opublikował w archiwach, bibliotekach i muzeach kościelnych w 2017 roku. Pisze on m.in., że jeżeli chodzi o konwent w Kraśniku, to tu bardzo dobrze zaklimatyzowali się zakonnicy. Pracowali na rzecz kościoła, oczywiście klasztoru kraśnickiego, ale także i na potrzeby innych klasztorów, zakonników. Funkcjonował w Kraśniku dobrze skryptorium, które zajmowało się przepisywaniem prac, ale także szpital, który mieli pod opieką, a także w pewnym okresie czasu tutaj funkcjonował nowicjat i seminarium duchowne w Kraśniku dla tych zakonników. Pan Jan Pietrzykowski wymienia, że około 70 najwybitniejszych kanoników regularnych w Polsce przybywało właśnie w Kraśniku przez oczywiście dłuższy okres czasu. W różnych dziedzinach oni się specjalizowali, ale do nich zalicza na przykład w dziedzinie naukowej, kaznodziejskiej, muzycznej, ascetycznej, organizacyjnej itd. My dzisiaj zajmiemy się wybitnymi kaznodziejami konwentu kraśnickiego. I tutaj na pierwszym miejscu trzeba wymienić Jana z Lublina, który jest jednym z pierwszych znanych tutaj kanoników regularnych. Pochodził z XVI wieku, około 1540 roku działał w Kraśniku. Był absolwentem Akademii Kazimierzowskiej w Krakowie. Był pierwszym właścicielem rękopisu tabulatury organowej, która jest znana w całej Polsce i nie tylko. Znajduje się obecnie w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Może część sam pisał, część przepisywał. W każdym razie jest tam szereg nut, które szczególnie muzyki organowej, które znajdują kwestie dotyczące muzyki religijnej, ale także i świeckiej, przede wszystkim muzyki organowej. Tutaj, jeżeli chodzi o Jana z Lublina, to jest on znany, opisany, także i tu właśnie z tego księgozbioru, który jest ewenementem w skali europejskiej. Następnie w XVI wieku znamy co najmniej trzech kanoników, którzy głosili Słowo Boże. Są to Jan Myslowius, Jan Turbinius i Marcin Nowojski z Mielca. Jan Myszkowski Myslowius, kanonik regularny w klasztorze w Kraśniku. Taki jest opracowany nekrolog klasztoru tego i tam między innymi właśnie ten Jan Myszkowski występuje jako kaznodzieja. Jan Turobnis to znowu doktor praw, później profesor uniwersytetu. Zmarł około 1575 roku. Marcin z Mielca, Nowojowicz, Nowojski też występuje pod takim, też w Kraśniku tutaj funkcjonował w latach 1594-1607 i tutaj ksiądz Kazimierz Łatak, pisząc o kanonikach regularnych, wymienia go jako prepozyta szpitala w Kraśniku i wymownego kaznodzieje. Więcej na ten temat nie ma źródeł, także trudno powiedzieć. Natomiast następny ksiądz Jan Augustyn Siekierski, który urodził się w 1567 roku w Wielkopolsce, już więcej na jego temat jest opracowań, jest znany przede wszystkim z tego, że pracował najpierw w Wilnie na Antykolu w latach 1628-1631. I później jako kaznodzieja w klasztorze w Kraśniku w latach 1631-35 zostawił sporo drukowanych prac historyczno-teologicznych oraz kazań okolicznościowych. Najbardziej cieszy się popularnością traktat o kulcie obrazów. Także ten ksiądz Augustyn Biesiekierski no, sporo tutaj się przyczynił do rozgłosu właśnie klasztoru w Kraśniku. Później opuścił w 1621 roku zakon i przeszedł do kościoła Bożego Ciała w Kazimierzu pod Krakowem. Także wykładał teologię w studium klasztornym. Należał do wybitnych pionierów, jeżeli chodzi o prace historyczne, polemiczne i kaznodziejskie. Sporo wydrukował. Najbardziej znanym to jest taka publikacja, gdzie zawarte jest kazanie wygłoszone w kościele farnym w Kraśniku na pogrzebie Wojciecha z Wybranowa. Wojciech z Wybranowa, właściciel Gości Radowa, oto znana rodzina w powiecie kraśnickim. Ta cała rodzina walczyła między innymi z Podwiedniem, jeżeli chodzi o walkę z Turkami. I tutaj właśnie w kościele w Kraśniku jest nawet poświęcona tablica taka Wojciechowi z Wybranowa. I ksiądz Biesiekierski właśnie wygłosił mowę pogrzebową, no jak to jest w stylu ówczesnej XVII wieku, z takimi ozdobnikami. W każdym razie jest to opublikowane, można przeczytać, tylko że to staropolszczyzna, także trzeba dokładnie czytać. Poza Biesiekierskim jeszcze dwóch kanoników regularnych pracujących w Kraśniku pozostawiło po sobie dość duże zbiory drukowanych kazań. To był Jakub Feligiusz Hasiusz i Adam Benedykt Samotulski. Samotulski też pracował właśnie w Wilnie i tam w kościele świętego Piotra i Pawła na Antykolu faktycznie mu się przypisuje budowę tego kościoła. W zakonie przeżył 45 lat, zmarł w 1686 roku w Kraśniku. Był promotorem Bractwa Różańcowego. Tutaj w Kraśniku miał przyjaciela, ten przyjaciel nazywał się Wojciech Januszkiewicz i był wójtem w Kraśniku. Miał syna, którego imię to jest Ubald, też zresztą później pełnił urząd wójta w Kraśniku. Jak Ubald chrzcił swojego syna, to tutaj przyjechał właśnie specjalnie z Wilna do Kraśnika w 1660 roku. Ten Ubald Januszkiewicz też tablicę taką ufundował i w kościele w Kraśniku ta tablica się znajduje. Właśnie można też sprawdzić. Kalendarium Kraśnika podaje, że to miało miejsce około 1650 roku, kiedy została wykonana ta tablica wójta Kraśnickiego Wojciecha Januszkiewicza. Natomiast Stanisław Hozjusz, to wielki humanista, biskup później chełmiński, warmiński, urodził się w Tuchowoli w pierwszej połowie XVII wieku. Po ukończeniu seminarium Braniewskiego powrócił do rodzinnego miasta, później przeniósł się do Nieświeża. Hozjusz był też wspaniałym retorem, jego żarliwe kazania pełne obywatelskiej troski ze względu wartości społecznych i literackich były wydane drukiem. Były to kazania na dzień wyznaczony przez pana Jana Karola Chodkiewicza, księdza liturgicznych, hetmana najwyższego w Nieświeżu. Także ci dwaj bardzo się też przyczynili do tego, że klasztor Kraśnicki był znany. Do grona także wybitnych kanoników, którzy pisali dzieła teologiczne i publikowali je drukiem, należał ksiądz Paweł Pukal. Zmarł w 1631 roku. Był kaznodzieją w Krakowie, w Kraśniku, a później prepozytem w Bychowie. Bychowo to jest tam w Małopolsce. Urodził się w 1584 roku w Kazimierzu koło Krakowa. W 1600 roku rozpoczął studia na Wydziale Uniwersytetu Krakowskiego, a do kanoników regularnych wstąpił w 1605 roku. W latach 1609-1612 kontynuował edukację w Padwie i tam uzyskał stopień doktora teologii. Później wrócił do Polski, a tutaj wsławił się szczególnie, jeżeli chodzi o tłumaczenia z języka włoskiego. I tam właśnie, jeżeli chodzi o pierwsze poznania, czy pierwsze, opisał historię po prostu kanoników regularnych laterańskich. To było pierwsze właśnie tłumaczone na język polski. Następnym był Jan Chryzostom Korsak, to był Litwin z pochodzenia. Urodził się w Krzemienicy w powiecie wołkowyskim. W 1621 roku wygłosił kazanie na pogrzebie fundatora Mikołaja Wolskiego, dziedzica właśnie Krzemienicy. Korsak pełnił dodatkowo jeszcze obowiązki wizytatora klasztoru w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1628-1641. Natomiast w Kraśniku był w latach 1641-1644. Następnie przeniósł się do Krakowa i tam zmarł w 1652 roku podczas epidemii dżumy. No, najbardziej znany, tak jak mówiliśmy, to jest właśnie epitafium wygłoszone na pogrzebie Mikołaja Wolskiego, kasztelana witebskiego, marszałka wołkowskiego, który ufundował klasztor i kościół w Krzemienicy. I jest to wydane drukiem, także dostępne, można sobie tam poczytać. Następnym sławnym kaznodzieją był ksiądz Ludwik Szymon Faściszewski. Żył w latach 1608-1667. Należał właśnie do najwybitniejszych kanoników regularnych pracujących w Kraśniku. Studiował we Włoszech. Uzyskał tam stopień doktora teologii w 1650 roku w Rzymie. Później pełnił obowiązki kaznodziei w Kazimierzu, pod Krakowem i w Kraśniku. W 1651 roku był wizytatorem klasztorów kanoników regularnych w Wielkim Księstwie Litewskim, a następnie przygotował do druku zbiór swoich kazań i nie zdążył ich opublikować. Zmarł 26 maja 1667 roku w Kraśniku i tu został pochowany. Dalej znany też to jest ksiądz Tomasz Franciszek Madejski. Pochodził spod Krakowa, urodził się tam w Bieżanowie w 1799 roku. Wykształcenie średnie zdobył w Krakowie. W 1816 wstąpił do kanoników regularnych. W Kraśniku odbył studia seminaryjne, a otrzymał święcenie kapłańskie w Lublinie. W latach 1823-1829 Pracował w Kraśniku, był promotorem bractwa, no i kaznodzieją. W krakowskim klasztorze zachowały się kazania w rękopisach księdza Madejskiego i na podstawie tego można stwierdzić, że był dobrze przygotowany teologicznie, znał literaturę, historię Kościoła, dzieje ojczyste. Później od 1829 roku w Krakowie pełnił także funkcję kaznodziei. Później był przeorem krakowskim. W 1846 roku na Pogórzu uczestniczył w zorganizowanej przez Edwarda Dębowskiego manifestacji, popierał powstanie listopadowe. W związku z powyższym 12 maja 1849 roku został aresztowany, osadzony w twierdzy Ołomunickiej. Wypuścili go dopiero w 1850 roku, jednak musiał opuścić klasztor. Utrzymywał z kanonikami kontakty, ale przebywał poza klasztorem, był wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Kościele Mariackim. Zmarł w 1876 roku.
1: A kolejna część historii już w następnym magazynie reporterów. Aktywiści z Kraśnika działają formalnie. Założyli Stowarzyszenie Ekologiczna Lubelszczyzna i teraz będą mogli sprawniej działać w obronie natury w Kraśniku, jak i w całym regionie. O działalności stowarzyszenia rozmawialiśmy z jego prezesem Herbertem Gnasiem.
4: Herbert Gnaś, prezes Stowarzyszenia Ekologiczna Lubelszczyzna.
5: Razem z innymi mieszkańcami wspólnie założyli państwo to Stowarzyszenie Ekologiczna Lubelszczyzna. Jakby mógł pan powiedzieć może o jakiejś takiej... o początkach, jak w ogóle doszło do tego, że się zrodził pomysł stworzenia takiego stowarzyszenia?
4: Można by to skwitować w taki sposób dosyć historyczny, posługując się cytatem ze Stefana Czernieckiego. No bo rzeczywiście moglibyśmy tak powiedzieć odnośnie tej naszej rzeczywistości, że my nie z soli, ani z roli, ale z tego, co nas boli, powstaliśmy. No, bolało nas całkiem sporo. A to wycinka lasów w wyrównaniu nadleśnictwa, a to zakus miasta na wycinkę kilkudziesięciu hektarów lasu koło fabryki, a to wreszcie sprawa spalarni. Zresztą problemem pojawiały się na trasie kolejne. Chociażby ta sprawa nieszczęsnej zachodniej obwodnicy Kraśnika, która miałaby szorować przez jeden z wariantów koło granicy obszaru Natura 2000 z tym absurdalnym pomysłem wiaduktu nad cmentarzem, nad taśnięciem fabrycznym. Nie wiem, komu to przyszło do głowy. W każdym razie zabraliśmy się już zimą, w zasadzie gdzieś dwa lata temu, bo tak się skrzykiwaliśmy na Facebooku, tak zachowaliśmy się jakoś na taką grupą, wtedy około 7 osób. W zasadzie tam też w ciągu pozostały na 7, tylko że jedna osoba odeszła, jedna do nas doszła. No i tak w międzyczasie zaczęło się od prostych dyskusji, o tym, co chcielibyśmy byśmy tutaj zrobić, w jaki sposób współdziałać i tym podobne. Natomiast na tarasie coraz częściej przewijał się właśnie taki pomysł, żeby może by jednak się sformalizować, zacząć tak realnie działać. To bardziej, że w międzyczasie nawiązałem kontakt z Towarzystwem na Rzecz Ziemi, które wspiera tutaj mieszkańców Kraśnika w wersji ze spalarnią, które to towarzystwo pokazało mi, co tak naprawdę daje posiadanie osobowości prawnej. Jeżeli organizacja jest rzeczywiście zarejestrowana, może na przykład wchodzić do postępowania w sprawie chociażby uzyskania decyzji środowiskowej. I gdyby coś takiego powstało w Kraśniku, powiedzmy w roku 2022, to sytuacja mogłaby jeszcze wyglądać trochę inaczej. W każdym razie współpracowaliśmy tutaj z różnymi radnymi. Współpraca to się układała całkiem dobrze. Natomiast mimo wszystko na trasie powstał taki pomysł, żeby jednak nadać tej naszej działalności osobowość prawną, żeby się sformalizować, zacząć działać tak niezależnie jako tacy, można powiedzieć, ekologiczni reprezentanci społeczeństwa i starać się w największym stopniu przyczynić się do tego, żeby jednak zadbać o to nasze środowisko naturalne tutaj w Kraśniku, w Lubelszczyźnie, bo potrzeby są spore.
5: Mhm. Właśnie tutaj działacie głównie chyba jako osoby z Kraśnika, też jesteście zarejestrowani w Kraśniku, ale jakby swoją działalność, można powiedzieć, zaczęliście też w Lublinie. Była akcja chyba na Placu Litewskim, jeżeli się nie mylę.
4: Tak.
5: Więc jakby patrzycie bardziej szerzej na tą Lubelszczyznę, nie tylko jakby ograniczacie się do Kraśnika, tutaj do problemów dotyczących Kraśnika i okolic, ale też chcecie działać na szerszą skalę, jak rozumiem.
4: Oczywiście. Zresztą wśród nas jest także członek Fundacji Wilki i Mieszkańcy Lasu, działający w tej fundacji już od pewnego czasu, pochodzący z Janowa, mieszkańcy w Janowie Lubelskim, tutaj do nas przyjeżdża. Zresztą staramy się też współpracować z różnego rodzaju grupami formalnymi, nieformalnymi, chociażby z towarzystwem Krzysztofa Gruszycy, którego bardzo szanujemy, z Lublina, który też był obecny podczas tej naszej akcji lubelskiej ostatnio, w czasie której staraliśmy się zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że jednak istnieje też inny punkt widzenia niż ten prezentowany przez leśników odnośnie tego, że wcale ten biznes as usual nie musi w ten sposób wyglądać. Zresztą to jest w ogóle droga donikąd, tego dotychczasowa gospodarka leśna. Bo cóż, zmiany klimatyczne są nieubłagane, wiem, w którą stronę to idzie.
5: A jakby mógł pan jeszcze powiedzieć, może ocenić jakby sytuację budowy samej tej spalarni tutaj w Kraśniku? To był głośny temat, teraz można mieć takie wrażenie, że trochę to wszystko ucichło po wydaniu decyzji środowiskowej przez burmistrza. Teraz to chyba jest na etapie gdzieś na drodze sądowej, jeżeli się nie mylę, może mi pan też jakby przybliżyć, jeżeli pan jest bliżej w tym temacie.
4: To akurat tak się składa, że przekazowie starałem się jeszcze współpracując właśnie z towarzystwem na rzecz ziemi o pełnomocnictwa do zapoznawania się z aktami tej sprawy i rzeczywiście w tym momencie sprawa znajduje się na etapie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czekamy tutaj na rozstrzygnięcia. W każdym razie tutaj w zasadzie może się jeszcze wszystko wydarzyć. Sąd może oczywiście przychylić się do decyzji samorządowego kolegium odwoławczego, ale może też i tę decyzję cofnąć, przekazać do ponownego rozpatrzenia. Co do sprawy spalarni, no to nie da się tego ocenić inaczej jak jednoznacznie negatywnie. Ze względów chociażby zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, tutaj zapewne pan wie, że 40 lekarzy kraśnickich skierowało petycję do miasta w tej sprawie, także jeżeli 40 specjalistów, lekarzy różnych specjalizacji mówi jedną osobę, no to raczej trudno oczekiwać, żeby nie mieli tutaj racji. Oczywiście sadownicy rolnicy opowiadają się tutaj o swojej plantacji, o swojej uprawy. Nie zapominajmy też, że w tym akurat obszarze, gdzie spalarnie miały powstać, znajdują się też w tej okolicy ujęcia wody. A jak czytamy chociażby w opinii kraśnickiego sanepidu, nie możemy mieć pewności, czy system odprowadzania ścieków wykorzystywany przez fabrykę wody stocznych byłby wystarczający na potrzeby spalarni, bo zwyczajnie nie były do tego celu projektowane. Do tego dochodzi oczywiście czynnik ludzki. Tutaj często mieszkańcy mieli takie poczucie, że ich głos jest jednak ignorowany. Znamy oczywiście te słynne billboardy, 61% popierających spalarnie. Cóż, referendum pokazało co innego. 91% mieszkańców opowiedziało się przeciwko, dokładnie 5129 osób. Niestety burmistrz Wilk nie wziął tego pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej, a realnie były tutaj możliwości, żebyśmy tego problemu nie mieli. Wystarczyło chociażby nie wydawać decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności. To do tego burmistrz nie był zobowiązany. Obecnie, z tego co wiemy, inwestor jeszcze nie wystąpił o pozwolenie na budowę do starostwa. Trudno komentować, z czym to jest związane. W każdym razie to mogę powiedzieć, że ten tak zasadny stowarzyszenie, jak i generalnie mieszkańców zainteresowanych tym tematem, na pewno sprawy nie zamierzamy odpuszczać aż do, miejmy nadzieję, szczęśliwego finału. Zresztą Nawet w tej chwili jest procedowany w Sejmiku Wojewódzkim nowy projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. I akurat do 23 lipca trwają konsultacje w tej sprawie. I w tym tygodniu, w środę i czwartek, organizowane będą spotkania informacyjne dla mieszkańców, na których powiemy między innymi my, ale też osoby obecne na tym spotkaniu. Tutaj wymienię panią Marzenę Pomakalską, która też wspiera tę kwestię dosyć mocno. I te spotkania będą organizowane w Centrum Kultury na Fabrycznym jutro w środę o godzinie 17.30, natomiast o tej samej porze, tylko że w czwartek na Kościuszki 26 w oddziale Centrum Kultury i Promocji w Starym Kraśniku. Dlatego, że jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób wziąć udział w tych konsultacjach, jak wysłać swoje wnioski, wyrazić swój sprzeciw wobec budowy spalarni, serdecznie zapraszamy na te spotkania.
5: Okej. Tak sobie myślę, że pewnie nam wspomniał Pan o tym, że inwestor jeszcze czeka jakby z wystąpieniem o ten wniosek na pozwolenie na budowę. No, może czeka jeszcze na ten wojewódzki sąd administracyjny, na jakby jego decyzję. Czy to nie jest uzależnione jakby od siebie?
4: Być może. Natomiast zastanawiające jest też to, że oczywiście każda inwestycja ma swój harmonogram realizacji. W tym projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, a konkretnie plan inwestycyjnego, tej stanowiącego załącznik do tego dokumentu, jest wskazany harmonogram realizacji tej inwestycji, a zatem ta spalania musiałaby zacząć zgodnie z tym harmonogramem powstawać w 2025 roku, co w przypadku przedłużenia się procesu administracyjnego, sądowego może okazać się zwyczajnie niemożliwe. Być może rzeczywiście tutaj inwestor czeka, czego z tego powodu trudno mi to rozstrzygnąć. Niestety nie siedzę tutaj w głowie prezesa Ekoenergii. Aczkolwiek mimo wszystko mam nadzieję, że jednak ta sprawa zakończy się dla mieszkańców Kraśnika pozytywnie, czyli jednak korzystnym wyrokiem sądu.
5: Okej. Okay. Jakby mógł Pan jeszcze powiedzieć, czym jako stowarzyszenie się w najbliższym czasie będziecie tutaj na terenie Kraśnika może samego zajmować już poza tym tematem spalarni? Jakie macie plany na najbliższy czas?
4: Już sprawa spalarni jest oczywista, ale też warto się tutaj przyjrzeć naszemu najbliższemu podwórku, co warto by tutaj zmienić może, jeżeli chodzi o samo uczynienie naszego miasta bardziej ekologicznym. Zastanawiamy się też nad opcjami, nad możliwościami ustanowienia może nowych rezerwatów, nowych parków w Kraśniku i okolicy. Mamy tutaj nawet pewne konkretne pomysły, ale tutaj nie chciałbym uprzedzać faktu, żeby nie wyszło tak nieelegancko, że osoby, z którymi powinniśmy rozmawiać, czyli nadleśnictwo oraz władze gmin, nie dowiedziały się tego o tym z mediów, zanim dowiedzą się o tym od nas. Oczywiście zgodnie z nazwą naszego stowarzyszenia zamierzamy też generalnie prowadzić szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, żeby przekonać zwyczajnie się ludzi do tego, że jednak postępowanie w sposób ekologiczny jest po prostu logiczne, sensowne i nawet korzystne dla nich samych.
1: A aktywność stowarzyszenia możecie na bieżąco obserwować na ich facebookowym profilu.
2: SK Kraśnik.
1: Kilka godzin wolnego czasu, otwarte serce i chęć niesienia pomocy. Tyle wystarczy, żeby ubogim, bezdomnym czy samotnym dać trochę radości. Lubelskie Bractwo Miłosierdzia poszukuje wolontariuszy. O tym, że warto pomagać, ofiarowując swój czas i dary rzeczowe, mówi Małgorzata Krause-Hałas, prezes Bractwa. Rozmawiał z nią nasz reporter Maciej Kurek.
6: Jak zawsze liczycie na pomoc wolontariuszy i ten odzew zawsze jest, bo nie brakowało wolontariuszy podczas zbiórki żywności sprzed kilku dni, ale też mile widziane będzie wsparcie, kto i w jaki sposób, no i kiedy może Wam pomóc.
7: Serdecznie prosimy wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć do pomocy, o to, żeby zgłosiły się do nas tutaj przy ulicy Zielonej 3, jeżeli dysponują czasem 16 kwietnia w takich godzinach przedpołudniowych, by pomóc nam w przygotowaniu spotkania wielkanocnego dla osób potrzebujących. Zgłosić się może każdy, kto dysponuje czasem między godziną 9 a 13. W tych godzinach myślimy, że będzie największe zainteresowanie, najwięcej osób do nas tutaj przyjdzie i wtedy będziemy też potrzebować najwięcej rąk do pomocy, więc jeżeli ktoś chciałby pomóc przy wydawaniu tego posiłku wielkanocnego, bo to serdecznie zapraszamy do tego.
6: Za wami też zbiórka żywności. Jest hojność tych, którzy chcą się podzielić, robiąc na co dzień zakupy. Duże macie zapasy. Co w takich paczkach się znajdzie?
7: Hojność mieszkańców Lublina jest ogromna. Takie zbiórki organizujemy kilka razy w roku. Zawsze przed świętami, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy. I mieszkańcy Lublina wspaniale odpowiadają na te zbiórki. Zarówno na te zbiórki sklepowe, jak i taką zbiórkę ciągłą, którą prowadzimy tutaj przy ulicy Zielonej 3. Ludzie przynoszą do nas zakupy zrobione przez siebie, bądź przynoszą pieniądze ze wskazaniem, żebyśmy kupili jakieś konkretne produkty. Zamawiają do nas paczki. Te paczki przychodzą z różnych stron, nawet Polski. Więc jest to niesamowicie budujące, że w ludziach wciąż drzemie taka chęć i potrzeba pomagania drugiemu człowiekowi, że ludzie chcą się dzielić tym, co mają, nie przechodzą obojętnie wobec osób potrzebujących. Jest to bardzo wzruszające i takie napawające ogromnym optymizmem. W tym momencie jeszcze ta zbiórka jest prowadzona, więc jeżeli ktoś chciałby się podzielić jakimiś produktami z długim terminem ważności, to zapraszamy serdecznie do tego gestu. Można przynosić rzeczy tutaj do nas, do kuchni brata Alberta przy ulicy Zielonej 3. W paczkach, które będziemy przygotowywać, znajdą się oprócz takich tradycyjnych wielkanocnych produktów, również produkty z długim terminem ważności, czyli takie rzeczy jak kasza, ryż, makaron, cukier, majonez, rzeczy, z których będzie można przygotować sałatkę jarzynową, tradycyjną. Będziemy pakować również ugotowane jajka, ponieważ nie wszystkie osoby, które do nas przychodzą, mają możliwość ugotowania sobie tych jajek w domach, do tego chrzan i wszystkie takie rzeczy, które pozwolą na spokojne przyrządzenie wielkanocnego posiłku w domu.
1: Więcej informacji możecie zdobyć w siedzibie Bractwa przy ulicy Zielonej 3 w Lublinie lub odwiedzając stronę internetową albertlublin.pl. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym magazynie reporterów Radia SK Kraśnik. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: Radio SK. SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, zapraszam. W dzisiejszym magazynie reporterów usłyszycie o historii kolekcjonera meteorytów z naszego regionu. Poznacie też jedną z kraśnickich fundacji i to, czym się na co dzień zajmuje. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: W swojej kolekcji posiada około 200 meteorytów z całego świata. Najcięższy waży około 2 kg. Na co dzień prowadzi planetarium i obserwatorium. Pan Józef Baran z Urzędowa zajmuje się obserwacją kosmosu już od kilkudziesięciu lat. O swojej działalności opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
8: To na początek proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z meteorytami i obserwowaniem kosmosu.
9: No wszystko zaczyna się chyba w dzieciństwie, w domu, w sytuacji, w jakiej człowiek się wychowuje i jego samego zainteresowania tym światem, co jest dookoła. Szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego. Pierwsze, myślę, spojrzenie w niebo i dziwna historia z obserwacją księżyca. No właśnie księżyc. Przypominam sobie, jako małe dziecko spoglądałem na ten księżyc i pytanie od razu, dlaczego raz jest taki chudziutki, nagle staje się w pełni okrągły. No i szukanie odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje. No i tak po kolei to tak wciągało człowieka ten kosmos. Co tam właściwie jest? Dlaczego to tak się wszystko w nocy na przykład świeci? Tyle punkcików, tyle takich gwiazd, jak się potem okazało. No i zdobywanie, szukanie wiedzy, szukanie odpowiedzi, co to jest. I układanie jeszcze wówczas, nie wiedząc, że to można nazwać gwiazdozbiorem, układanie swoich jakichś tam konstelacji, no zupełnie, nieraz zupełnie nietrafnych wobec tego, co nam przedstawia nauka, czyli te moje konstelacje były zupełnie inne nazwy, jakieś czy zwierzę, czy jakiś przedmiot widziany przeze mnie. Oczywiście weryfikowało to życie. No taki właśnie Orion jest przykładem. Kiedy wieczorami spoglądałem na niebo, widziałem w tym Orionie nie Oriona jako takiego, tylko koronę odwróconą do góry, czyli te trzy gwiazdy i do dołu mnie to się pięknie układało w koronę. A później się okazało, że to są nogi i pas Oriona. No to dobrze, to już przyjąłem to jako taką właściwą nazwę i niech tak będzie. No i tak po kolei, gdzieś tam przy Orionie, co jest? No to jest Syriusz, taka bardzo najjaśniejsza gwiazda nieba. Czyli Syriusz, psia gwiazda, gwiazdozbiór wielkiego psa. No i tak dalej po kolei chodziło się po tym niebie i poznawało, że tutaj jest ta ekliptyka, po której wszystkie te gwiazdozbiory wędrują w ciągu roku, czyli poszczególne gwiazdy zodiaku. No i tak dalej. Oczywiście ten słynny, każdemu praktycznie znany wielki wóz, a to jest Wielka Niedźwiedzica, okazuje się. A jeżeli przedłużymy linię od dwóch gwiazd do góry, okazuje się, że trafimy na gwiazdę polarną, przy której, która jest jakby końcem ogona małej niedźwiedzicy. Pomiędzy tymi dwoma szaleje smok, no i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się tak fajnie poukładało. A jeszcze co ciekawe, bo w Urzędowie mieszkają przecież potomkowie z rodu Jana Heweliusza. Warto o tym też pamiętać. No między innymi ta stacja bolidowa, którą tu mamy, powstała dzięki temu, że Magda Matysiak-Hewelkę w Warszawie nawiązała kontakt właśnie z chłopakami, z ludźmi z PKM-u, czyli jego polskiego takiego głównego punktu, gdzie właśnie te materiały się na bieżąco przesyła. No i dzięki temu też to wszystko się do tej pory, od 2006 roku działamy w ramach tej stacji bolidowej. No to są tysiące już detekcji, tysiące meteorów. No i dzięki tejże stacji i tym kilkunastu, a nawet już myślę, że już ponad 20 takich jest w kraju, te wszystkie złożone ze sobą dane pozwoliły na odkrycie kolejnych rojów meteorów, które sobie wybiegają z gwiazdozbiorów, a słynny gwiazdozbiór Perseusza i Perseidy, no to już historia i właśnie ta historia zaczęła się od 2006 roku, kiedy to właśnie powstała ta stacja bolidowa. I takie większe zainteresowanie meteorami tutaj na terenie Ośrodka Kultury w Urzędowie, czy u nas na Mikuszewskim robimy spotkania. Bierzemy też udział w zlotach astronomicznych. Jeździmy do Niedźwiad pod Bydgoszcz. U nas było już czterokrotnie organizowane takie ogólnopolskie spotkanie. No i właśnie te meteoryty prezentujemy praktycznie wszędzie, gdzie tylko możemy. Mamy też na Mikuszewskim własne planetarium, takie obwoźne. Jadąc na przykład do szkół z planetarium, z programami planetaryjnymi dla odpowiedniej grupy wiekowej, odpowiedni program, też prezentujemy meteoryty. I wówczas to mamy tylko fragment naszego w ogóle zbioru, bo blisko 200 meteorytów to jest ciężko zaprezentować, ale po kilkanaście z każdego rodzaju meteorytów, czyli to meteoryt kamienny, żelazno-kamienny i żelazny, pokazujemy, jak wyglądają. Młodzież, dzieci mogą wziąć do ręki, mamy taki kawałek, dwa ponad kilogramy żelaznego meteorytu, wówczas widać, jaka to jest moc tegoż kosmosu.
8: I ten dwukilogramowy jest najcięższy, jaki Państwo posiadają, tak?
9: Tak, reszta to raczej taka drobnica, ale tylko po to, żeby właśnie zebrać, na mapie można oznaczyć miejsca, że ze wszystkich kontynentów, prócz Antarktydy, mamy te meteoryty.
8: I jak te meteoryty trafiły tutaj do Urzędowa, skoro, tak jak pan mówi, są z całego świata?
9: No należy do Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, które zajmuje się badaniem meteorytów, wymianą, ludzie z towarzystwa wymieniają się meteorytami, kupuje się, no praktycznie poprzez zakupy wszystkie meteoryty, co u nas są, stąd się znalazły.
8: W Ośrodku Kultury w Urzędowie znajduje się też obserwatorium. Czy z niego można korzystać?
9: Tutaj w Ośrodku Kultury mamy teleskop z prowadzeniem takim automatycznym. Jest to 10-calowy w systemie Newtona teleskop, natomiast w systemie Newtona 12-calowy jest u nas prywatnie na Mikuszewskim. I jeżeli tylko pogoda dopisuje, to sobie sam, jak są ciekawe zjawiska, lubię pooglądać, a można się umówić telefonicznie, czy poprzez Facebooka, czy Messengera, także jest to dostępne.
8: Wspominał Pan o tym, że ogląda Pan ciekawe zjawiska. A co to tak naprawdę są ciekawe zjawiska? Bo jak ja patrzę w niebo wieczorem i widzę dużo gwiazd, księżyc, no to dla mnie jest to już super widok i bardzo mnie interesuje, co według Pana jest ciekawe w tym naszym niebie.
9: No jeżeli już człowiek poznał gwiazdozbiory, poznał jak to wszystko jest poukładane na niebie, to wchodząc głębiej w to wszystko, no to cóż, możemy właśnie do ciekawych zjawisk zaliczyć no, te koniunkcje, które, czyli zbliżenie planet do siebie, czy zakrycie przez księżyc planet, czy gwiazd wyraźniejszych, jaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach, gdzie po ekliptyce sobie księżyc chodzi. A na czym to polega? No, zakrycie i odkrycie gwiazdy przez Księżyc. Obserwujemy gwiazdę, ona jest blisko brzegu Księżyca. Nagle jakby ktoś odciął światło, zgasła, czyli ona się schowała za Księżyc. Po jakimś czasie znowuż z drugiej strony ona nam się pokazuje. No cóż jeszcze, ciekawe zjawisko, czyli te koniunkcje, no ostatnio Saturn-Jowisz, to było naprawdę wydarzenie setek lat, za ileś lat dopiero, może 400, już nie pamiętam dokładnie, ale ponowna będzie taka sytuacja, także to są takie fajne zjawiska, ciekawe. Co jeszcze? No przez teleskop nie warto na przykład oglądać rojów meteorowych ze względu na to, że no teleskop to jest mała powierzchnia nieba, natomiast jeżeli sobie siądziemy, czy położymy się nawet i będziemy widzieli dużą część nieba, to na pewno w którymś momencie w trakcie, jak przechodzi Ziemia przez rój, wówczas pięknie można sobie pooglądać, jak takie jasne kreski meteorów spalających się w atmosferze nam się pojawiają. Właśnie to są te Perseidy, słynne sierpniowe. 12 sierpień, 13 i następnie po tygodniu, po około 20 sierpnia. I no i co? Zaćmienia Księżyca na przykład w teleskopie super widoczne. Zaćmienia, czy częściowe zaćmienia Słońca też przez teleskop możemy podziwiać lepiej niż przez gołe oko. Także no myślę, że to są najważniejsze te rzeczy do oglądania teleskopa.
8: Zajmuje się Pan obserwacją nieba od kilkudziesięciu lat. Proszę powiedzieć, czy na przestrzeni tych lat zmieniła się technologia i czy to jakoś się wpłynęło na obserwacje kosmosu?
9: No takim przykładem niech będzie nasz wyjazd na zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca nad Balaton na Węgry, rok 99, gdzie mieliśmy do dyspozycji jedynie aparaty na klisze, a dzięki nowej technologii naprawdę skok niesamowity. To, co było wówczas niemożliwe, czyli jedno zdjęcie i koniec. Ewentualnie próba nakładania na siebie klatek, ale to było żmudne. Natomiast w tym momencie mamy do dyspozycji już technologię, która pozwala na zwielokrotnienie, kilkaset czy nawet może tysiąc razy można nałożyć na siebie poprzez stakowanie obraz nieba i wówczas wychodzą cudeńka. To, co my widzimy gołym okiem, to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Nasze oko nie potrafi zebrać tyle danych. A w kosmosie naprawdę jest mnóstwo kolorów. Oczywiście to jest związane z różnymi chemicznymi, jak to nazwać, no każdy pierwiastek inaczej po prostu świeci. i można dzięki temu, że wiemy, że ten pierwiastek świeci na czerwono drugi, na niebiesko, możemy wiedzieć, co oglądamy. A naprawdę w kosmosie jest tyle kolorów, że artysta, malarz nawet takich kolorów może nawet jeszcze nie widział i nie namalował. Także kosmos jest naprawdę czymś wyjątkowym i warto patrzeć w niebo, warto podziwiać niebo i poznawać, zadawać sobie pytanie, dlaczego to tak jest. No, Ziemię poznaliśmy już dosyć mocno, chociaż jeszcze wiele jest do odkrycia, a kosmos naprawdę daje nam coraz większe możliwości poznawania go. Niech jeszcze takim przykładem będą planety, które się odkrywa coraz to nowe wokół gwiazd tutaj nam w miarę bliskich. Profesor Wolszczan jako pierwszy na świecie odkrył planetę pozasłoneczną, a w tej chwili praktycznie każdego dnia odkrywane są coraz to więcej tych planet, egzoplanet tak zwanych, planet wokół krążących.

0: Może na przykład odkrywać czy obserwować odkryte już te egzoplanety. I co ciekawe, te metody tylko dosłownie w ułamkach procentu widzą, rozróżniają pojaśnienie lub pociemnienie gwiazdy, która te pociemnienia właśnie dają nam wiedzę o tym, że właśnie przechodzi przed tarczą taka właśnie egzoplanetka. Taka drobinka z naszego punktu widzenia, a poprzez naszą technologię my ją widzimy. Ułamek procenta, to nie jest 1, 2, 3%, ale ułamek. To są rzeczy, o których jeszcze 20 lat temu nam się nie śniło, że można aż tak dokładnie badać.
1: Obserwatorium znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie, a także w miejscowości Mikuszewskie, gdzie pan Józef prowadzi gospodarstwo agroturystyczne.
2: SK Kraśnik.
1: Fundacja powstała w 2009 roku i głównie zajmuje się pisaniem oraz realizacją unijnych projektów. W taki sposób chce pomagać innym ludziom. A jak konkretnie wygląda ta pomoc? O tym mówi prezes Fundacji Liderzy Sukcesu, Agnieszka Zbytniewska.
3: Fundacja Liderzy Sukcesu powstała w 2009 roku. Jest fundacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zajmuje się tak naprawdę pisaniem i realizacją unijnych projektów. Staramy się zdobywać środki unijne i dzięki tym środkom pomagać ludziom. Pomagać ludziom w sensie realizacji różnych planów zawodowych, bądź też w sensie zdrowotnym. Uczestniczymy w różnych projektach, które nie są finansowane również z Unii Europejskiej. Bardzo dużo projektów piszemy w takiej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, gdzie naprawdę ludzie merytorycznie bardzo dobrze podchodzą do nas i realizujemy różne takie ważne zadania dla osób niepełnosprawnych. Poza takimi projektami zajmujemy się głównie działaniami związanymi z doradztwem zawodowym, z organizacją szkoleń i staży. Organizacja szkoleń, czyli mamy projekt, który zaczyna się najpierw określeniem ścieżki zawodowej dla danego uczestnika, później takimi krótkimi spotkaniami z osobami takimi jak coach, tak żeby jeszcze porozmawiać właśnie na temat kwalifikacji, na temat tego, czy osoba chce coś zmieniać w swoim życiu, czyli też takie trochę podejście psychologiczne. Jeżeli potrzeba, to również są spotkania indywidualne, takie organizowane z psychologami. I przechodzimy do etapu szkolenia. Szkolenia różne, począwszy od czeladniczych szkoleń, dających zawód kucharza, zawody takie budowlane, remontowe, poprzez szkolenia florystyczne, opiekunka dziecięca, opiekunka osób niepełnosprawnych. Osoby po ukończeniu tych szkoleń są kierowane przez nas na staże, wybierają sobie miejsce stażu same, bądź pomagamy im w tym poprzez pośrednika pracy. Miejsce stażu, w którym osoby są przyjmowane, jest tak jakby, ta umowa stażowa jest zawierana na 6 miesięcy. Takie wynagrodzenie, które w tym momencie obowiązuje dla takiej osoby, to jest 1800 zł brutto i na rękę czyni netto, to jest kwota około 1400 zł. Po stażu, czyli po tych 6 miesiącach, osoba albo trafia na rynek pracy, czyli mamy osoby z deklaracją zatrudnienia i musimy tak naprawdę starać się, żeby tych osób było jak najwięcej, bo do tego zobowiązują nas wskaźniki w projekcie. Natomiast jeżeli nie uda się z różnych przyczyn, często są to przyczyny też niezależne od tych osób, zdrowotne albo jeszcze jakieś inne, które rodzinne sytuacje, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia, wtedy osoba rejestruje się w Urzędzie Pracy i w dalszym ciągu próbujemy w jakiś sposób tą osobę wspierać, czy przekazywać informacje o tym, jakie są dostępne na przykład w Kraśniku miejsca pracy, oferty pracy. Także na tym polega tak jakby taka główna działalność fundacji. Poza tym fundacja utworzyła żłobek w Annopolu, żłobek na 20 miejsc z działania 1-5, to było w 2013 roku. Funkcjonuje do dzisiaj. Myślę, że cieszy się w miarę dobrą opinią, bo niedawno rozmawialiśmy z rodzicami w celu monitorowania właśnie sytuacji. Dzieci nasze są wspaniałe, kochane

0: te rzeczy, że naprawdę śpiewać, recytować, tańczyć, malować, to są po prostu dzieci wszechstronne. Kolejne działanie, często współpracujemy z różnymi instytucjami, prowadzimy szkolenia, czyli startujemy tak jakby w przetargu, ponieważ fundacja jest instytucją szkoleniową, zarejestrowaną w rejestrze instytucji szkoleniowych w Lublinie, więc mamy tą możliwość i staramy się właśnie uczestniczyć też i w takich przetargach i realizujemy szkolenia. Jest nam o tyle łatwiej, że mamy doświadczenie w tym, w jaki sposób wypełniać dokumentację dotyczącą projektów, bo głównie to są szkolenia właśnie finansowane ze środków unijnych, dlatego cała dokumentacja, która towarzyszy tym szkoleniom, nie przeraża nas. Mamy własną bazę trenerów, z której korzystamy, realizując nasze własne projekty, dlatego mówię, nie jest to dla nas jakimś problemem, żeby w szkoleniach startować. Mamy kilka takich wyjazdów integracyjnych za sobą, mamy wyjazdy integracyjne, które realizowaliśmy dla osób niepełnosprawnych, uczestników właśnie różnych zajęć, które prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Także z Powiatowym Centrum współpracujemy również na zasadzie organizacji różnych takich projektów. Ostatnio w ubiegłym roku realizowaliśmy taki projekt, w ramach którego zatrudnialiśmy z Fundacji Rehabilitanta, który właśnie świadczył usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami zajęć właśnie Centrum tutaj Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Jeżeli chodzi o naszą fundację, wiadomo, nie jest nam lekko, bo jesteśmy fundacją, nie prowadzimy takiej typowej działalności gospodarczej, ale tak naprawdę nie wszystko przekładamy na pieniądze, dlatego że naszą motywacją do tego, żeby działać, głównie są takie sytuacje, które zdarzają nam się w trakcie realizacji projektu. Opowiem tutaj o jednej takiej, która do tej pory została mi w pamięci, ale takich sytuacji jest więcej. Mieliśmy uczestnika projektu, emerytowaną nauczycielkę ze stwardnieniem rozsianym, do której po pierwszym telefonie, takim rekrutacyjnym, po pierwszej rozmowie, którą akurat na mnie to wypadło, ja z nią przeprowadziłam, pani stwierdziła, że to jest niemożliwe, żeby takie dobre warunki jej zaoferować i to jest niemożliwe, co ja mówię, to jest po prostu nierealne, żeby w ten sposób móc pomóc człowiekowi, czyli tak jakby fundacja mogła jej pomóc. Zaoferowałam tej pani możliwość takiego dowożenia na zajęcia, wyjścia z domu właśnie, bo kobieta już kilka lat była tylko i wyłącznie w domu, ponieważ to stwardnienie jednak było tak bardzo dokuczliwe, że uniemożliwiało jej wyjście z domu. No i pani była bardzo zamknięta, pomimo tego, że nauczyciel, wiadomo, ma taki charakter, że potrzebuje rozmowy i kontaktu z innymi ludźmi. Przez tą chorobę jednak to gdzieś tam uległo zmianie. Udało nam się do tej pani dotrzeć, udało nam się naprawdę zorganizować ten transport odpowiednim samochodem, także kobieta na wózku mogła być przewieziona na zajęcia. Mało tego, udało nam się później zorganizować jej miejsce stażu niedaleko jej miejsca zamieszkania, gdzie była również dowożona, wynajętą przez nas odpowiednią taksówką. I po zakończeniu tego właśnie całego wsparcia pani przyszła do nas razem z mężem, z kwiatami i ze łzami w oczach, że ona po prostu nie wierzyła w to, że to będzie możliwe. Nie wierzyła w to, że to, co ja mówię, to na pewno da się w ogóle wprowadzić w rzeczywistość. Że tak będzie wyglądało jej kilka następnych miesięcy życia, przy czym mówiła, że ona była już spakowana i gotowa do tego, żeby odejść do takiego domu opieki, tak żeby mogła po prostu być z ludźmi, którzy się nią zajmą, prawda? Bo już gdzieś tam ta samodzielność jej też traciła, te wszystkie funkcje samodzielnego bytowania. Więc takie sytuacje się zdarzają, takie sytuacje nas motywują do tego, żebyśmy dalej działali. Mamy problemy, mamy może nie zawsze satysfakcjonujące warunki pracy, ale naprawdę takie sytuacje są dla nas uskrzydleniem. I dlatego trzymam kciuki za wszystkie fundacje, stowarzyszenia, które zajmują się pomocą innym osobom. Nie traćcie wiary, bo naprawdę są osoby, które nas potrzebują i jeżeli mamy taki cel i po to się powołaliśmy, to w dalszym ciągu realizujmy go, bo naprawdę jest taka potrzeba.
1: Fundacja prowadzi także żłobek w Annopolu i Kraśniku.
0: Projekt jest to oczywiście projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.4. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia albo utrzymanie zatrudnienia wśród mieszkańców Kraśnika, nie tylko mieszkańców tak naprawdę, ponieważ naszą grupą docelową Krakowską jest 45 osób pracujących bądź mieszkających w mieście Kraśnik. Projekt generalnie na celu ma pomoc w tych trudnych czasach pandemii matkom, rodzicom generalnie, opiekującym się dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Polega on na tym, że fundacja w ramach tego projektu zapewnia opiekę nad dziećmi, opieka w godzinach od godziny 6.30 do godziny 18.30, czyli każdego dnia 12 godzin dziennie. Poza opieką oczywiście wyżywienie, śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. Kadrę, która będzie nauczała metodą dr Marii Montessori. Kadra wykwalifikowana zgodnie z, posiadająca kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. Ponadto będziemy jeszcze wymagać, żeby kadra miała kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy właśnie tą metodą dr Marii Montessori. Czyli założeniem naszym jest to, że my nie wymuszamy nic na dziecku. Opieka indywidualna i taka bardziej edukacja indywidualna z takim indywidualnym podejściem pedagoga do każdego dziecka. To jest taka właśnie główna zasada, która będzie nam przyświecać, jeżeli chodzi o opiekę metodą dr Marii Montessori. I myślę, że właśnie głównie będziemy starać się, żeby te dzieci nasze były jak najszybciej usamodzielniane. Zarówno w jedzeniu, jak i w takich czynnościach higienicznych, przygotowywane do tego, żeby wejść w szeregi przedszkola. Projektem jest objęte 45 osób, opiekunów prawnych dzieci. Jest rotacyjna rekrutacja, czyli rekrutacja ciągła. Będziemy wymieniać dzieci, które odejdą ze względu na to, że osiągną wiek przedszkolny. Na to miejsce dziecka, które odchodzi, będzie zaproszone kolejne dziecko z listy rezerwowej. Także łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 45 osób. I tak naprawdę rozpoczynamy, przynajmniej staramy się otworzyć z dniem, mam nadzieję, 1 kwietnia, a na pewno to będzie pierwszy tydzień kwietnia. Żłobek, jeżeli chodzi o metraż, to jest około 300 metrów kwadratowych, pomieszczenia na parterze, dwie słoneczne duże sale, dodatkowo ogród i taki plac zabaw na wyłączność dzieci naszych żłobkowych. Też tutaj no myślę, że bardzo dużą uwagę będziemy poświęcali jednak na higienę i bezpieczeństwo, ponieważ w czasach pandemii to jest takim też głównym celem, który nam przyświeca, żeby dzieci naprawdę do nas mogły przychodzić, jak najmniej chorowały, dlatego te wszystkie środki, które podejmujemy łącznie z zakupem lamp UV, czyli takiego sprzętu naprawdę medycznego, które będą wykorzystywane do dezynfekcji powierzchni, do oczyszczania powietrza w żłobku. Poza tym będziemy chcieli utrzymywać przez cały czas właśnie w czystości te wszystkie pomieszczenia. No i oczywiście higieniczne będzie to, że będziemy mieli plac zabaw do dyspozycji wyłącznie naszych dzieci. Na spacery dzieci dalej w teren miasta będą wychodziły, ale to będą już wykorzystywane do tego 6-osobowe wózki i tak naprawdę nie będziemy. Będziemy się starali unikać korzystania z publicznych placów zabaw. Będziemy raczej tutaj na swoim terenie. Także no chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby tą higienę i bezpieczeństwo zachować. Projekt jest projektem unijnym, więc słowo zasady przyświeca nam przez cały czas. Są kryteria podstawowe, czyli osoba musi, opiekun dziecka musi mieszkać bądź pracować na terenie Kraśnika i wiadomo, być opiekunem dziecka w wieku od 20 tygodnia do lat 3. Natomiast kryteria specyficzne, czyli takie kryteria premiujące, to jest bardzo dużo takich kryteriów tak naprawdę, ale my stawiamy głównie na to, żeby zbierać taką tutaj ilość osób, która będzie spełniała kryteria dotyczące wykształcenia, dotyczące sytuacji na rynku pracy, czyli należy być osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo. I mile widziane są matki samotnie wychowujące, rodziny z dziećmi w ilości powyżej 3. To są tak i osoby niepełnosprawne. I tak naprawdę za to, za każdy z tych punktów możemy otrzymać dodatkowe właśnie punkty w procesie rekrutacji.
1: Jeżeli macie zamiar skorzystać z unijnego projektu, to najlepiej skontaktujcie się z fundacją. O warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach, a także o potencjalnych formach wsparcia przeczytacie na stronie liderzy sukcesu.pl. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie twórcę ludowego z Dzierzkowic. Będzie też o ciekawej historii jednego z domów na ulicy Podwalnej w Kraśniku. Na koniec ostrzeżenie przed oszustami.
2: SK Kraśnik.
1: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzierzkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek, a także pisanek. Jest także kolekcjonerem. W swoich zbiorach ma ich prawie 1000 różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem jednak od najmłodszych lat. Pisał pisanki. To co zauważył, to że coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
3: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
4: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, wykonywaniu zaproszeń czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej Gromadzka, najpierw później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie w lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
3: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
4: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór i ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
3: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
4: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiech, Nohijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, no i wielu, wielu innych.
3: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
4: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. Dla niej robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
3: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
4: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Seweria z Belgii dla twórców. I to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawał śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast te dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
3: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie? Czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
4: Nic nie, po prostu no. Są, w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie Targu Sztuki Ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o Targach Sztuki Ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2019-18. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
3: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
4: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo, pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to. I później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się plątami robiłem także.
3: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
4: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku, specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast mówię, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono, najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone, możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy i wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony. bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie na naszym wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo podzielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytryny, cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
3: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
4: Nie zawsze, ale na przykład no w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania staropianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami. Natomiast no, z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
5: Rozumiem.
3: Pisanki same w sobie w większości kojarzą się z Wielkanocą. A czy tworzy się je tylko w tym okresie, czy także na co dzień? No.
4: Znaczy w tej chwili to praktycznie ja to mam ciągle jakieś zamówienia na pisanki. Ale najczęściej właśnie w okolicach Wielkiej Nocy to jest wtedy duże zapotrzebowanie. Natomiast one stały się elementem takim no, upominkowym. Już w tej chwili mniej przywiązuje się wagi do zdobień na przykład, bo te różnego rodzaju elementy zdobnicze miały swoją wymowę. Tam był swastyka, był motyw słońca, drzewko życia, także to było z wierzeniami różnego rodzaju związane, a w tej chwili to jest po prostu jako element, najczęściej element dekoracyjny, żeby przyzdobić stół wielkanocny czy dać komuś w prezencie.
3: Ostatnio brał pan udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną.
4: Znaczy to jest w zasadzie konkurs robiony przez marszałka pod patronatem pani Beaty Mazurek. Był to, w tym roku to był drugi konkurs. W pierwszym konkursie dostałem pierwszą nagrodę, w tym drugim dostałem drugą nagrodę. W zeszłym roku nie było, była przerwa taka ze względu na pandemię, także. Natomiast właśnie a propos konkursu, więc właśnie tam widać, że ponieważ to wojewódzki konkurs, dużo prac wpływa i większość jest właśnie wykonywanych tymi technikami takimi, nieludowymi, że tak powiem. Większość to są te zdobienia styropianowych jajek różnego rodzaju, dekupaży i takich tych. Szkoda, bo Lubelszczyznę charakteryzowało naprawdę przed wojną. Wiele regionów pisankowych było. Stanisław Dąbrowski w 1936 roku w swojej książce właśnie wyodrębniał tam do tego stopnia, że można było po wzorze poznać, skąd pochodziły, z jakiego regionu, z jakiego powiatu te pisanki. No czy tutaj jest jeszcze tak, że to jest to pogranicze takie z Ukrainą, gdzie tam też silnie jest rozbudowana właśnie więź pisania, utożsamiają się właśnie z pisaniem pisanek, twierdzą, że oni nawet wymyślili, nie? Ale to trzeba im przyznać, że dbają o to wydawnictwa dotyczące pisanek i sztuki ludowej u nich, jakie są wydawane, biją na głowę nasze polskie.
3: Mówi pan o tym, że można odróżnić pisanki jednego twórcy od drugiego. W takim razie proszę powiedzieć, w jaki sposób można odróżnić pana dzieła?
4: Znaczy moje to od każdy jeden znawca odróżni. Znaczy może laik nie, no ale taki, który coś liznął z etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
3: To czym się charakteryzują?
4: Czy kreska, kolorystyka, wzornictwo, także jest taki parę elementów, które po prostu łatwo wyłapać.
6: Pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Ulica Podwalna w ostatnich latach zmieniła znacznie swoje oblicze. Kiedyś okolica wyglądała zupełnie inaczej. Z jednej strony ulicy Podwalnej jeszcze do dzisiaj możemy zauważyć stare mury miejskie, z kolei z drugiej strony były liczne zabudowania. Wchodząc od ulicy Okopowej, pierwszym budynkiem był dom pana Młynarczykowskiego. Z tym budynkiem związanych jest wiele ciekawych historii. Jedną z nich jest to, że mieszkało tu dwóch ułanów z 24 pułku, którzy ożenili się z córkami właściciela.
5: I pierwszym budynkiem, jaki tutaj stał, zresztą stoi do dziś, to jest budynek na podmurówce, drewniany, taka solidna podmurówka, drewniany, ładny budynek i postawił go pan Józef Młynarczykowski. Pan Józef Młynarczykowski pochodził z Suchyni, był synem Walentego i Marianny z domu Wolak. W wieku 23 lat poślubił pannę Mariannę Adamowską. Ona pochodziła z Rzeczycy Ziemiańskiej, tutaj w Kraśniku dorabiała. Mieszkała we wsi Pasieka. Pan Józef Młynarczykowski był murarzem z zawodu, ale po pewnym okresie czasu został zakrystianem, czyli kościelnym w Kraśnickim Kościele. Był tym kościelnym aż do zejścia, że tak powiem, do 1940 roku. Pan Józef Młynarczykowski z żoną mieli tam trochę dzieci, ale faktycznie interesują nas dwie córki. Jedna to była Stefania, która poślubiła pana Wawrzyńca Schmidta, a druga była Franciszka, która poślubiła Zygmunta Wójtowicza. Zarówno pan Zygmunt Wójtowicz, jak i Wawrzyniec Schmidt to byli żołnierze 24 pułku ułanów. Pan Zygmunt Wójtowicz razem z ojcem i z bratem służyli w 24 pułku ułanów i byli muzykantami w orkiestrze pułkowej. Później pan Zygmunt to nawet był trębaczem dowódcy pułku w 1939 roku. I tu pan Zygmunt mieszkał z żoną właśnie w tym budynku, a pan Wawrzyniec Schmidt, poślubiwszy pannę Stefanię, dostał od teścia taki mały budynek, który stał w ogrodzie. I później, o tu jest ten drugi budynek właśnie przy budynku murowanym Gottnerów. Później państwo Schmidtowie rozbudowali ten budynek. Pan Wójtowicz, tak jak się rzekło, urodzony w 1907 roku, był plutonowym 24 pułku ułanów, poślubił pannę Franciszkę Młynarczykowską, służył właśnie w 24, był muzykantem w pułkowej orkiestrze, grał na kornecie. A w 1939 roku razem był trębaczem dowódcy pułku pułkownika Kazimierza Dworaka i brał udział w kampanii wrześniowej. W Jordanowie miał wypadek samochodowy, złamał rękę, no i dostał się do szpitala. W szpitalu spotkał pana rotmistrza Łukowskiego, który był ranny w klatkę piersiową, bo oni tam razem walczyli. I tak pan rotmistrz Łukowski dostał się do niewoli radzieckiej czy sowieckiej i zginął w Katyniu. Natomiast pan Wójtowicz przywędrował do Kraśnika. Kiedy on przyszedł do Kraśnika, to w tym czasie jego teść, Młynarczykowski Józef, mieszkał podczas wojny przy kościele, przy ulicy Klasztornej, tam są budynki po Klasztornej, tam mieszkał, więc i pan Wójtowicz wspólnie z żoną mieszkał tam przez jakiś czas, a później w 40 roku, jak zmarł jego teść, to przejął jego obowiązki i był kościelnym aż do lat 70 może, także tak się ciągnęło od początku XX wieku, ponad połowę wieku to byli właśnie teści zięć, byli zakrystianami kościelnymi. No pan Wójtowicz, wspominają go tutaj ministranci, że był bardzo punktualny, robił porządek, przestrzegał i tak dalej. Do jego obowiązków należało przygotowanie kościoła, jak i szat liturgicznych i tam tego typu narzędzi, które służyły do właśnie mszy. Miał córkę, nie tylko, ale między innymi córkę, która wyszła za pana Lisicę i tak się nieszczęśliwie złożyło, że oboje, ta jego córka i zięć zginęli w wypadku samochodowym. Natomiast pan Wawrzyniec Schmidt poślubił właśnie w 29 roku pani Stefanię Mnaczykowską i sobie mieszkali, dał im też ten budynek, o, no, widać ładny. Do tej pory mieszka córka pana Wawrzyńca, pani Alicja Schmidt w tym budynku. Wzięli pożyczkę i zaczęli, rozbudowali, ładnie to nawet wyszło. Natomiast podczas wojny Wawrzyniec Schmidt powędrował na wojnę i tak się złożyło, że razem z pułkiem aż na zachód brał udział w całym marszu 24 pułku Ułanów do Normandii i skończył wojnę w 1945 roku. Tak się szczęśliwie złożyło. Natomiast zostawił w Kraśniku żonę i syna małego. Mieli syna, miał na imię Jerzy syn. Syn później zresztą został kapitanem żeglugi wielkiej, ale po kolei rzecz biorąc, no tak się złożyło, że pani Stefania nie dość, że miała pożyczkę, no ale to się wiadomo, że wojna to więc nie spłacała, ale nie miała z czego żyć, no bo została bez grosza przy duszy, więc pomagała ojcu Mnaczykowskiemu, a później szwagrowi Wójtowiczowi tam przy kościele. No i do nich zwrócił się ruch oporu. Pani Stefania pomagała w wyrabianiu aktów urodzeń, między innymi dla Żydów. No, uratowała wielu, ale jednak tak się złożyło, że w pewnym okresie ktoś ją oskarżył, panią Stefanię Schmidt. No i niestety pani Stefania Schmidt trafiła najpierw do więzienia pod zegarem w Lublinie, a później na zamek. No i nie wiadomo, w jakich okolicznościach straciła życie. W każdym razie trudno. Są pamiątki w więzieniu pod zegarem w Lublinie, tam odnośnie pani Stefanii Schmidt. To taka cicha bohaterka kraśnicka. No nikt nie bardzo wiedział, w jaki sposób i tak dalej zginęła. No i się okazało, że został ten syn nieletni. Tym synem jej siostra, czyli pani Wójtowiczowa, się zaopiekowała. Po wojnie ten syn chciał trafić do ojca na zachód, no ale niestety został złapany i zwrócony, że tak powiem. No i pan Stefan Wawrzyniec Schmidt wrócił do kraju, chciał się zaopiekować swoim synem. Tutaj pan Wawrzyniec został w pewnym okresie czasu nawet burmistrzem Kraśnika do czasu zmiany ustawy o samorządzie miejskim. To funkcjonowało na zasadzie właśnie przedwojennej, dopiero po 56 roku czy 4 zmienili ustawę. No i pan Schmidt nie chciał już dalej być tym burmistrzem Kraśnika, trafił do GS-u, pracował. Później włączył się w działalność koła 24 Pułku Ułanów, aktywnie działał, był także inicjatorem i pomagał przy budowie pomnika 24 Pułku Ułanów przy kościele. Także no, wszyscy pamiętają to pana Wawrzyńca. Ożenił się drugi raz z panią Zofią z domu Górba i z panią Zofią mieli córkę Alicję. Alicja Schmidt mieszka do tej pory. Sporo pamiątek po Wawrzyńcu przekazała, między innymi do muzeum, ale także do brygady zmotoryzowanej z żagania, która kontynuuje tradycję 24 Pułku Ułanów. Podczas wojny budynek ten pana Wójtowicza, jak i pana Schmidta stały puste po aresztowaniu pani Stefanii. Prawdopodobnie w którymś z tych budynków tak się złożyło, że spotkały się trzy takie znane osoby. Pierwszy to był Konrad Bielski, to jest poeta, adwokat z Lublina. On przez pewien czas nawet był w Krasnymstawie, ale faktycznie rzecz biorąc to jest kolega Józefa Czechowicza, poety z Lublina. Razem z jego bratem studiowali, później tam przyjaźnili się, bo ten też Konrad Bielski był literatem. Także to jest znana postać, Konrad Bielski. Taki oceniają go, bo to urodził się na Wołyniu, że to taki Sarmata jeszcze w starym stylu i tak dalej. A on tu z Kraśnikiem miał kontakt, ponieważ jego stryj, pan Bielski, miał aptekę w Kraśniku przez długi okres czasu. Później trafił tutaj także jego brat, był sędzią, pochowany zresztą na cmentarzu w Kraśniku jest, i jego matka tu trafiła. Ojciec zmarł przed wojną w Nałęczowie. To był jeden. Drugi, który był taki wybitną postacią, to był Jerzy Sawicki. Faktycznie rzecz biorąc, to on się nazywał Izydor Reisler. Przybrał nazwisko Jerzy Biłobran, jak był w Kraśniku, a po wojnie to był Jerzy Sawicki. Jerzy Sawicki to był po wojnie prokuratorem, który oskarżał okupantów niemieckich po wojnie. Później był profesorem, no ale faktycznie rzecz biorąc to taka postać dwuznaczna, ale no wybitna z Lwowa, bo tam kończył prawo, tam poślubił najpierw córkę też adwokata Landała, taki słynny lwowski adwokat. Później trafił do Kraśnika i tu przez jakiś czas był. Pan Konrad Bielski tu się z nim spotykał właśnie w jednym z tych domów, albo u pana Wojtowicza, albo u pana Schmidta. Później opisał to właśnie, w Kamenie można poczytać o tym panu Sawickim. I tu także przebywała przez jakiś czas z tym panem Jerzym Sawickim pani Stefania Łobaczewska-Gerard de Westerburg, to jest znowu malarka. Pani profesor, później była w Krakowie na uniwersytecie, została profesorem, też słynna malarka, pani profesor i tak dalej. I tak się okazało, że się spotkali w Kraśniku. To taka ciekawostka właśnie. Tu na ulicy Podwalnej sobie tutaj spotykali się. No ten Bielski to oprócz tego, że był słynnym adwokatem, literatem i tak dalej, to jeszcze określają go, że potrafił jak staropolanin czy szlachcic zagrodowy, miał mocną głowę do alkoholu, powiedzmy to tak. Także to jest ten róg ulicy Podwalnej, naprawdę ciekawy. I warto właśnie o tym mówić, ponieważ od Narczykowskiego Józefa się zaczęło, ale tych dwóch, pan Wójtowicz i pan Schmidt, to też ludzie, którzy sporo znaczyli w Kraśniku.
6: Opowiedział naszemu reporterowi Roman Lewaszow, pasjonat kraśnickiej historii i emerytowany nauczyciel. Więcej ciekawostek na temat Kraśnika znajdziecie na facebookowym profilu pana Romana Lewaszowa.
2: SK Kraśnik.
6: Oszuści telefoniczni są coraz bardziej bezczelni. Podszywając się pod pracowników ZUS-u, dzwonią do klientów i proszą o potwierdzenie zmiany numeru telefonu używanego do kontaktu z instytucją. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jego konsultanci nigdy nie żądają takich informacji telefonicznie. Przekazanie danych może skutkować utratą pieniędzy, ostrzega Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w Lublinie.
7: Mamy kolejne zgłoszenia o próbach oszustw na pracownika ZUS. Tym razem oszuści dzwonią do klientów, przedstawiają się jako pracownicy. pracownicy zakładu i proszą o potwierdzenie zmiany numeru telefonu, którego klient używa w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dopytują też często o instytucje finansowe, w których klient korzysta z tego numeru telefonu. Podanie takich danych oszustowi może mieć dla naszego klienta fatalne skutki. Dlatego uczulamy i przypominamy, ZUS nie prosi drogą telefoniczną o zmianę numeru, który klient wykorzystuje w kontaktach z zakładem, ani o potwierdzenie zmiany tego numeru. Nie dopytuje też o banki, w których klient ma konto. Kontaktujemy się telefonicznie z klientami, którzy wcześniej zapytali nas o swoją konkretną sprawę, żeby udzielić odpowiedzi. Niezapowiedzianie dzwonimy w sytuacji, kiedy wzywamy naszego ubezpieczonego na kontrolę zwolnienia lekarskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zweryfikować rozmówcę na naszej infolinii.
6: Do klientów zakładu przychodzą również maile, w których oszuści zachęcają do wejścia na stronę internetową, udając e-ZUS, i nalegają na podanie tam danych do logowania czy numeru swojej karty płatniczej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik.

0: kolebka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopro.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, by

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.